marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć pokój.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

Ostro tlen, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały wad, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały wad, siostro tlen.

przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie będzie o Fundacji Panda Team.
2: To warto wiedzieć.
3: Fundacja Panda Team jest fundacją, która wspiera w żałobie dzieci, młodzież, dorosłych. Właściwie, no można powiedzieć, wszystkie osoby, które mierzą się z tematem straty bliskiej osoby. Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza. Taką naszą misją, można powiedzieć, jest to, żeby... No właśnie, nikt nie czuł się sam w swojej stracie, żeby każda żałoba była uznawana, żeby była widoczna, żeby edukować w tym temacie, który jest bardzo powszechny, a bardzo gdzieś tam spychany i takim obróz wielkim tabu.
1: No właśnie, o tym się nie mówi. Wielu ludzi nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, a często osoby, które są w tej żałobie, zostają po prostu same.
3: Dokładnie tak i właściwie jesteśmy, w Poznaniu jesteśmy jedyną organizacją, która pozarządową, która wspiera w żałobie i się tym specjalizuje, również w całej Wielkopolsce, a w Polsce właściwie drugą, nie licząc oczywiście hospicjów, które też, czy innych tego typu organizacji, jednak u nas jest to głównym działaniem. I rzeczywiście osoby, które do nas przychodzą, czasem przychodzą po wielu latach od straty i już wcześniej czując się właśnie bardzo samotnie, bardzo niezauważane w tym. I myślę, że coś, co właśnie wiele osób łączy, to jest ta potrzeba nie bycia samemu w tym, potrzeba tego, żeby być tym zauważonym w tej swojej samotności, w tym swoim cierpieniu, w swojej żałobie. Przede wszystkim można powiedzieć tyle, ile się chce powiedzieć. Mamy różne formy działalności, mamy zarówno grupy wsparcia, jak i oczywiście spotkania indywidualne z psychologiem, z asystentami też w żałobie, z interwentami kryzysowymi. Mamy też takie spotkanie bardziej, nazwijmy to, luźne, czyli powiedzmy takie trochę z elementami arteterapii, trochę warsztatowe. Mamy osobne spotkania dla mężczyzn. Tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na niektóre można przyjść i po prostu być, nie trzeba nic mówić, a wszystkie informacje na temat wszystkich naszych działań są na naszej stronie internetowej pandateam.pl, ale też w mediach społecznościowych i tam jest w sumie najbardziej aktualne to Facebook, Instagram, tam nas można znaleźć, tam wszystkie zapisy na wszystkie nasze działania. Można też po prostu zadzwonić i porozmawiać z nami, bo może ktoś nie wie, czego potrzebuje w tym momencie, czy bardziej grupy, czy bardziej indywidualnego spotkania, to też może się do nas po prostu zgłosić, napisać lub zadzwonić i my wtedy wspólnie się możemy zastanowić, co dana osoba potrzebuje w swojej sytuacji.
1: Są spotkania dla mężczyzn, bo powiedzmy, że tak się mówi, że kobietom tu łatwiej uzewnętrznić się, mężczyźni często gdzieś zostawiają to w środku, ale nie oznacza to, że to cierpienie jest mniejsze. I jak pomóc tak się tutaj pozbierać, kolokwialnie mówiąc?
3: To prawda. Jest tak, że my w toku działalności zauważyliśmy to, że rzeczywiście mężczyźni rzadko korzystają z naszych spotkań i z pomocy u nas, dlatego stworzyliśmy taką przestrzeń, w której po prostu, która jest tylko dla nich i rzeczywiście głównie tutaj ojcowie po stracie dziecka przychodzą i w takim męskim gronie po prostu gdzieś tam rozmawiamy, mamy różne tematy, jest to też przestrzeń, żeby trochę sobie po prostu porozmawiać, czasem się wymienić różnymi, czy pomysłami, czy czasami nawet pasjami się podzielić. Jest to jakaś taka po prostu też rodzaj budowania takiej społeczności właśnie, trochę innej niż taka grupa mieszana w innych, na przykład na grupie wsparcia, czy w innych działaniach. Na pewno dużo to daje, ta taka siła od innych mężczyzn i też znowu to, co już wielokrotnie mówiłem i powtarzamy bardzo często, można po prostu przyjść i być, nie trzeba nic mówić. Wcale nie trzeba mówić o tym, co się wydarzyło, można po prostu być i słuchać, można być i milczeć, można tak naprawdę wszystko. Tutaj nie chodzi o to, żeby opowiadać ze szczegółami, tu chodzi o to, żeby po prostu gdzieś tam być w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy chociaż trochę rozumieją to, co przeżywamy.
1: To są ludzie, którzy też przeżyli to samo, czy podobne historie i dzięki temu czują taką jedność, takie wsparcie.
3: Tak, to są, dokładnie, to są najczęściej ojcowie, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci i no i oni po prostu, no tutaj wiele słów nie trzeba, no po prostu fakt, że ktoś się pojawia, to już jest właściwie bardzo wymowne i wiele nie trzeba więcej nam do informacji. A jest to na pewno przestrzeń, która bardzo pomaga na pewno nie być w tym samemu.
1: Są spotkania dla mężczyzn, ale mogą też przychodzić całe rodziny, prawda?
3: To jest ważne. My nigdy nie pytamy jakby o jakiś status, że tak powiem. Czyli można przyjść samemu, można przyjść z kimś, można przyjść...
1: Po prostu z drugą połówką.
3: Dokładnie, z drugą połówką. Czy też nawet się zdarza czasem, że przychodzi na przykład mama z córką, na przykład dorosła mama dorosła córka, przepraszam, ze swoją mamą, ale też no, to widać bardzo w działaniach, my wspieramy też dzieci i młodzież i to też widać tam, że tam to przychodzą często całe rodziny po prostu, czyli dzieci przychodzą z rodzicami, czasem jeszcze babcia, dziadek się pojawiają co jakiś czas, także to jest takie wsparcie, którym opiekujemy się całą rodziną wtedy i ta cała rodzina korzysta wtedy z naszej pomocy.
1: Ta pomoc jest bezpłatna?
3: Tak, pomoc jest finansowana, jest bezpłatna, finansowana z przeróżnych źródeł. Mamy też kilkuletnie takie różne finansowania, a też miasto Poznań nas bardzo w tym wspiera, więc ta pomoc jest bezpłatna.
1: Można znaleźć wszelkich informacji w internecie, można do was zadzwonić, a kto chce przyjść osobiście, gdzie dokładnie mieścicie się w Poznaniu?
3: Mieścimy się na Ramowicach, na ulicy Bolka 8A przez 1 i tam mamy takie miejsce, które nazwaliśmy Hope Spot, miejsce z nadzieją, które jest takim miejscem przytulnym, w którym właśnie mamy zarówno gabinet psychologiczny, jak i salę warsztatową. Natomiast nadal zachęcam do tego, żeby

0: w okolice Śremu, będzie o zwierzętach, za nami wakacje. Wiadomo, w wakacje często niestety ludzie porzucają psiaki, a jak było w tym roku? Posłuchajcie Grzegorza Kałużnego ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
1: Mamy coraz mniej psów, które są porzucane, oddawane na okres wakacyjny. O czym to świadczy? O tym, że drodzy Państwo, jesteście coraz bardziej świadomi tego, że pies jest członkiem rodziny i trzeba odpowiednio zorganizować ten czas wakacyjny. Za to wielkie dzięki, bo naprawdę to jest wynik naszej chyba wspólnej edukacji i świadomości. To jest ta rzecz. Druga rzecz to, że naprawdę poziom psów i kotów w schronisku jest na pewnym stałym punkcie, czyli nie mamy ponad miarę. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne, takie gdzie likwidujemy na przykład pseudohodowlę. To jest oczywiście odosobniona rzecz, ale ten stały odsetek psów i kotów, które przybywają, są na pewnym poziomie naprawdę już coraz lepszym, tak to można powiedzieć. Wakacje za nami, na pewno mnóstwo wrażeń z pobytu z psami na tych wyjazdach wakacyjnych, na pewno dbałość o to, że dbamy w okresie letnim o te zwierzęta, no bo upał nie tylko nam, ludziom doskwiera, ale i coś, co jest przed nami, czyli spotkanie w postaci cyklicznej imprezy, którą nazywamy Jesień Gajowa. Tę imprezę zaplanowaną na okres właśnie jesienny, prawdopodobnie wrzesień. To jest impreza, która jest skierowana do wszystkich przyjaciół schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy poznaniacy, drodzy wielkopolanie, droga rodzino Gajowa, że tak powiem, zapraszamy wszystkich na to spotkanie, bo wtedy możemy przyjechać, spotykać się z psami, które są i kotami w schronisku, ale też możemy wziąć swojego czworonoga, który został zaadoptowany z naszego lub innego schroniska lub taki, który na szczęście nigdy nie był w żadnym schronisku i przyjechać do nas. To wszystko jest dozwolone, będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo fantastycznych takich pobocznych działań, które na pewno będą atrakcyjne dla Was, ale i przede wszystkim będą atrakcyjne dla tych zwierząt. A może gdzieś pojawi się tam myśl o zaopiekowaniu się pieskiem ze schroniska lub kolejnym pieskiem i wtedy w tym bardzo, bardzo pomożemy.
0: Oczywiście zachęcamy do pomagania zwierzętom. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Mieszkańcy mogą już korzystać z wygodnego traktu pieszego na ulicy Tarnowskiej. Zyskali również przejście dla pieszych i miejsca postojowe. Nowa zieleń będzie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny Pokrzywno-Garaszewo. A teraz czas wolny w okolicach Poznania. 12 września szykuje się piknik rodzinny Bezpieczni w powiecie poznańskim. To wydarzenie, które od lat łączy edukację z dobrą zabawą. Tradycyjnie piknik odbędzie się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 8 w Bolechowie. Początek w samo południe, finał o 16. Na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji, wśród nich m.in. symulator dechowania. Dzieci znajdą specjalną przestrzeń do zabawy z dmuchańcami, karuzelą i kącikiem plastycznym. Na scenie pojawi się Mezo.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
3: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań włącza się do ogólnopolskiej kampanii Wrzesień, miesiąc profilaktyki zdrowotnej. Akcja ma zachęcić do regularnych badań, mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia.
4: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia, natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
3: W Poznaniu badania w ramach akcji będą odbywać się m.in. w POSUM.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
3: Są zarzuty dla pracownika sklepu z Nowego Tomyśla, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Mężczyzna zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
5: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek.
3: Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania monitoringu. A w Poznaniu zamknięto już palmiarnię. Przejdzie renowację. Wymienione zostaną oszklenia pawilonów. Przebudowane zostanie też akwarium. Remont potrwa 4 lata.
6: O. 4 lata to wie pan w naszym wieku, to jest długo.
7: Ja mam wspomnienia z dzieciństwa, mam dużo wspomnień. Było to takie miejsce magiczne.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
3: Protestujący zarzucają policji brutalność.

0: Chodzi o działanie funkcjonariuszy podczas eksmisji na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Policjanci wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem, odpowiada Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
1: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę.
0: Protestujący, którzy blokowali działkę, zostali wylegitymowani. Policja złoży wniosek do sądu o ich ukaranie. Zmieniamy temat. Zakończyła się rozbudowa przedszkola Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
0: Sport. 4 października poznańskimi ulicami przebiegną maratończycy. Do stolicy Wielkopolski przyjadą biegacze i biegaczki z całego świata. Trasa będzie prowadziła m.in. przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na koniec zaglądamy na winogrady. Powstaje tam park barw i wody. Aktualnie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje podłoże pod nowe nasadzenia. Miejsce zyska ponad 100 drzew.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy za nami wakacje.
2: To warto wiedzieć.
4: Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
5: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne, o tym można się przekonać 14 września, ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału, Poznański Festiwal Kryminału Granda, także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem filii Wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski, autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby Państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te różne perspektywy się na nim spotkają i sprawdzimy, co odbija to lustro. Ale to nie jest jedyne spotkanie z kryminałem w Bibliotece Raczyńskich, dlatego że 16 września zapraszamy do filii 35 na Podolanach na spotkanie z Robertem Michniewiczem. To też jest były policjant. Coraz więcej byłych policjantów zabiera się za pisanie kryminałów i to się czuje w tych książkach, ponieważ oni doskonale znają na przykład procedury i mam wrażenie, że czytając te powieści pisane przez ludzi, którzy no, w tej firmie przepracowali wiele lat, czytelnik ma wrażenie bardzo dużej autentyczności opisywanych historii, więc także na to spotkanie zapraszamy, ale nie będzie tylko kryminalnie, dlatego, że będzie też podróżniczo. 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, który jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego, że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami, w związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby Państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
4: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
5: Muzeum na Jeżycach, na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i niewiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas także mnóstwo spotkań w klubach książki. Bardzo różne tematy, dlatego że w klubie książki u Sienkiewicza Duma i uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
4: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
5: Nieuchronnie się zbliża, ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc Więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór. Zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
4: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru Ósmego Dnia. Szymon Bojdo opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
6: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu, czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada. I będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajt, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły iść zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane poważnie i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl teatru A3 pod tytułem Plan lekcji i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości Cantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą trochę Cantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki czy właśnie Tadeusza Cantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też, ta szkolna ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jaki ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
4: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr Ósmego Dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44.
2: Zmieniamy temat.
4: MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
7: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Mercus. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ecovia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi. W tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
4: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: A w tym kwadransie poruszę sporo ważnych tematów z Poznania i regionu. Będzie m.in. o naszym zdrowiu, o tym, jak zbudować odporność. Zajrzymy też do Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
8: Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku. I we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu.
4: Mowa też będzie o wyjątkowym wydarzeniu dla seniorów w stolicy Wielkopolski. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Wrzesień to doskonały moment na wzmocnienie odporności przed nadchodzącym sezonem jesiennym i zbudowanie zdrowych nawyków po wakacjach, mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
9: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w sezonie jesienno-zimowym oraz promować szczepienia ochronne jako metoda zapobiegania zachorowaniom i ich powikłaniom, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską ruszył z kampanią Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki.
2: Zdrowy Poznań.
9: W działania zostaną włączone również apteki jako miejsce bezpośredniego kontaktu z seniorami, bo ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na choroby zakaźne i na powikłania związane z chorobami sezonu jesienno-zimowymi. Działania będą obejmować także członków rodzin i opiekunów seniorów, farmaceutów i personel aptek jako ważnych partnerów w przekazywaniu rzetelnych informacji o profilaktyce i realizujących świadczenia, czyli szczepienia, oraz do ogółu społeczeństwa, żeby zbudować świadomość i znaczenie profilaktyki sezonowych infekcji oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
4: Było o zdrowiu, o tym, jak nie dać się infekcjom. Czas na kulturę. Zajrzymy na winogrady.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
4: Będzie kilka zaproszeń, mówi Jacek Rechlicki, dyrektor osiedlowego Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
8: Sezon ten nowy zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wraz z Fundacją Bilingwo, tutaj poznańską, napisaliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026 i otrzymaliśmy pieniążki na zorganizowanie darmowych wydarzeń dla mieszkańców Winograd, dla mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj podatki. Z racji tego przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu, ponieważ 13 września w Domu Kultury pod Lipami będziemy gościć Wojtka Tremiszewskiego, członka m.in. kabaretu Limo, czy też słynnego Warrena ze Spadkobierców, który wykona u nas godzinny monodram komediowy o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu narodowym, który namawia Boga do tego, że chce odnowić swoją karierę we współczesnych czasach i próbuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
4: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami?
8: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie. Przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku, pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby z fundacją EduTeamo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z napisanego projektu do właśnie Urzędu Miasta Poznań. Przygotowaliśmy również dla was ciekawe koncerty i tutaj możecie państwo oczekiwać informacji na temat Aresa Hadzi Nikolała Trio oraz koncertu w ciemności, który odbędzie się w listopadzie.
4: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
8: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
4: A z poznańskich winograd przeniesiemy się w okolice poznańskiego Okrąglaka. Zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
0: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja senioralnych Poznań, która już 26 września.
10: Wkrótce!
0: Start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce. A także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa i wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich fanów musicali, operetek, muzyki filmowej, bo panowie, szóstka tutaj panów, na scenie da naprawdę niezły popis. Ale przed tą częścią inauguracyjną, która przypominam rozpoczyna się o godzinie 12, od 10.30 dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych będzie czekać Strefa Zdrowia. I tam wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju badaniach, usłyszeć o programach w ramach NFZ, o chorobach odkleszczowych, chorobach układu oddechowego, o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien,
10: podolog. Książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskich, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Senioralni Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspominałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale Senioralni Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim. Są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu i rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
4: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do Was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u Was przy niedaleko Okrąglaka, przy Mielerzyńskiego.
10: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Mielerzyńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Dla seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
4: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
2: Aktywnie w Poznaniu.
4: A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
11: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Tępińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodniej, czy cieplej, zawsze warto wybrać się do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin, możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
4: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
2: To warto wiedzieć.
4: A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
12: Czyli MPSZOK. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może, nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków ochrony roślin, ale i tak także odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasy przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu. Ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września. Wyjeżdża około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna. Ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu. W zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
4: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, Wielkopolski WOPR, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
13: Damian Jeszyński, WOP Wielkopolska. To prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby w bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. My mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
14: Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
13: Sezon świetlany jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
14: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
13: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat poznański, to przede wszystkim gmina Bóg, gmina Dopiewo.
14: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i przy Brodzinie.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz zajrzymy do poznańskiego zamku.
3: Z mikrofonem przez Poznanie.
14: Ruszył nowy sezon, a ze mną
15: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przede wszystkim nowa wystawa. Mamy w roku dwie takie duże wystawy. Pożegnaliśmy sztuczną inteligencję, czyli AI, algorytmy iluzji i dla ukojenia zatrzymujemy trochę lata na jesień, czyli Świat jak zielnik, czyli takie przygody natury i sztuki od XVII do XXI wieku. Jeżeli ciągle brzmi to trochę enigmatycznie, to przywołam nazwisko chociażby Elizabeth Blackwell, ale też Marii Sybilli Merian. Jeżeli ciągle nic to nie mówi, to są autorki, podkreślamy kobiety, XVII-XVIII wieczne, które rysowały takie bardzo szczegółowe z naukową precyzją szkice botaniczne. To będzie to, co mogą Państwo zobaczyć na wiodącym plakacie, to jest właśnie to, ale to nie wszystko, bo te grafiki będą uzupełniane też polskimi mistrzami, dobrze znanymi. Wyspiański, Fałat, to takie nazwiska, których chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć polskiej publiczności. Do tego będzie element japoński, czyli właśnie malarstwo takie japońskie, przyrodnicze, nazywane kachoga. I jeszcze do tego będą prace zupełnie współczesne, przygotowane specjalnie na tą wystawę. Także sporo będzie się działo, to będzie tak takie wytchnienie dla wszystkich osób, które lubią właśnie sztukę bardziej tradycyjną, ale też właśnie taką konfrontującą się wzajemnie, bo mamy i Polskę, i Japonię, i mamy podróż przez wieki, ale tym elementem spajającym te wszystkie elementy będzie właśnie przyroda, natura, jak była widziana przez artystów, jak jest dziś widziana, także w kontekście kryzysu klimatycznego i innych wyzwań, przed którymi stoimy.
14: A to wszystko przypomnę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze tej jesieni, a w zasadzie w całym tym sezonie, który rozpoczął się właśnie?
15: Już 11 września startuje u nas opera. Opera jest festiwalem, tutaj jest ta mniejsza niespodzianka, ale jest i większa. Nie będzie tam Pucciniego i Pavarottiego, to jest festiwal muzyki eksperymentalnej elektronicznej. Jeżeli chcą się Państwo właśnie zanurzyć w takiej naprawdę eksperymentalnej, awangardowej muzyce, to jest ta okazja. To chyba jedyny taki festiwal w Poznaniu. Nasza wspólna produkcja zamkowa z Lasem, z inicjatywą Las. Będą to trzy właśnie dni nieoczywiste, właśnie mocno takich dużo brzmień elektronicznych, rozmytych, ambientowych, ze swojsko brzmiących nazwisk wystąpi między innymi oczywiście William Basiński, artysta z Nowego Jorku, postać dość znana właśnie na scenie awangardowej. Rzecz niszowa, ale może właśnie warto sobie we wrześniu, na przełomie jeszcze lata i już jesieni, przestrzeni dać szansę i poznać zupełnie nowe brzmienia.
14: I przechodzimy sobie dalej, co jeszcze w tym miesiącu, we wrześniu, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
15: Na pewno już w środę, 9 września, można o godzinie 18 wpaść do zamku i go zwiedzić. Na pewno są jeszcze osoby, które tego nie zrobiły. Być może zjeżdżają się do Poznania nowi studenci i studentki, którzy by chcieli poznać jego atrakcje i takie wyjątkowe miejsca.
14: A będzie to zwiedzanie takie tradycyjne czy z latarkami? Bo pamiętam, że też było nocne zwiedzanie zamku.
15: Mamy na 9 września zwiedzanie tradycyjne, natomiast 18 września w piątek mamy właśnie zwiedzanie zamku z latarkami o godzinie 20.
14: To może więcej powiedzmy o tym tradycyjnym, tak żeby to wszystko było po kolei, żeby słuchacze to zapamiętali. Kto chce, może sobie zanotować.
15: Przede wszystkim zachęcę może Państwa tym, że Zamek Poznański to najmłodszy zamek Europy zbudowany dla koronowanego władcy. Tym władcą był niemiecki cesarz Wilhelm II, ale przez większość swojej, niezbyt długiej jak na zamek historii, pozostawał w rękach tak naprawdę polskich. Jest przeznaczony kulturze od lat 60., ale ma mnóstwo właśnie niezwykłych przejść, tajemnic, mało znanych historii związanych z wieloma postaciami historycznymi. Niekiedy są to historie trudniejsze, związane choćby z czasem okupacji, ale też związane chociażby z początkami centrum czy historii łamania szyfrów Enigmy, ponieważ matematycy, którzy złamali szyfr Enigmy, właśnie na początku studiowali w zamku, w którym mieścił się Uniwersytet Poznański w dwudziestoleciu międzywojennym. Mnóstwo jest tych historii, nie wszystkie się powtarzają na zwiedzaniach. Te zwiedzania są przez nasze przewodniczki i przewodników nieco zmieniane, modyfikowane. Tym bardziej warto skorzystać i tak na żywo porozmawiać o zamku i spotkać się z zamkiem. A jeżeli żadna z tych dat Państwu nie odpowiada, to zawsze można codziennie podkreślam, przyjść do zamku i go zwiedzić albo z audioprzewodnikiem, albo z mapką w kilku językach i samodzielnie poznać jego historię.
14: W poznańskim zamku koncerty, w poznańskim zamku wystawy, zwiedzanie, co jeszcze?
15: Mamy oczywiście nasze kino pałacowe. Kino pałacowe składa się z dwóch sal, sali numer 1 i sali numer 2, tak zwanej audiowizualnej. Jeżeli Państwo nie byli w dwójce, to warto tam sobie wyszperać seans, ponieważ ta sala niedawno wróciła po sporej renowacji, a są tam zachowane takie klimatyczne boazerie z lat 60., kiedy zamek był jeszcze pałacem kultury. Oczywiście najważniejsze jest kino, jest repertuar kina, to na stronie kinopałacowe.pl można sobie przejrzeć. Jest to często wybór filmów wykraczający poza taką sztampę, poza te tak zwane blockbustery. Możemy zobaczyć i cykle klasyków, jak chociażby Wajda. Możemy też zobaczyć mało znane kino z odległych zakątków świata. Tu szczególnie można już wspomnieć o listopadowym, to jeszcze trochę czasu, ale festiwalu kina azjatyckiego Pięć Smaków, o poznańskiej replice tego festiwalu, więc sporo się dzieje. Dodajmy jeszcze, warto śledzić dyskusyjny klub filmowy zamkowy, który jest bez fałszywej skromności najlepszym DKF-em w Polsce, a potwierdza to nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznana właśnie w tej kategorii w 2025 roku. Więc jest to niezwykłe miejsce, gdzie można spotkać pasjonatów kina, a tutaj jeszcze na marginesie dodam, że przecież rozpędzają się pracownie zamkowe, wśród nich m.in. pracownie filmowe. Nabory trwają mniej więcej do połowy września. Koniecznie na stronie ckzamek.pl warto zajrzeć, gdzie jeszcze można się zapisać. To wspomniana pracownia filmowa, ale też teatr, również ceramika, fotografia i szereg innych aktywności dla najmłodszych, dla dorosłych i dla seniorów. Tak naprawdę dla wszystkich.
14: Tutaj chyba też warto przypomnieć o kinie bez barier.
15: Kino bez barier jest absolutnie wyjątkowe. To inicjatywa, która się odbywa we wtorki o 11:00. To są filmy pokazywane z całym pakietem właśnie ułatwień pozwalających odbierać kino osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. W tym pewnie ciągle wiele z Państwa będzie zaskoczonych, w tym przez osoby niewidome. Służą do tego tak zwane audiodeskrypcje, czyli specjalne opisy, które osoba taka niewidząca słyszy przez słuchawkę. Dzięki temu ma świadomość tego, co się dzieje na ekranie. To jest bardzo ciekawa sztuka. Zdradzę Państwu ciekawostkę właśnie, że te opisy są robione w ten sposób, że na przykład nie mówią, kto jest zły, kto jest dobry. To wynika z treści filmu. Dobry scenariusz jest taki, że można to zrozumieć, choćby słysząc film. Tam dostajemy tylko takie podstawowe informacje, że jakieś postacie z sobą, nie wiem, stoją w jakimś szczególnym miejscu. Jest informacja o kolorach ubrań czy kolorach danej sceny. Te informacje również pomagają osobom niewidzącym całkowicie albo w jakimś stopniu zrozumieć film. To właśnie taka nasza ciekawostka i jesteśmy z tego bardzo dumni, że Zamek jest taką instytucją, która bardzo mocno postawiła na dostępność. Rozumianą intuicyjnie jako taką dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dostępność ekonomiczną i również dostępność w ogóle taką turystyczną, także we wszystkich wymiarach.
4: Kończy się lato, nadchodzi jesień. Ta jesień z pewnością, tak jak słucham, nie będzie nudna w Centrum Kultury Zamek. Nigdy nie jest nudna, ale ta jest szczególna.
15: Ta jest szczególna tak naprawdę dlatego, że cały czas ten nasz program poszerzamy. Przed nami wspomniana trzecia opera. Jest ta niezwykła wystawa, która będzie naprawdę, wierzymy, niepowtarzalna.
4: Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Wojciech Mania z Poznańskiego Zamku.
15: Warto dodać, że właśnie zamek jest dostępny przez 7 dni w tygodniu. Bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy w pierwszej kolejności właśnie dla poznanianek i poznaniaków dostarczali możliwości takiego codziennego obcowania z kulturą. Przypomnijmy, że zamek organizuje rocznie, aż trudno w to uwierzyć, 2,5 tysiąca wydarzeń. To jest jakieś szaleństwo. Łącznie bierze udział w tym około 500-700 tysięcy osób, o ile nie więcej. Takie mamy takie szacunki, te, co da się policzyć. Więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Więc jak trudno, nie trudno zgadnąć, są to wydarzenia często małe, warsztatowe, drobne spotkania, ale bardzo ważne, bo one tworzą tę możliwość dla mieszkańców naszego miasta, chociaż goście, turyści, turystki też są zawsze mile widziane, ale to są te spotkania, w których właśnie można obcować na co dzień z kulturą i co ważne, nie tylko biernie ją, jak to się mówi, konsumować, czyli uczestniczyć w wydarzeniach, ale też właśnie choćby przez nasz program edukacyjny i pracownię samemu nabierać różnych twórczych umiejętności i być może pewnego dnia stać się artystą czy artystką.
4: A tak przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że zmienił się dziedziniec. Dziedziniec ten przed zamkiem, on kiedyś był parkingiem, a to jest zupełnie nowa przestrzeń.
15: Tak, dziedziniec otwarty jest nową przestrzenią, otwartą tak naprawdę jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast to jest żywy dowód na to, jak pamięć potrafi płatać figle, bo wiele osób nawet nie potrafi sobie wyobrazić, że tam mógł być parking, że kto mógł taką przestrzeń na tak długo przeznaczyć tylko na to, żeby parkowały tam samochody i dodajmy, skutecznie niszczyły też historyczną nawierzchnię tam się znajdującą. Teraz mamy zupełnie coś innego. Mamy taką przestrzeń właśnie, gdzie również organizujemy szereg wydarzeń, staramy się ją ożywiać. Teraz pewnie jesienią będzie nieco spokojniej, ale warto tam wpaść, spędzić czas, przysiąść na ławce, zajrzeć do pawilonu przed zamkiem, gdzie można również napić się kawy, ale też właśnie się dowiedzieć, co w naszym zamku słychać.
4: To warto wiedzieć, co słychać w poznańskim zamku, a ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
15: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
4: Pięknie dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję i zapraszam do Poznańskiego Zamku.
4: Zmieniamy temat. Co dobre, szybko się kończy.
16: Zakończył się sezon na poznańskich pływalniach letnich. Przez te nieco ponad 2 miesiące działania pływalni na Chwiałce oraz w Parku Kasprowicza odwiedziło nas blisko 60 tysięcy poznaniaków i poznanianek. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za te odwiedziny, za to, że byliście z nami przez 2 miesiące. Cieszymy się, że osoby, które odwiedzały pływalnie, brały również udział w różnego rodzaju zajęciach, które się na tych pływalniach odbywały. No a teraz zapraszamy już na pływalnię Kryte. Już 1 września, czyli razem z rokiem szkolnym pełną parą, wystartowała Akademia Pływania, czyli nasza akademia, w której dzieci praktycznie od niemowlęcia aż po wiek dorosły mogą uczyć się pływania, doskonalić swoje pływanie. Mamy również zajęcia dla dorosłych, zajęcia dla seniorów, także rozpoczął się już ten sezon zajęć zorganizowanych na pływalniach krytych, a zajęcia prowadzimy na wszystkich 5 krytych pływalniach POSIR, a więc na pływalni miejskiej Winogrady, na pływalni miejskiej Atlantis, na pływalni miejskiej Grunwald i tutaj na tych 3 pływalniach już te zajęcia od 1 września trwają. Natomiast nieco później nastąpi rozruch pływalni miejskiej Rataje. gdzieś w drugiej połowie września i także pod koniec września wystartuje również pływalnia miejska Chwiałka, która w tej chwili przygotowuje basen po sezonie letnim. Do basenu krytego nalewamy wodę z basenu letniego. Ona zostanie uzdatniona i po przeprowadzeniu tego procesu będziemy mogli zaprosić na pływalnię krytą poznanianki i poznaniaków. No i tak jak powiedziałem, tam również będziemy prowadzić zajęcia w ramach Akademii Pływania. Także zapraszam wszystkich poznaniaków do korzystania z oferty basenów krytych w Poznaniu.
14: Mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Było o miejskich pływalniach, a teraz inwestycje. W miejscu starego boiska przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ulicy Słowackiego w Poznaniu powstało zupełnie nowe. Można na nim nie tylko grać w piłkę nożną, jego wielofunkcyjny charakter umożliwia uprawianie różnych aktywności sportowych. W ramach zagospodarowania przyszkolnego terenu wyznaczono także dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wielofunkcyjne boisko znajduje się na tyłach zabytkowego kompleksu szkolnego wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku. Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim. A to nie jedyna inwestycja w Poznaniu. Zakończyła się rozbudowa przedszkola nr 112 Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Dzięki inwestycji placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Została ostatnia reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
14: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
13: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
15: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
13: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. A chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
16: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
13: Zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Natomiast najpogodniej na południowym zachodzie. Na termometrach dziś od 16 do 20 stopni maksymalnie.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Rajtszula składała się z dwóch połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną całość w formie szlify. W części okrągłej mieścił się maneż, w prostokątnej stajnie. W chwili, gdy Wokulski z Maruszewiczem weszli tam, odbywała się lekcja konnej jazdy. Czterech panów i jedna dama jeździli koń za koniem, wzdłuż ścian maneżu. Na środku stał dyrektor zakładu, mężczyzna z miną wojskową w granatowej kurtce, białych obcisłych spodniach i wysokich butach z ostrogami. Był to pan Miller. Komenderował jeźdźcami, pomagając sobie w tej czynności długim batem, którym od czasu do czasu podcinał źle manewrującego konia, przy czym krzywił się jeździec. Wokulski zauważył na prędce, że jeden z panów, który jeździł bez strzemion, trzymając prawą rękę za plecami, ma minę łobuza, że drugi z nich pragnie zająć na koniu stanowisko środkujące między szyją a zadem, a czwarty wygląda tak, jakby w każdej chwili usiłował zsiąść z konia i już do końca życia nie ćwiczyć się w ekwitacji. Tylko dama w Amazonce jeździła śmiało i zręcznie, co Wokulskiemu nasunęło myśl, że na świecie nie ma dla kobiet pozycji ani niewygodnej, ani niebezpiecznej. Maruszewicz zapoznał swego towarzysza z dyrektorem. Właśnie czekałem na panów i natychmiast służę. Panie Schulz? Wbiegł pan Schulz, młody blondyn, odziany również w granatową kurtkę, lecz jeszcze wyższe buty i obciślejsze spodnie. Z wojskowym ukłonem wziął do ręki symbol dyrektorskiej władzy i zanim Wokulski opuścił maneż, przekonał się, że Schulz

16 par diabłów, czy i w pańskiej sypialni konserwują się takie rzeczy? Drugi pomocnik dyrektora ukazał się tylko na chwilę. Spojrzał, zniknął i z korytarza zawołał: Wojciech, do 100 000 diabłów zaraz mi zrób porządek, bo ci to wszystko każę położyć na stole. Szczepan, cholero jakiś, odezwał się trzeci głos za przepierzeniem, jak mi jeszcze raz pieskie nasienie tak stajnie zostawisz, to ci każę zbierać zębami. Jednocześnie rozległo się kilka tępych uderzeń, jakby ktoś pochwycił kogoś drugiego za głowę i uderzał nią o ścianę. Niebawem zaś przez okno stajni zobaczył Wokulski młodzieńca z metalowymi guzikami przy kurtce, który wybiegł na podwórze po miotłę i znalazłszy takową, mimochodem zwalił przez łeb gapiącego się Żydka. Jako przyrodnik podziwiał Wokulski tę nową formę prawa zachowania siły, gdzie gniew dyrektora w tak szczególny sposób zawędrował aż do istoty znajdującej się poza rajtszulą. Tymczasem dyrektor kazał wyprowadzić klacz na korytarz. Było to piękne zwierzę na cienkich nóżkach, z małą główką i oczyma, z których przyglądał dowcip i rzewność. Klaczka w przechodzie zwróciła się do Wokulskiego, wąchając go i chrapiąc, jakby w nim odgadła pana. Już pana poznała, rzekł dyrektor. Niech jej pan da cukru, piękna klacz. To mówiąc wydobył z kieszeni kawałek brudnej substancji, nieco zalatującej tytuniem. Wokulski podał to klaczy, która bez namysłu zjadła. Zakładam się o 50 rubli, że wygra, zawołał dyrektor. Trzyma pan? Owszem, odpowiedział Wokulski. Wygra niezawodnie, dam doskonałego dżokeja, a ten poprowadzi ją według mojej instrukcji, ale gdyby została przy baronie Krzeszowskim, niech mnie piorun trzaśnie, przywlokłaby się trzecia do mety. Zresztą nawet nie trzymałbym jej na stajni. Dyrektor jeszcze nie może uspokoić się, wtrącił ze słodkim uśmiechem Maruszewicz. Uspokoić się, krzyknął dyrektor, czerwieniejąc z gniewu. No niech pan Wokulski osądzi, czy mogę nadal utrzymywać stosunki z człowiekiem, który opowiadał, że ja sprzedałem w lubelskie konia, co miał koler? Takich rzeczy, wołał, coraz mocniej podnosząc głos. Nie zapomina się, panie Maruszewicz, i gdyby hrabia nie załagodził afery, pan Krzeszowski miałby dziś kulę w udzie. Ja sprzedałem konia, co miał koler. Żebym miał zapłacić od siebie 100 rubli, klacz wygra. Żeby miała paść. Przekona się pan baron, koń miał koler. Ha, ha, ha! Wybuchnął demonicznym śmiechem dyrektor. Po obejrzeniu klaczy panowie udali się do kancelarii, gdzie Wokulski uregulował należne rachunki, przysięgając sobie nie mówić o żadnym koniu, że ma koler. Na pożegnanie zaś odezwał się: czy nie mógłbym, dyrektorze, wprowadzić ten klacz na wyścigi bezimiennie? Zrobi się. Ale, o, niech pan będzie spokojny, odparł dyrektor, ściskając go za rękę. Dla dżentelmena dyskrecja jest pierwszą cnotą. Spodziewam się, że i pan Maruszewicz... O, potwierdził Maruszewicz, trzęsąc głową i ręką w taki sposób, że o tajemnicy pogrzebanej w jego piersiach nie można było wątpić. Wracając obok maneżu, Wokulski znowu usłyszał trzaśnięcie batem, po którym czwarty pan znowu rozpoczął kłótnię z zastępcą dyrektora. To jest niedelikatność, mój panie, krzyczał czwarty. Odzienie mi popęka. Wytrzyma, odparł flegmatycznie pan Schulz, trzaskając batem w kierunku drugiego pana. Wokulski opuścił rajtszulę. Gdy pożegnawszy się z Maruszewiczem siadał w dorożkę, przyszła mu szczególna myśl do głowy. Jeżeli ta klacz wygra, to panna Izabela pokocha mnie. I nagle zawrócił się. Jeszcze przed chwilą obojętne zwierzę stało mu się sympatycznym i interesującym. Wchodząc powtórnie do stajenki, usłyszał znowu charakterystyczny łoskot głowy ludzkiej uderzanej o ścianę. Jakoż istotnie z sąsiedniego przedziału wybiegł mocno zarumieniony chłopak stajenny, Szczepan, z włosami ułożonymi w taki wicherek, jakby mu dopiero co wyjęto z nich rękę, a zaraz po nim ukazał się i furman, Wojciech, który ocierał o kurtkę nieco zatłuszczone palce. Wokulski dał starszemu 3 ruble, młodszemu rubla i obiecał im na przyszłość gratyfikację, byle tylko klaczka nie miała krzywdy. Będę jej, panie, doglądał lepiej niż własnej żony, odpowiedział Wojciech z niskim ukłonem. Ale i stary jej nie skrzywdzi, owszem, na wyścigu, panie, pójdzie kobyłka jak szkło. Wokulski wszedł do stajenki i z kwadrans przypatrywał się klaczy. Niepokoiły go jej delikatne nóżki
i sam

0: Sam drżał na widok dreszczów, przebiegających jej aksamitną skórę, myślał bowiem, że może zachorować. Potem objął ją za szyję, a gdy oparła mu na ramieniu główkę, całował ją i szeptał: gdybyś ty wiedziała, co od ciebie zależy, gdybyś wiedziała. Odtąd po parę razy na dzień jeździł do maneżu, karmił klacz cukrem i pieścił się z nią. Czuł, że w jego realnym umyśle zaczyna kiełkować coś jakby przesąd. Uważał to za dobrą wróżbę, gdy klacz witała go wesoło, lecz gdy była smutna, niepokój poruszał mu serce. Już bowiem jadąc do maneżu mówił sobie: jeżeli zastanę ją wesołą, to mnie panna Izabela pokocha. Niekiedy budził się w nim rozsądek, wówczas opanowywał go gniew i pogarda dla samego siebie. Cóż to, myślał, czy moje życie ma zależeć od kaprysu jednej kobiety? Czy nie znajdę stu innych? Alboż pani Meliton nie obiecywała, że mnie zapozna z trzema, czterema, równie pięknymi? Raz do licha, muszę się ocknąć. Ale zamiast ocknąć się, coraz głębiej zapadał w opętanie. Zdawało mu się w chwilach świadomości, że na ziemi jeszcze chyba istnieją czarodzieje i że jeden z nich rzucił na niego klątwę. Wtedy mówił z trwogą: ja nie jestem ten sam, ja robię się jakimś innym człowiekiem, zdaje mi się, że mi ktoś zamienił duszę. Chwilami znowu zabierał w nim głos przyrodnik i psycholog. Oto, szeptał mu gdzieś w głębi mózgu, oto jak mści się natura za pogwałcenie jej praw. Za młodu lekceważyłeś serce, drwiłeś z miłości, sprzedałeś się na męża starej kobiecie, a teraz masz. Przez długie lata oszczędzany kapitał uczuć zwraca ci się dziś z procentem. Dobrze to, myślał, ale w takim razie powinienem zostać rozpustnikiem. Dlaczegoż więc myślę o niej jednej? Licho wie, odpowiadał oponent. Może właśnie ta kobieta najlepiej nadaje się do ciebie. Może naprawdę, jak mówi legenda, dusze wasze stanowiły kiedyś przed wiekami jedną całość. Więc i ona powinna by mnie kochać, mówił Wokulski. A potem dodawał: jeżeli klacz wygra na wyścigach, będzie to znakiem, że mnie panna Izabela pokocha. A, stary głupcze, wariacie, do czego ty dochodzisz?
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Zaraz wracam.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
0: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Na parę dni przed wyścigami złożył mu w mieszkaniu wizytę hrabia Anglik, z którym zaznajomił się podczas sesji u księcia. Po zwykłym powitaniu hrabia usiadł sztywnie na krześle i rzekł: z wizytą i z interesem, tek, czy wolno? Służę hrabiemu. Baron Krzeszowski, ciągnął hrabia, którego klacz nabył pan zresztą najzupełniej prawidłowo, tek, ośmiela się najuprzejmiej prosić pana o ustąpienie mu jej. Cena nie stanowi nic, baron porobił duże zakłady, proponuje 1200 rubli. Wokulskiemu zrobiło się zimno. Gdyby sprzedał klacz, panna Izabela mogłaby nim pogardzić. A jeżeli i ja mam moje widoki na te klacz, panie hrabio? Odparł. W takim razie pan ma słuszne pierwszeństwo, tek, wycedził hrabia. Zdecydował pan kwestię, rzekł Wokulski z ukłonem. Czy tek? Bardzo żałuję barona, ale pańskie prawa są lepsze. Wstał z krzesła jak automat na sprężynach i pożegnawszy się dodał: kiedyż do rejenta, drogi panie, z naszą spółką? Namyśliwszy się, przystępuje z 50 000 rubli, tek. To już zależy od panów. Bardzo pragnąłbym widzieć ten kraj kwitnącym i dlatego, panie Wokulski, posiada pan całą moją sympatię i szacunek, tek, bez względu na zmartwienie, jakie pan robi baronowi, tek. Był pewnym, że mu pan ustąpi konia. Nie mogę. Pojmuję pana, zakończył hrabia. Szlachcic, choćby się odział w skórę przemysłowca, musi wyleść z niej przy lada okazji. Pan zaś, proszę mi wybaczyć śmiałość, jesteś przede wszystkim szlachcicem i to w angielskiej edycji, jakim każdy z nas być powinien. Mocno uścisnął mu rękę i wyszedł. Wokulski przyznawał w duszy, że ten oryginał, udający marionetkę, ma jednak dużo sympatycznych przymiotów. Tak, szepnął, z tymi panami przyjemniej żyć aniżeli z kupcami. Oni są naprawdę ulepieni z innej gliny. A potem dodał: i dziwić się, że panna Izabela pogardza takim jak ja, wychowawszy się wśród takich jak oni. No ale co oni robią na świecie i dla świata? Szanują ludzi, którzy mogą dać 15% od ich kapitałów. To jeszcze nie zasługa. Tam do licha, mruknął strzelając z palców. A skąd oni wiedzą, że ja kupiłem klacz? Bagatela, przecież kupiłem ją od pani Krzeszowskiej za pośrednictwem Maruszewicza. Zresztą za często bywam w maneżu, wie o mnie cała służba. Zaczynam już palić głupstwa, jestem nieostrożny. Nie podobał mi się ten Maruszewicz. Nareszcie nadszedł dzień wyścigów, pogodny, ale nie gorący, właśnie jak potrzeba. Wokulski zerwał się o 5 i natychmiast pojechał odwiedzić swoją klacz. Przyjęła go dość obojętnie, ale była zdrowa, a pan Miller pełen otuchy. Co? Śmiał się, trącając Wokulskiego w ramię. Palisz się pan, co? Ocknął się w panu sportsmen. My, panie, przez cały czas wyścigów jesteśmy w gorączce. Nasz zakładzik o 50 rubli stoi, co? Jakbym je miał w kieszeni, mógłbyś je pan natychmiast zapłacić. Zapłacę z największą przyjemnością, odparł Wokulski i myślał, czy klacz wygra? Czy go panna Izabela kiedy pokocha? Czy się coś nie stanie? A jeżeli klacz złamie nogę? Ranne godziny wlokły mu się, jakby do nich zaprzężono woły. Wokulski na chwilę tylko wpadł do sklepu, przy obiedzie nie mógł jeść, potem poszedł do Saskiego Ogrodu, ciągle myśląc, czy klacz wygra i czy go panna Izabela pokocha? Przemógł się jednak i wyjechał z domu dopiero około 5. W alejach ujazdowskich był już taki natłok powozów i dorożek, że miejscami należało jechać stępa. Przy Rogatce zaś utworzył się formalny zator i musiał czekać z kwadrans, pożerany niecierpliwością, zanim ostatecznie powóz jego wydostał się na mokotowskie pola. Na skręcie drogi Wokulski wychylił się i przez mgłę żółtawego kurzu, który gęsto osiadał mu twarz i odzienie, przypatrywał się wyścigowemu polu. Plac wydawał mu się dzisiaj nieskończenie wielkim i przykrym, jakby nad nim unosiło się widmo niepewności. Z daleka przed sobą widział długi sznur ludzi uszykowanych w półkole, które ciągle zwiększało się dopływającymi gromadami. Nareszcie dojechał na miejsce I znowu upłynęło z 10 minut, nim służący powrócił z kasy z biletem. Dokoła powozu tłoczyła się ciżba bezpłatnych widzów i huczał gwar tysiąca głosów, a Wokulskiemu zdawało się, że wszyscy mówią tylko o jego klaczy i drwią z kupca, który bawi się w wyścigi. Nareszcie powóz puszczono wewnątrz toru. Wokulski zeskoczył na ziemię i pobiegł do swojej klaczy, usiłując zachować powierzchowność obojętnego widza. Po długim szukaniu znalazł ją na środku wyścigowego placu, a przy niej panów Millera i Schulza, tudzież dżokeja z wielkim cygarem w ustach, w czapce żółtej z niebieskim i w paltocie narzuconym na ramiona. Jego klacz wobec ogromnego placu i niezliczonych tłumów wydała mu się tak małą i mizerną, że zdesperowany chciał wszystko rzucić i wracać do domu. Ale panowie Miller i Schulz mieli fizjonomię jaśniejące nadzieją. Nareszcie jest pan, zawołał dyrektor maneżu i wskazując oczyma na dżokeja dodał: zapoznam panów, pan Jung, najznakomitszy w kraju dżokej, pan Wokulski. Dżokej podniósł dwa palce do żółto-niebieskiej czapki, a wyjąwszy drugą ręką cygaro z ust, plunął przez zęby. Wokulski przyznał w duchu, że tak chudego i tak małego człowieka jeszcze w życiu nie widział. Zauważył przy tym, że dżokej ogląda go jak konia, ode łba do pęcin i wykonywa krzywymi nogami ruchy, jakby miał zamiar wsiąść i przejechać się na nim. Niechże pan powie, pani Jung, czy nie wygramy? Spytał dyrektor. O, odpowiedział dżokej. Tamte dwa konie są niezłe, ale nasza klacz znakomita, mówił dyrektor. O, potwierdził dżokej. Wokulski odprowadził go na stronę i rzekł: jeżeli wygramy, będę panu winien 50 rubli ponad umowę. O, odparł dżokej, a przypatrzywszy się Wokulskiemu dodał: pan jest czysty krew sportsmen, ale jeszcze pan trochę gorączkuje. Na przyszły rok będzie spokojniejszy. Znowu plunął na długość konia i poszedł w stronę trybuny, a Wokulski, pożegnawszy panów Millera i Schulza, popieściwszy klaczkę, wrócił do swego powozu. Teraz zaczął szukać panny Izabeli. Obszedł długi łańcuch powozów ustawionych wzdłuż toru, przypatrywał się koniom, służbie, zaglądał pod parasolki damom, ale panny Izabeli nie dostrzegł. Może nie przyjedzie? Szepnął i zdawało mu się, że cały ten plac napełniony ludźmi zapada wraz z nim pod ziemię. Miał też po co wyrzucać tyle pieniędzy, jeżeli jej tu nie będzie? A może pani Meliton, stara intrygantka, okłamała go na współkę z Maruszewiczem? Wszedł na schodki, wiodące na trybuny sędziów i oglądał się na wszystkie strony. Na próżno. Gdy schodził stamtąd, zatamowali mu drogę dwaj tyłem stojący panowie, z których jeden wysoki, z wszelkimi cechami sportsmena, mówił podniesionym głosem. Czytając, od 10 lat, jak łają nas za zbytki, już chciałem poprawić się i sprzedać stajnie. Tymczasem widzę, że człowiek, który wczoraj dorobił się majątku, dziś puszcza konia na wyścigach. Ha! Myślę, toście wy takie ptaszki. Nas moralizujecie, a gdy się uda, robicie to samo. Otóż nie poprawię się, nie sprzedam stajni, nie... Jego towarzysz, spostrzegłszy Wokulskiego, trącił mówcę, który nagle urwał. Korzystając z chwili, Wokulski chciał ich minąć, ale wysoki pan zatrzymał go. Przepraszam, odezwał się dotykając kapelusza, że ośmieliłem się robić tego rodzaju uwagi. Jestem wrzesiński. Z przyjemnością słuchałem ich, odpowiedział z uśmiechem Wokulski, ponieważ w duchu mówię sobie to samo. Zresztą staję na wyścigach pierwszy i ostatni raz w życiu. Podali sobie ręce z wysokim sportsmenem, który, gdy Wokulski odsunął się na parę kroków, mruknął: dziarski chłop.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: reklama.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Teraz dopiero Wokulski kupił program i z uczuciem jakby wstydu czytał, że w trzeciej gonitwie biega klacz sułtanka po Alim i Klarze, należąca do XX, jeżdżona przez jockeya Junga w żółtej kurtce z niebieskimi rękawami. Nagroda 300 rubli. Koń wygrywający ma być na miejscu sprzedany. Oszalałem, mruknął Wokulski, dążąc w stronę galerii. Myślał, że chyba tam jest panna Izabela i projektował, że natychmiast wróci do domu, jeżeli jej nie znajdzie. Opanował go pesymizm. Kobiety wydawały mu się brzydkimi, ich barwne stroje dzikimi, ich kokieteria wstrętną. Mężczyźni byli głupi, tłum ordynarny, muzyka wrzaskliwa. Wchodząc na galerię, śmiał się z jej skrzypiących schodów i starych ścian, na których było widać ślady deszczowych zacieków. Znajomi kłaniali mu się, kobiety uśmiechały się do niego, tu i ówdzie szeptano – patrz, patrz! Ale on nie uważał. Stanął na najwyższej ławie galerii i ponad pstrym, a huczącym tłumem patrzył przez lornetę na drogę, aż het po drogatkę, widząc tylko kłęby żółtego kurzu. Co te galerie robią przez cały rok, myślał. I przywidziało mu się, że na próchniejących ławach zasiadają tu co noc wszyscy zmarli bankruci, pokutujące kokoty, wszelkiego stanu próżniacy i utracjusze, których wypędzono nawet z piekła i przy smutnym blasku gwiazd przypatrują się wyścigom szkieletów koni, które poginęły na tym torze. Zdawało mu się, że nawet w tej chwili widzi przed sobą zbutwiałe stroje i czuje zapach stęchlizny. Zbudził go okrzyk tłumu, dzwonek i brawo. To odbył się pierwszy wyścig. Nagle spojrzał na tor i zobaczył wjeżdżający do szranków powóz hrabiny. Siedziały hrabina z prezesową, a naprzedzie pan Łęcki z córką. Wokulski sam nie wiedział, kiedy zbiegł z galerii i kiedy wszedł do koła. Kogoś potrącił, ktoś pytał go o bilet. Pędził prosto przed siebie i od razu wpadł na powóz. Lokaj hrabiny ukłonił mu się z kozła, a pan Łęcki zawołał – otóż i pan Wokulski. Wokulski przywitał się z paniami, przy czym prezesowa znacząco ścisnęła go za rękę, a pan Łęcki spytał – czy naprawdę kupiłeś, panie Stanisławie, klacz Krzeszowskiego? Tak jest. No, wiesz co, żeś mu spłatał figla, a mojej córce zrobiłeś miłą niespodziankę. Panna Izabela zwróciła się do niego z uśmiechem. Założyłam się z ciocią, rzekła, że baron nie utrzyma swojej klaczy do wyścigów i wygrałam, a drugi raz założyłam się z panią prezesową, że klacz wygra. Wokulski okrążył powóz i zbliżył się do panny Izabeli, która mówiła dalej. Naprawdę to przyjechałyśmy tylko na ten wyścig, pani prezesowa i ja. Bo ciocia udaje, że gniewa się na wyścigi. Ach, panie, pan musi wygrać. Jeżeli pani zechce, wygram. Odparł Wokulski, patrząc na nią ze zdumieniem. Nigdy nie wydała mu się tak piękną, jak teraz w wybuchu niecierpliwości. Nigdy też nie marzył, ażeby rozmawiała z nim tak łaskawie. Spojrzał po obecnych. Prezesowa była wesoła, hrabina uśmiechnięta, pan Łęcki promieniejący. Na koźle lokaj hrabiny półgłosem zakładał się z furmanem, że Wokulski wygra. Dokoła nich kipiały śmiech i radość. Radował się tłum, galerie, powozy. Kobiety w barwnych strojach były piękne jak kwiaty i ożywione jak ptaki. Muzyka grała fałszywie, ale raźnie. Konie rżały, sportsmeni zakładali się, przekupnie zachwalali piwo, pomarańcze i pierniki. Radowało się słońce, niebo i ziemia, a Wokulski poczuł się w tak dziwnym nastroju, że chciałby wszystko i wszystkich porwać w objęcia. Odbył się drugi wyścig, muzyka znowu zagrała. Wokulski pobiegł do trybuny, a spotkawszy Junga, który z siodłem w ręku powracał w tej chwili odwagi, szepnął mu – Panie Jung, musimy wygrać 100 rubli na dumowe, niech bodaj klacz padnie. – O! – jęknął jockey, przypatrując mu się z odcieniem chłodnego podziwu. Wokulski kazał dojechać swemu powozowi bliżej hrabiny i wrócił do pań. Uderzyło go to, że przy nich nikt nie stał. Wprawdzie marszałek i baron zbliżyli się do ich powozu, ale obojętnie przyjęci przez pannę Izabelę niebawem odsunęli się. Lecz młodzież kłaniała się z daleka i omijała. Rozumiem, pomyślał Wokulski. Oziębiła ich wiadomość o licytacji domu, a teraz, dodał w duchu, patrząc na pannę Izabelę, przekonaj się, kto naprawdę kocha ciebie, nie twój majątek. Zadzwoniono na trzeci wyścig. Panna Izabela stanęła na siedzeniu, na twarz jej wystąpiły rumieńce. O parę kroków od niej przejechał na sułtance Jung z miną człowieka, który się nudzi. Spraw się dobrze, ty śliczna, zawołała panna Izabela. Wokulski wskoczył do swego powozu i otworzył lornetę. Był tak pochłonięty wyścigiem, że na chwilę zapomniał o pannie Izabeli. Sekundy rozciągały mu się w godziny, zdawało mu się, że jest przywiązany do trzech koni, mających się ścigać i że każdy ich ruch, niepotrzebny, szarpie mu ciało. Uważał, że jego klacz nie ma dość ognia i że Jung jest zanadto obojętny. Mimo woli słyszał rozmowy otaczających go. Jung weźmie. Ale przypatrz się pan temu gniademu. Dałbym 10 rubli, żeby Wokulski wygrał. Utarłby nosa hrabiom. Krzeszowski wściekłby się. Dzwonek. 3 konie z miejsca ruszyły cwałem. Jung na przodzie. To właśnie głupstwo. Już minęli zakręt. Pierwszy zakręt, a gniady tuż za nim. Drugi. Znowu wysunął się. Ale gniady idzie. Pąsowa kurtka w tyle. Trzeci zakręt. Ależ Jung nic sobie z nich nie robi. Gniady dopędza. Patrzcie, patrzcie, Pąsowy bierze gniadego. Gniady na końcu. Przegrałeś, pan. Pąsowy bierze Junga. Nie weźmie, już ćwiczy konia. Ale, ale, brawo, Jung, brawo, Wokulski. Klacz idzie jak woda. Brawo, brawo, brawo. Dzwonek. Jung wygrał. Wysoki sportsmen wziął klacz za uzdę i zaprowadziwszy przed trybunę sędziów zawołał: Sułtanka, jeździec Jung, właściciel anonim. Co to anonim? Wokulski! Brawo, Wokulski! Wrzeszczał tłum. Właściciel, pan Wokulski, powtórzył wysoki dżentelmen i odesłał klacz na licytację. Wśród tłumu zbudził się szalony zapał dla Wokulskiego. Jeszcze żaden wyścig tak nie rozruszał widzów. Cieszono się, że warszawski kupiec pobił 2 hrabiów. Wokulski zbliżył się do powozu hrabiny. Pan Łęcki i damy starsze winszowały mu, panna Izabela milczała. W tej chwili przybiegł wysoki sportsmen. Panie Wokulski, rzekł, oto są pieniądze, 300 rubli nagrody, 800 za klacz, którą ja kupiłem. Wokulski z paczką banknotów zwrócił się do panny Izabeli. Czy pozwoli pani, ażebym na jej ręce złożył to dla ochrony pani? Panna Izabela przyjęła paczkę z uśmiechem i prześlicznym spojrzeniem. Wtem ktoś potrącił Wokulskiego. Był to baron Krzeszowski. Blady z gniewu zbliżył się do powozu i wyciągając rękę do panny Izabeli zawołał po francusku: Cieszę się, kuzynko, że twoi wielbiciele triumfują. Przykro mi tylko, że na mój koszt. Witam, panie, dodał kłaniając się hrabinie i prezesowej. Twarz hrabiny powlokła się chmurą, pan Łęcki był zakłopotany, panna Izabela zbladła. Baron w impertynencki sposób osadził spadające mu binokle i ciągle patrząc na pannę Izabelę mówił: Tak jest, mam szczególniejsze szczęście do wielbicieli kuzynki. Baronie, wtrąciła prezesowa. Przecież nie mówię nic złego, mówię tylko, że mam szczęście do... Stojący za nim Wokulski dotknął jego ramienia. Słówko, panie baronie, rzekł. Ach, to pan, odparł baron, przypatrując mu się. Odeszli na bok. Pan mnie potrącił, panie baronie. Bardzo przepraszam, to mi nie wystarcza. Czyżby pan chciał satysfakcji? Spytał baron. Właśnie. W takim razie służę, rzekł baron, szukając biletu. Do licha, nie wziąłem biletów. Może pan ma notatnik z ołówkiem, panie Wokulski? Wokulski podał mu bilet i notatnik, w którym baron zapisał adres i swoje nazwisko, nie omieszkawszy zrobić przy nim zakrętu. Miło mi będzie, dodał kłaniając się Wokulskiemu, dokończyć rachunku za moją sułtankę. Postaram się zadowolnić pana barona. Rozstali się, wymieniając najpiękniejsze ukłony. Rzeczywiście, awantura, rzekł zmartwiony pan Łęcki, który widział wymianę grzeczności. Zirytowana hrabina kazała jechać do domu, nie czekając końca wyścigów. Wokulski ledwo miał czas dopaść powozu i pożegnać się z damami. Nim konie ruszyły, panna Izabela wychyliła się i podając Wokulskiemu końce palców szepnęła: Merci, monsieur. Wokulski osłupiał z radości. Był jeszcze na jednym wyścigu, nie widząc, co się koło niego dzieje, i korzystając z pauzy, opuścił tor.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: informacje.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Została ostatnia reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu, jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
8: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
6: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w Zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr, wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w Parku Miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
9: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
6: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quinwen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
10: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
6: Silny wiatr także dziś, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu większe rozpogodzenia, miejscowe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 do 20 stopni.

0: Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Prosto z wyścigów Wokulski pojechał do Szumana. Doktor siedział przy otwartym oknie w watowanym, obdartym szlafroku i robił korektę 30-stronicowej broszurki etnograficznej, do napisania której użył przeszło 1000 obserwacji i 4 lat czasu. Była to rozprawa o kolorze i formie włosów ludności zamieszkującej Królestwo Polskie. Uczony doktor głośno twierdził, że praca ta rozejdzie się najwyżej w kilkunastu egzemplarzach, ale po cichu kazał odbić ich 4000 i był pewnym drugiej edycji. Pomimo drwin ze swej ulubionej specjalności i narzekań, iż nikogo nie interesuje, w głębi duszy Szuman wierzył, że w świecie ucywilizowanym nie ma człowieka, którego by w najwyższym stopniu nie interesowała kwestia koloru włosów i stosunki długości ich średnic. I w tej właśnie chwili zastanawiał się, czy by na czele rozprawy nie należało napisać aforyzmu: pokaż mi twoje włosy, a powiem ci, kim jesteś. Gdy Wokulski wszedł do jego pokoju i zmęczony upadł na kanapę, doktor zaczął. Co to za profany z tych korektorów? Mam tu paręset cyfr o 3 znakach dziesiętnych i wyobraź sobie, połowa jest błędna. Oni myślą, że jakaś tysiączna albo nawet setna część milimetra nic nie znaczy, a nie wiedzą laiki, że tam właśnie mieści się cały sens. Niech mnie diabli porwą, jeżeli w Polsce byłoby możliwym nie tylko wynalezienie, ale nawet drukowanie tablic logarytmicznych. Dobry Polak poci się już przy 2 cyfrze dziesiętnej, przy 5 dostaje gorączki, a przy 7 zabija go apopleksja. Cóż u ciebie słychać? Mam pojedynek, odparł Wokulski. Doktor zerwał się z fotelu i tak prędko przybiegł do kanapy, że rozrzucone poły szlafroka robiły się podobnym do nietoperza. Co? Pojedynek? Krzyknął z błyszczącymi oczyma. I może myślisz, że pojadę z tobą w roli lekarza? Będę patrzył, jak 2 dudków strzela sobie we łby i może jeszcze będę musiał którego z nich opatrywać? Ani myślę mieszać się do tych błazeństw. Wrzeszczał, chwytając się za głowę. Zresztą nie jestem chirurgiem i od dawna pożegnałem się z medycyną. To też nie będziesz lekarzem, tylko sekundantem. A, to co innego, odparł doktor bez zająknięcia. Z kimże? Z baronem Krzeszowskim. Dobrze strzela, mruknął doktor, wysuwając dolną wargę. O cóż to? Potrącił mnie na wyścigach. A cóżeś ty robił na wyścigach? Puszczałem konia i nawet wziąłem nagrodę. Szuman uderzył się ręką w tył głowy i nagle, rozsunąwszy Wokulskiemu jedną i drugą powiekę, zaczął mu pilnie badać oczy. Myślisz, żem zwariował? Spytał go Wokulski. Jeszcze nie. Czy to, dodał po chwili, ma być żart czy serio? Zupełnie serio. Nie chcę absolutnie żadnych układów i proszę o ostre warunki. Doktor wrócił do swego biurka, usiadł, oparł brodę na ręku i rzekł po namyśle. Spódnica, co? Nawet koguty biją się tylko... Szuman, strzeż się! Przerwał mu Wokulski zduszonym głosem, prostując się na kanapie. Doktor znowu przypatrzył mu się badawczo. Więc już tak? Mruknął. Dobrze, będę twoim sekundantem. Masz rozbić łeb, rozbij go przy mnie, może ci co pomogę. Przyślę ci tu zaraz Rzeckiego.

0: Najgorszych, bo politycznych, wtrącił Rzecki. Doktor wzruszył ramionami i patrzył na drugą stronę dorożki. Pan Ignacy, ze swoją wieczną polityką, wydawał mu się nieznośnym. Hrabia Anglik czekał na nich w towarzystwie innego dżentelmena, który nieustannie wyglądał przez okno na obłoki i co kilka minut poruszał krtanią w taki sposób, jakby coś przełykał z trudnością. Miał minę nieprzytomnego, w rzeczywistości był niepospolitym człowiekiem jako myśliwiec na lwy i głęboki znawca egipskich starożytności. W gabinecie hrabiego Anglika stał na środku stół, przykryty zielonym suknem i otoczony czterema wysokimi krzesłami. Na stole leżały cztery arkusze papieru, cztery ołówki, dwa pióra i kałamarz, tak wielkich rozmiarów, jakby był przeznaczony do sitzbadów. Gdy wszyscy usiedli, hrabia zabrał głos. Proszę panów, rzekł, baron Krzeszowski przyznaje, że mógł potrącić pana Wokulskiego, ponieważ jest roztargniony, tek. W konsekwencji zaś na nasze żądanie, tu hrabia spojrzał na swego towarzysza, który z uroczystą miną coś przełknął, na nasze żądanie, ciągnął hrabia, baron jest gotów przeprosić nawet listownie pana Wokulskiego, którego wszyscy szanujemy, tek. Cóż panowie na to? Nie mamy upoważnienia do żadnych kroków pojednawczych, odparł Rzecki, w którym ocknął się były oficer węgierski. Uczony egiptolog szeroko otworzył oczy i przełknął dwa razy, raz po raz. Na twarzy hrabiego mignęło zdumienie, w tej chwili jednak opanował się i odpowiedział tonem suchej grzeczności. W takim razie słuchamy warunków. Niech panowie raczą je podać, odparł Rzecki. O, bardzo prosimy panów, rzekł hrabia. Rzecki odchrząknął. W takim razie ośmielę się proponować. Przeciwnicy stają o 25 kroków, idą naprzód po 5 kroków. Tak. Pistolety gwintowane z muszami, strzały do pierwszej krwi. Zakończył Rzecki ciszej. Tak. Termin, jeżeli można, jutro, przed południem. Tak. Rzecki ukłonił się, nie wstając z krzesła. Hrabia wziął arkusz papieru i wśród ogólnego milczenia przygotował protokół, który Szuman natychmiast przepisał. Oba dokumenty poświadczono i niespełna w trzy kwadranse interes był gotowy. Świadkowie Wokulskiego pożegnali gospodarza i jego towarzysza, który znowu zatopił się w rozpatrywaniu obłoków. Gdy już byli na ulicy, Rzecki odezwał się do Szumana. Bardzo mili ludzie, ci panowie z arystokracji. Niech ich diabli porwą, niech was wszystkich diabli porwą z waszymi głupimi przesądami, wrzeszczał doktor, wywijając kułakiem. Wieczorem pan Ignacy, sprowadziwszy pistolety, wstąpił do Wokulskiego. Zastał go samotnego przy herbacie. Rzecki nalał sobie herbaty i odezwał się. Uważasz, Stachu, to są ludzie wysoce honorowi. Baron, który, jak wiesz, jest bardzo roztargniony, gotów cię przeprosić. Żadnych przeprosin. Rzecki umilkł, pił herbatę i tarł czoło. Po długiej pauzie rzekł, naturalnie zapewneś pomyślał o interesach, na wypadek... Nie spotka mnie żaden wypadek, odparł z gniewem Wokulski. Pan Ignacy posiedział jeszcze z kwadrans w milczeniu, herbata nie smakowała mu, głowa go bolała. Dokończył szklanki i spojrzawszy na zegarek opuścił mieszkanie przyjaciela, mówiąc na pożegnanie, jutro wyjedziemy o 7:30 rano. Dobrze. Gdy pan Ignacy wyszedł, Wokulski usiadł do biurka, na arkusiku listowego papieru napisał kilkadziesiąt wierszy, a na kopercie położył adres Rzeckiego. Zdawało mu się, że wciąż słyszy niemiły głos barona.
1: Cieszę się, kuzynko, że triumfują twoi wielbiciele. Przykro mi tylko, że na mój koszt. A gdziekolwiek spojrzał, widział piękną twarz panny Izabeli, oblaną rumieńcem wstydu. W sercu gotowała mu się głucha wściekłość. Czuł, że jego ręce stają się jak żelazne sztaby, a ciało nabiera tak dziwnej tęgości, że chyba nie ma kuli, która by, uderzywszy go, nie odskoczyła. Przemknął mu przez głowę wyraz śmierć i na chwilę uśmiechnął się. Wiedział, że śmierć nie rzuca się na odważnych, staje tylko naprzeciw nich jak zły pies i patrzy zielonymi oczyma, czy nie zmrużą powieki.
2: Lalka w Radiu Pogoda.

0: informacje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15:30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Tej samej nocy, jak każdej zresztą innej nocy, baron grał w karty. Maruszewicz, który również był w klubie, przypominał mu o 12, o 1 i o 2, ażeby szedł spać, gdyż z rana zbudzi go o 7. Roztargniony baron odpowiadał: zaraz, zaraz. Ale przesiedział do 3, o której to godzinie odezwał się jeden z jego partnerów. Basta, baronie, prześpij się choć parę godzin, bo będą ci drżały ręce i spudłujesz. Słowa te, a jeszcze bardziej opuszczenie stolika przez partnerów, otrzeźwiły barona. Wyszedł z klubu, wrócił do domu i swemu kamerdynerowi Konstantemu kazał zbudzić się o 7 rano. Pewnie jaśnie pan robi jakieś głupstwo, mruknął obrażony sługa. Cóż tam znowu? Pytał gniewnie, rozbierając barona. A ty błaźnie jakiś, oburzył się baron. Myślisz, że ja będę się przed tobą tłumaczył? Mam pojedynek, no, bo mi się tak podoba. O 9 rano będę się strzelał z jakimś szewcem czy fryzjerem, no. Może mi zabronisz? A niech się jaśnie pan strzela nawet ze starym diabłem, odparł Konstanty. Tylko mi ciekawy, kto weksle jaśnie pana zapłaci. A komorne? A utrzymanie domu? Dlatego, że jaśnie pan co kwartał ma ciekawość na powązki, to gospodarz nasyła nam rejentów, a ja boję się, żebym z głodu nie umarł. Dobra służba.
2: Pójdziesz mi ty!
1: Wrzasnął baron i pochwyciwszy kamasz, rzucił nim za cofającym się kamerdynerem. Kamasz trafił w ścianę i o mało nie zwalił brązowego posążka Sobieskiego. Załatwiwszy się z wiernym sługą, baron legł na łóżku i począł zastanawiać się nad swoim opłakanym położeniem. Trzeba szczęścia, wzdychał, ażeby mieć pojedynek z kupczykiem. Jeżeli ja go trafię, będę jak myśliwiec, który wyszedł na niedźwiedzie, a zabił chłopu cielną krowę. Jeżeli on mnie trafi, wyjdzie na to, jak gdyby mnie zwalił batem dorożkarz. Jeżeli z obu stron pudło, nie, mamy przecież strzelać się do krwi. Niech mnie roztratują, jeżeli nie wolałbym tego osła przeprosić, choćby w kancelarii rejenta, ubrawszy się na tę uroczystość we frak i biały krawat. Ach, podłe czasy liberalne. Mój ojciec kazałby takiego zucha ćwiczyć swoim psiarczykom, a ja muszę dawać mu satysfakcję, jak gdybym sam sprzedawał cynamon. Niechże już raz przyjdzie ta głupia rewolucja socjalna i wytłucze albo nas, albo liberałów. Począł usypiać i marzył, że Wokulski zabił go. Widział, jak jego trupa dwuposłańców niesie do mieszkania żony, jak żona mdleje i rzuca mu się na zakrwawione piersi, jak płaci wszystkie jego długi i asygnuje 1000 rubli na pogrzeb i jak on zmartwychwstaje i zabiera owe 1000 rubli na drobne wydatki. Błogi uśmiech zaigrał na zniszczonej twarzy barona i zasnął jak dziecię. O 7 ledwie go zbudzili Konstanty i Maruszewicz. Baron w żaden sposób nie chciał wstawać, mrucząc, że woli być zhańbionym i niehonorowym, aniżeli zrywać się tak wcześnie. Dopiero widok karafki z zimną wodą opamiętał go. Baron wyskoczył z łóżka, uderzył Konstantego, zwymyślał Maruszewicza, a w duchu przysiągł, że Wokulskiego zabije. Lecz gdy był już ubrany, wyszedł na ulicę, zobaczył piękną pogodę i wyobraził sobie, że widzi wschód słońca, nienawiść do Wokulskiego osłabła w nim i postanowił tylko przestrzelić mu nogę. A tak, dodał po chwili, drasnego, a on będzie kulał do końca życia i będzie opowiadał: tę śmiertelną ranę otrzymałem w pojedynku z baronem Krzeszowskim. To mnie urządzi. Co oni mi narobili, ci moi kochani sekundanci? Jeżeli już jakiś kupczyk gwałtem chce do mnie strzelać, niech strzela przynajmniej wtedy, kiedy idę na spacer, ale nie w pojedynku. Straszne położenie. Wyobrażam sobie, jak moja droga małżonka będzie opowiadać, że bije się z kupcami. Zajechały powozy. Do jednego wsiadł baron z hrabią Anglikiem, do drugiego milczący egiptolog z pistoletami i chirurgiem. Ruszyli w stronę Bielan, a w parę minut popędził za nimi lokaj barona Konstanty w dorożce. Wierny sługa klął, na czym świat stoi, i obiecywał, że w dwójnasób policzy swemu panu koszta tej wycieczki. Był jednak niespokojny. W Lasku Bielańskim baron i trzej jego towarzysze znaleźli już partię przeciwną i dwoma grupami udali się w Gęstwinę tuż nad brzegiem Wisły. Doktor Szuman był zirytowany, Rzecki sztywny, Wokulski posępny. Baron, gładząc swój rzadki zarost, przypatrywał mu się z uwagą i myślał. On musi dobrze karmić się, ten kupczyk. Wyglądam przy nim jak austriackie cygaro przy byku. Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie strzelę temu błaznowi nad głową, albo wcale nie strzelę. Tak będzie najlepiej. Ale wnet przypomniał sobie, że pojedynek ma doprowadzić do pierwszej krwi. Wtedy baron rozzłościł się i nieodwołalnie postanowił zabić Wokulskiego z miejsca. Niech raz te łyki oduczą się wyzywać nas, mówił sobie baron. O kilkadziesiąt kroków od niego Wokulski chodził między dwoma sosnami, tam i na powrót jak wahadło. Teraz nie myślał o pannie Izabeli, słuchał świergotu ptaków, którym kipiał cały las, i pluskania Wisły podmywającej brzegi. Na tle odgłosów spokojnego szczęścia natury dziwnie odbijało szczękanie stępli w pistoletach i trzask odwodzonych kurków. W Wokulskim obudziło się drapieżne zwierzę. Cały świat zniknął mu sprzed oczu, a został tylko jeden człowiek, baron, którego trupa miał zawlec do nóg obrażonej panny Izabeli. Postawiono ich na mecie. Baron był ciągle zakłopotany niepewnością, co zrobić z kupczykiem, i ostatecznie zdecydował się przestrzelić mu rękę. Na twarzy Wokulskiego malowała się taka dzika zajadłość, że zdumiony hrabia Anglik pomyślał: tu chyba nie chodzi ani o klacz, ani o potrącenie na wyścigach. Milczący dotychczas egiptolog zakomenderował, przeciwnicy wycelowawszy pistolety ruszyli. Baron zmierzył Wokulskiemu w prawy obojczyk i zniżając pistolet delikatnie przycisnął cyngiel. W ostatniej chwili pochyliły mu się binokle, pistolet zboczył na włos, wypalił i kula przeleciała o kilka cali od ramienia Wokulskiego. Baron zasłonił twarz lufą i patrząc spoza niej myślał: nie trafi osioł, mierzy w głowę. Nagle uczuł mocne uderzenie w skroń, zaszumiało mu w uszach, czarne płatki przeleciały przed oczyma. Wypuścił broń z ręki i przyklęknął. W głowę! Krzyknął ktoś. Wokulski rzucił pistolet na ziemię i zeszedł z mety. Wszyscy pobiegli do klęczącego barona, który jednakże zamiast umierać, mówił wrzaskliwym głosem: szczególny wypadek, mam dziurę w twarzy, ząb wybity, a kuli nie widać. Przecie jej nie połknąłem. Wtedy egiptolog podniósł i obejrzał starannie pistolet barona. A, zawołał, to jasne, kula w pistolet, a zamek w szczękę. Pistolet zdezelowany, bardzo interesujący strzał. Czy pan Wokulski zadowolony? Spytał hrabia Anglik. Tak. Baronowi chirurg obandażował twarz. Z pomiędzy drzew nadbiegł wystraszony Konstanty. A co? Mówił. Przepowiadałem, że się jaśnie pan doigra.
2: Milcz, błaźnie! Wybełkotał baron. Jedź mi zaraz do pani baronowej i powiedz kucharce, że jestem ciężko ranny.
1: Proszę, rzekł uroczyście hrabia Anglik, ażeby przeciwnicy podali sobie ręce. Wokulski zbliżył się do barona i uścisnął go. Piękny strzał, panie Wokulski, mówił z trudnością baron, mocno potrząsając Wokulskiego za rękę. Zastanawia mnie, że człowiek pańskiego fachu, ale może pana to obraża? Wcale nie. Otóż, że człowiek pańskiego fachu, bardzo zresztą szanownego, tak dobrze strzela. Gdzie moje binokle? A, są, panie Wokulski, proszę o słówko na osobności. Oparł się na ramieniu Wokulskiego i odeszli kilkanaście kroków w las. Jestem oszpecony, mówił baron. Wyglądam jak stara małpa chora na fluksję. Nie chcę z panem drugiej awantury, bo widzę, że masz szczęście. Więc powiedz mi pan, za co właściwie zostałem kaleką, bo nie za potrącenie. Dodał, patrząc mu w oczy. Obraziłeś pan kobietę, odparł cicho Wokulski. Baron cofnął się o krok. Aha, sesa, rzekł. Rozumiem, jeszcze raz przepraszam pana, a tam wiem, co mi należy zrobić. I pan mi przebacz, baronie, odpowiedział Wokulski. Mała rzecz, bardzo proszę, nic nie szkodzi, mówił baron, targając go za rękę. Nie powinienem być oszpecony, a co do zęba? Gdzie mój ząb, doktorze? Proszę zawinąć go w papierek, a co do zęba? Od dawna już powinienem wprawić sobie nowe. Nie uwierzysz pan, panie Wokulski, jak mam popsute zęby. Pożegnali się wszyscy bardzo zadowoleni. Baron dziwił się, skąd człowiek tego fachu tak dobrze strzela. Hrabia Anglik więcej niż kiedykolwiek był podobny do marionetki, a egiptolog znowu zaczął obserwować obłoki. W drugiej zaś partii Wokulski był zamyślony, Rzecki zachwycony odwagą i uprzejmością barona, a tylko Szuman zły. I dopiero gdy ich kareta zjechała z górki obok klasztoru Kamedułów, doktor spojrzał na Wokulskiego i mruknął: a to bydlęta, i że ja na takich błaznów nie sprowadziłem policji.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: cichutko, kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Dziamy.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W 3 dni po dziwnym pojedynku siedział Wokulski zamknięty w gabinecie z niejakim panem Williamem Collins. Służący, którego od dawna intrygowały te konferencje, odbywające się po kilka razy na tydzień, ścierał kurze w pokoju obocznym i od czasu do czasu przysuwał bądź oko, bądź ucho do dziurki od klucza. Widział na stole jakieś książki i to, że jego pan coś pisze na kajecie, słyszał, że gość zadaje Wokulskiemu jakieś pytania, na które on odpowiada czasem głośno i od razu, czasem półgłosem i nieśmiało. Ale o czym by rozmawiali w tak niezwykły sposób? Lokaj nie mógł odgadnąć, ponieważ rozmowa toczyła się w obcym języku. Już ci, to nie po niemiecku, mruczał służący, bo przecie wiem, że się mówi po niemiecku bitte mein Herr, a nie po francuszku, bo nie mówią monsieur, bonjour, lundi, i nie po żydowszku, i nie po nijakiemu, więc po jakiemu. Musi stary wymyślać teraz fajne spekulacje, kiedy gada tak, że go sam diabeł nie zrozumie. I wspólnika znalazł. Niech go wątroba. Wtem zadzwoniono. Czujny sługa odsunął się na palcach ode drzwi gabinetu, z hałasem wszedł do przedpokoju i po chwili wróciwszy zapukał do pana. — Czego chcesz? — niecierpliwie zapytał go Wokulski, wychylając głowę z pomiędzy drzwi. — Przyszedł ten pan, co już u nas bywał — odparł służący i zapuścił wzrok do pracowni. Ale oprócz kajetu na stole i rudych faworytów na obliczu pana Collinsa nie dopatrzył nic szczególnego. — Dlaczegoż nie powiedziałeś, że mnie nie ma w domu? — spytał gniewnie Wokulski. — Zapomniałem — odparł służący, marszcząc brwi i machając ręką. — Proś, że go ośle do sali — rzekł Wokulski i zatrzasnął drzwi gabinetu. Niebawem w sali ukazał się Maruszewicz. Już był zmieszany, a zmieszał się jeszcze bardziej, poznawszy, że Wokulski wita go z wyraźną niechęcią. — Przepraszam, może przeszkadzam, może ważne zajęcia — Nie mam w tej chwili żadnego zajęcia, odpowiedział pochmurnie Wokulski i lekko zarumienił się. Maruszewicz dostrzegł to. Był pewny, że w mieszkaniu albo kluje się coś, albo jest kobieta. W każdym razie odzyskał odwagę, którą zresztą miał zawsze wobec ludzi zakłopotanych. Chwileczkę tylko zabiorę szanownemu panu, mówił już śmielej, zniszczony młody człowiek, wdzięcznie wywijając laseczką i kapeluszem. Chwileczkę. Słucham, rzekł Wokulski. Usiadł z impetem na fotelu i wskazał gościowi drugi. Przychodzę przeprosić drogiego pana, mówił z afektacją Maruszewicz, że nie mogę służyć mu w sprawie licytacji domu państwa Łęckich. A pan skąd wiesz o tej licytacji? Nie na żarty zdziwił się Wokulski. Nie domyśla się pan? Zapytał z całą swobodą przyjemny młody człowiek, nieznacznie mrugając okiem, bo jeszcze nie był pewnym swego. Nie domyśla się, drogi pan? To ten poczciwy szlangbaum... Nagle zamilkł, jakby w otwartych ustach ugrzązł mu niedokończony frazes, a lewa ręka z laseczką i prawa z kapeluszem opadły na poręcze fotela. Tymczasem Wokulski nawet nie poruszył się, tylko utopił w nim jasne spojrzenie. Śledził nieznacznie fale przebiegające po obliczu Maruszewicza, jak myśliwy śledzi ugór, po którym przebiegają płochliwe zające. Przypatrywał się młodzieńcowi i myślał. Ach, więc to on jest tym porządnym katolikiem, którego szlangbaum wynajmuje do licytacji za 15 rubelków, ale nie radzi dawać mu wadium do ręki. Oho. I przy odbiorze 800 rubli za klacz Krzeszowskiego był jakiś zmieszany. Aha. I wiadomość o nabyciu przeze mnie klaczy on rozgłosił. Służy od razu dwom bogom, baronowi i jego małżonce. Tak, ale on za dużo wie o moich interesach. Szlangbaum popełnił nieostrożność. Tak rozmyślał Wokulski i spokojnym wzrokiem przypatrywał się Maruszewiczowi. Zniszczony zaś młody człowiek, który w dodatku był bardzo nerwowy, wił się pod jego spojrzeniem jak gołąbek pod wzrokiem okularnika. Naprzód nieco pobladł, potem chciał oprzeć znużone oczy na jakimś obojętnym przedmiocie, którego na próżno szukał po suficie i ścianach pokoju, a nareszcie, oblany zimnym potem, uczuł, że nie może wyrwać swego błędnego wzroku spod wpływu Wokulskiego. Zdawało mu się, że chmurny kupiec kleszczami pochwycił mu duszę i że niepodobna mu się oprzeć. Więc jeszcze parę razy ruszył głową i nareszcie z całym zaufaniem utonął w spojrzeniu Wokulskiego. — Panie — rzekł słodkim głosem. Widzę, że z panem muszę grać w otwarte karty, więc powiem od razu, niech pan się nie fatyguje, panie Maruszewicz. Ja już wiem, co potrzebuję wiedzieć. Bo pan dobrodziej złudzony plotkami wyrobił sobie o mnie nieprzychylną opinię, a tymczasem ja, słowo honoru, mam jak najlepsze skłonności. Niech pan wierzy, panie Maruszewicz, że moich opinii nie opieram na plotkach. Wstał z fotela i spojrzał w inną stronę, co pozwoliło Maruszewiczowi nieco oprzytomnieć. Młody człowiek szybko pożegnał Wokulskiego, opuścił mieszkanie i pędem, biegnąc przez schody, myślał: no słyszał kto? Taki kramarz chce mi imponować. Była chwila, słowo honoru, że chciałem go uderzyć kijem. Impertynent, słowo honoru. Gotów pomyśleć, że ja się go boję. Słowo honoru, o Boże, jak ciężko karzesz mnie za lekkomyślność. Podli lichwiarze nasyłają mi komornika. Za parę dni muszę spłacić dług honorowy, a ten kupczyk, ten łajdak. Ja bym tylko chciał wiedzieć, co się takiemu zdaje, co on sobie o mnie wyobraża. Nic, tylko to. Ale słowo honoru? On musiał kogoś zamordować, bo takiego spojrzenia nie może mieć człowiek przyzwoity. Naturalnie przecie o mało nie zabił Krzeszowskiego. Ach, nędzny zuchwalec. On śmiał w taki sposób patrzeć na mnie. Na mnie. Jak Boga kocham. Mimo to na drugi dzień przyjechał znowu z wizytą do Wokulskiego, a nie znalazłszy go w mieszkaniu, kazał dorożkarzowi stanąć przed sklepem. W sklepie przywitał go pan Ignacy, rozkładając ręce w taki sposób, jakby cały sklep oddawał mu do rozporządzenia. Wewnętrzny głos jednak mówił staremu subiektowi, że gość ten nie kupi przedmiotu droższego nad 5 rubli i kto wie, czy jeszcze nie każe zapisać sobie na rachunek. Pan Wokulski? Spytał Maruszewicz, nie zdejmując kapelusza z głowy. W tej chwili nadejdzie, odpowiedział pan Ignacy z niskim ukłonem. W tej chwili, to znaczy? Najpóźniej za kwadransik, odparł Rzecki. Zaczekam, każ pan wynieść rubla dorożkarzowi, mówił młody człowiek, niedbale rzucając się na krzesło. Nogi mu jednakże zastygły na myśl, że stary subiekt może nie kazać wynieść rubla dorożkarzowi. Ale Rzecki polecenie spełnił, choć już nie kłaniał się gościowi. W parę minut wszedł Wokulski. Maruszewicz, zobaczywszy wstrętną figurę kupczyka, doświadczył tak rozmaitych uczuć, że nie tylko nie wiedział, co mówi, ale nawet o czym myśli. Pamiętał tylko, że Wokulski zaprowadził go do gabinetu za sklepem, gdzie znajdowała się żelazna kasa, i powiedział sobie, że uczucia, jakich doznaje na widok Wokulskiego, są lekceważeniem pomieszanym ze wzgardą. Później przypomniał sobie, że afekta te starał się zamaskować wyszukaną grzecznością, która nawet w jego oczach wyglądała na pokorę. Co pan każe? Spytał go Wokulski, gdy już usiedli. Maruszewicz nie umiałby ściśle oznaczyć chwili aktu zajmowania miejsca w przestrzeni. Mimo to zaczął, niekiedy zacinając się: chciałem szanownemu panu dać dowód życzliwości. Pani baronowa Krzeszowska, jak pan wie, chce kupić dom państwa Łęckich. Otóż jej małżonek, baron, położył weto na pewnej części jej funduszów, bez których kupno nie może mieć miejsca. Otóż dziś baron chwilowo znajduje się w kłopocie. Brak mu 1000 rubli. Chciałby zaciągnąć pożyczkę, bez której, pojmuje pan, nie będzie mógł dość energicznie opierać się woli żony. Maruszewicz otarł pot z czoła, widząc, że Wokulski znowu przypatruje mu się badawczo. Więc to baron potrzebuje pieniędzy? Tak. Szybko odparł młody człowiek. 1000 rubli nie dam, ale tak 300, 400 i to na kwit z podpisem barona. 400? Powtórzył machinalnie młody człowiek i nagle dodał: za godzinę przywiozę kwit barona. Pan tu będzie? Będę. Maruszewicz opuścił gabinet i za godzinę istotnie wrócił z kwitem podpisanym przez barona Krzeszowskiego. Wokulski, przeczytawszy dokument, włożył go do kasy i w zamian dał Maruszewiczowi 400 rubli. Baron postara się w jak najkrótszym czasie, mruczał Maruszewicz. Nic pilnego, odpowiedział Wokulski. Podobno baron chory. Tak, trochę. Jutro lub pojutrze wyjeżdża, zwróci w najkrótszym... Wokulski pożegnał go bardzo obojętnym ruchem głowy. Młody człowiek prędko opuścił sklep, zapomniawszy nawet zwrócić Rzeckiemu rubla wziętego na dorożkę. Gdy zaś znalazł się na ulicy, odetchnął i począł myśleć. Ach, podły kupczyk, ośmielił się dać mi 400 rubli zamiast 1000. Boże, jak srogo karzesz mnie za lekkomyślność. Bylem się odegrał, słowo honoru, cisnę mu w oczy te 400 rubli i tamtych 200. Boże, jak nisko upadłem. przyszli mu na myśl kelnerzy różnych restauracji, markierzy, bilardów i szwajcarzy hotelowi, od których również bardzo rozmaitymi sposobami wydobywał pieniądze. Ale żaden z nich nie wydał mu się tak wstrętnym i godnym pogardy jak Wokulski. Słowo honoru, myślał, dobrowolnie wlazłem mu w te obrzydliwe łapy. Boże, jak karzesz mnie za lekkomyślność.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.
2: Raz, dwa, trzy.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry Państwu, jest 10, niedziela, niedzielny koncert życzeń w Radiu Pogoda. Za chwilkę zaczniemy po wiadomościach i po prognozie pogody. Zapraszam, Robert Janowski.
5: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open, przeszła do kolejnej rundy.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Władimirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
7: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
8: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
7: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
8: Dużo wyciągniemy lekcji i będziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
7: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
5: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finału Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
9: W sensie, no na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
5: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
10: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
5: Mamy chłodny i wietrzny początek dnia, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami dopiero po południu czekają nas większe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Przed nami 4 godziny. 4 godziny koncertu życzeń dla wszystkich, którzy są z nami po raz pierwszy. Małe przypomnienie ważnych adresów i zasad. Do programu zgłaszamy się mailowo, czyli piszecie do mnie maila robert@radiopogoda.pl lub wchodzicie na naszą stronę radiową radiopogoda.pl i tam jest formularz do wypełnienia, bardzo prosty. Albo dzwonimy pod numer 22 444 4004 i nagrywamy swoje życzenia. Koncert życzeń to jest miejsce dla Państwa. Na życzenia dla Waszych bliskich, na dobre słowo, pozdrowienia dla znajomych, przyjaciół, jakieś wyjątkowe wyznania, święta. I to również jest miejsce dla najpiękniejszych melodii, takich jak ta. Bobby Darin, Dream Lover.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I pierwszy telefon dzisiaj do Bogdana. Dzień dobry, panie Bogdanie.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Twoja żona Hanka się postarała. Życzenia ci wysyła, bo 1 września, proszę pana, wspaniałe urodziny.
2: A, tak, prawda.
1: 61.
2: Tak, już niestety 61.
1: Tak, ty młodzieniec jesteś, chłopie, przy mnie. Ciesz się.
2: No cieszę się, że i za życzenia, i że mogę z panem porozmawiać.
1: Pewnie, że tak. Masz być zdrowy, macie mieć pociechę z wnuków oraz, słuchaj, i Hanka pisze, oraz podziękować chciałabym panie Robercie za spełnienie mojego marzenia. Ale nic więcej nie napisała. To mnie zaintrygowało.
2: Na pewno, że mogę z panem rozmawiać, a dwa, że już raz załatwiła sprawę kuzyna i pan też by tam dzwonił do kuzyna,
1: a,
2: i bardzo był zadowolony.
1: A widzisz...
2: No to dobrze. Była największa niespodzianka dla niego.
1: Bo ty będziesz miał 61, a ja się w 61 urodziłem. Więc coś nas łączy już, Bogdan. 61, tak, tak. Dobrze.

0: A do jakiego momentu w życiu byś się cofnął? Ile miałeś lat, jak się czułeś najlepiej?
1: Cały czas się czuję dobrze.
0: No, a to super odpowiedź.
1: Tym bardziej, że słuchamy radia i fajnych piosenek, więc czego więcej pragnąć?
0: Bogdan, trzymaj się, tak krótko powiem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę Bogdan Łazuka też dla ciebie za chwilę to zaśpiewa. Trzymaj się, pa, pa.
1: Pozdrowienia dla całego radia.
0: Dziękujemy ci, pa, pa.
1: Dobrze.
0: Proszę teraz o piosenkę zamówioną dla pana Bogdana. Bogdan, trzymaj się.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na życzenia z mojej skrzynki mailowej robert@radiopogoda.pl, na której mam jeszcze bardzo wiele Państwa wiadomości, tak będę podrzucał je co pewien czas. To jest jedna z nich, nadesłana przez panią Karolinę. Mamo, dziękuję za twoją cierpliwość. I za tę twoją cierpliwość powinnam dać ci medal. A za pyszne jedzonko co najmniej 3 gwiazdki, myślę. Dziś odrzucamy na bok wszystkie troski i obowiązki. Czas na kawę, ciacho, same przyjemności. Życzę ci świętego spokoju, zwłaszcza ode mnie i od pozostałych dzieci też, żeby każdy dzień zaczynał się słonecznie i przyjemnie. Niech wiek będzie tylko liczbą na papierze, a energia nigdy cię nie opuszcza. Tak zupełnie szczerze, mamusiu. 100 lat dla najfajniejszej mamy, tak napisała pani Karolina, a jak mama ma na imię, to zapomniała napisać, ale nie szkodzi. Pewnie się domyśli, o kogo chodzi. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
2: Popołudnia spędzane na rozmowie. I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
2: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz telefon mam do pana Alfreda wykonać.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Alfredzie. Robert Janowski, Radio Pogoda. Kłaniam się.
2: Dzień dobry.
1: Pana siostra Aleksandra zadbała o to, żebym spojrzał na tę dedykację i zrobił panu przyjemność, bo to chodzi wszystko o pana 70. urodziny, panie Alfredzie. A ja wiem, że pan słucha Radia Pogoda.
2: Słucham bardzo, lubię.
1: Pasjami nawet, tak pisze Ola. I życzę ci wszystkiego najlepszego, oczywiście zdrowia, jak najmniej stresu i trosk, zadowolenia z najbliższej rodziny, z twojej żony wspaniałej, z twoich cudnych córek, które już mają mężów, twoich wnuków. Ile macie wnuków?
2: Cztery.
1: No też troszkę tak. Dużo przyjemnych chwil podczas słuchania Radia Pogoda, bo to ty pierwszy zachęciłeś mnie do słuchania tego radia. Za to ci jestem bardzo wdzięczna. Podpisała się Aleksandra, panie Alfredzie.
2: Dziękuję.
1: Mnie bardzo miło, że panu pewnie też jest miło. A chciałem zapytać, a jak na ciebie mówili w szkole?
2: Różnie mówili. Frydek, Alfred.
1: Fred. A w domu? A twoja żona jak do ciebie się zwraca?
2: No różnie, Alfred.
1: Alfred, ładnie. No to piękne imię. A twoja żona jak ma na imię?
2: Bogda. Bogusława.
1: Bogusława. Gdzie mieszkacie, Alfredzie?
2: Na Podbeskidzie.
1: Ojejku, ładnie. A jaki masz widok z okna?
2: Bardzo ładnie. Z jednej strony góry, z drugiej prawie las.
1: Ojejku. A lubisz chodzić na grzyby? Czy tam w ogóle chodzi się na grzyby, czy tylko po prostu się chodzi?
2: Lubię chodzić, ale kompletnie się nie znam na grzyby.
1: A Ola, twoja siostra gdzie mieszka?
2: Niedaleko, 7
1: kilometrów ode mnie. A, to bliziutko. Bo czasami gdzieś tam siostra gdzieś poleci w drugą stronę Polski. No, tak czy inaczej, wszystkiego dobrego od nas też przyjmij.
2: Dziękuję bardzo.
1: No, trzymaj się w zdrówko. 7 z przodu brzmi dumnie. Tak o tym myślimy dzisiaj. Cześć.
2: Dziękuję.
1: Piosenkę dołączamy Krystyny Prońko. Jesteś lekiem na całe zło. Alfredzie, myślę, że tak dla wielu osób.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pan Jarek napisał do mnie króciutko, po męsku, ja to lubię, ale jednak emocjonalnie. Kochanej córce Annie i kochanemu zięciowi Damianowi w pierwszą rocznicę ślubu i wszystkiego, co najlepsze wam życzę. I serdeczności całą moc. Kocham was, pan Jareczek. No, dzieci zawsze tak trzeba, nie? No to poszło.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
16: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Została ostatnia reklama.
23: Co za dzień.
24: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
24: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
23: Meliski?
24: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
23: Czyli to takie pastylki antystresowe?
24: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
23: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
24: Na mnie i na Meliski.
25: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Jest 11:00, przed nami wiadomości, prognoza pogody oczywiście, a po nich wracamy do koncertu życzeń.
3: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
4: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
5: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
4: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
5: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
4: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
3: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
0: Radio Pogoda. Pogoda.
3: Spore zachmurzenie dziś w całym kraju, dopiero po południu miejscami się rozpogodzi, a póki co przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze, na termometrach od 16 do 20 stopni.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Dzień dobry Państwu. Kolejną godzinę rozpoczynamy naszego niedzielnego koncertu życzeń. Na początek wiadomość z życzeniami dla Anuli. Panie Robercie, krótki wierszyk dla Anuli. Ile w ulu pszczół robotnic, ile pociągi mają zwrotnic, ile kwiatów liczy łąka, ile kropek ma Biedronka, tyle szczęścia i słodyczy w dniu urodzin Tobie życzy. Cały team Koniczyn dla Anuli. Cały team Koniczyn życzy. A Koniczyn pewnie... Aha, bo to na szczęście Koniczynki, takie 3 albo 4-listne. Dobrze, poprosimy dla naszej Ani jej ukochaną piosenkę California Blue. Panie Robercie, Ania będzie obchodzić w poniedziałek, czyli jutro, 48 urodziny. Jest naszą kochaną Koniczynką i zawsze się śmieje, kiedy jest trudno i zawsze nam daje wsparcie. O, jaka nulka fajna. Dla Ciebie California Blue w takim razie. Roy Orbison.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ula dla Danki teraz, czyli do Danusi dzwonimy.
2: Halo, słucham?
1: O, pani Danusiu?
2: Słucham.
1: O, cieszę się, Robert Janowski. Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda, bo mam dla pani życzenia od pani.

0: Jestem, tak. Tak.
1: Słuchaj, Ula pisze.
0: Córka, mamy 4 plus 4-0, 4 synów mamy, także no i tak to wszystko wygląda.
1: Ładnie.
0: Także cieszymy się bardzo, że w zdrowiu i szczęściu.
1: Ale ile masz radości w głosie jeszcze, Danusia?
0: Daliśmy radę, tak.
1: Radość w głosie, bo niespodzianka. Słuchaj, Ula pisze tak. Rubinowe gody to wyjątkowy jubileusz, kochani. A wasz związek jest niezbitym dowodem na to, że rubin jest szlachetnym kamieniem miłości, pasji, odwagi i siły życiowej. Przywołujcie najpiękniejsze wspomnienia, przeżycia, uczucia. Niech one rozświetlają waszą wspólną drogę przez kolejne dekady. Niech wasza miłość, szczęście, zaufanie wciąż dojrzewa, jak szlachetne wino. Niech Pan Bóg błogosławi wasze dalsze wspólne życie. Ula życzę z rodziną z Piekar Śląskich i Łodzi zresztą. Ładnie, pięknie napisała.
0: Bardzo się cieszę i chyba trochę się wzruszyłam, że w ten sposób pierwszy raz i w ogóle. Także bardzo dziękujemy.
1: Nie dziwię się, że się wzruszyłaś, sam bym się zdziwił, tylko że do rubinowych godów jeszcze nam trochę daleko, ale doczekamy się.
0: Ja myślę, że tak. Że wszystkim życzę, po prostu to przychodzi tak jakoś tak sobie z nienacka.
1: Przychodzi z nienacka, no właśnie. No, ale całe szczęście, że wywołuje uśmiech na twarzy.
0: Dziękuję bardzo, tak.
1: Mimo wszystko. Danusiu, całujemy was serdecznie. Pozdrów Stasia i ja cię przytulam serdecznie. Pozdrawiamy.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Pa, pa. Marek Grechuta jeszcze będzie śpiewał. Miłość drogę zna. No i żebyście wiedzieli, to prawda.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia dla babci Józefy, które przesłała pani Karolina. Babciu kochana, z okazji twoich urodzin dziękujemy tobie za miłość, za radość, którą podarowałaś nam. I chcemy, abyś wiedziała, że bardzo cię kochamy. Twoja Bożenka z Romanem, Ewunia twoja, twój Marek, twój Arturek z rodziną, twój Piotruś z rodziną i Kasia. Kochamy cię najmocniej. Jakie urocze. Bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Basię i Józefę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
7: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
12: Paese mio, che stai

lata. To nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie by chopa, nie gdzie kogla? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Teraz chciałbym zadzwonić, proszę państwa, do Gabrysi. Do Gabrysi.
4: Halo.
3: Pani Gabrysiu, dzień dobry. Pani Gabrysiu, słyszymy się?
4: Tak, słyszymy się.
3: Robert, jaki miły głos, o Boże, jaki ma piękny głos. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, bo mam życzenia dla ciebie, zresztą od twojego osobistego męża.
4: O matko, no, nie wierzę to.
3: Zaskoczył cię?
4: Tak.
3: On już cię chyba tak zaskakuje cię przez te całe 6 lat waszego małżeństwa.
4: O Jezu, no naprawdę nie wierzę. Bardzo dziękuję.
3: Kochana moja Gabryniu, dziękuję ci za te 6 lat małżeństwa. A 10 lat jesteśmy już razem. I dziękuję za nasze kochane dzieciaczki. I za to, że mogę żyć blisko ciebie. I za twoją cierpliwość, i za twoje wsparcie w trudnych chwilach. Jesteś moim wszystkim, moim oparciem, iskierką radości i moim przyjacielem. Twój Kubuś.
4: Bardzo dziękuję. Ja nie jestem romantyczna, a się wzruszyłam. Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Ale za to Kuba jest...
4: Kubu, ja ciebie też kocham. Kubu, też cię kocham. Jesteś naprawdę moim... No, uwielbiam, że jesteś moim przyjacielem.
3: Tak musieliście...
4: Robimy to dalej.
3: Słuchaj, no, Gabryśka, musieliście się spotkać po prostu.
4: Tak.
3: Bo jak on pisze do ciebie... Jak on pisze do ciebie tak pięknie, a ty mówisz, że nie jesteś romantyczna, nie wierzę.
4: Właśnie Kuba teraz pojechał, żeby mogła spokojnie pracować, opiekować się dzieciakami do mojej mamy. No. Więc właśnie dzisiaj o 17 będę czekała na nich z obiadem, więc cieszę się, że bardzo się stęskniłam.
3: No, ale super macie. No to dopiero pierwsze 6 lat. Niech zadzwoni do mnie za 10 lat, jak będziecie mieli 16. Dobrze. Albo tam jakieś... Wszystko jedno, też możesz mu zrobić niespodziankę.
4: Okay. Mogę tylko dodać, kiedyś jechaliśmy właśnie w korku i też słuchaliśmy życzeń, to jest nasze ulubione okienko w Radiu Pogoda i ktoś powiedział, że jesteś moim spełnionym marzeniem i tak to nam weszło po prostu w codzienny język. Bardzo dziękuję, naprawdę.
3: Wspaniale. Dziękuję, Gabryśka. Pozdrawiamy was. Trzymajcie się.
4: Pięknego dzionka. Pozdrawiam.
3: Pa, pa. I Piotr Szczepanik zaśpiewa piosenkę o dziwnym tytule Nie jestem sobą. Ja tam na przykład jestem.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

moment, je ne te comprends pas. Merci.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam ważną wiadomość, proszę Państwa, dla Macieja. Napisali do mnie jego rodzice. Uwaga, czytam. Najlepszego, synku, żeby ci było wesoło i żebyś się dużo cieszył, a mniej płakał i żebyś się dobrze uczył. To są niesamowite. Ja bym się śmiał, jakbym dostał takie życzenia od rodziców. Dowcipni. Maciej, trzymaj się. Pozdrawiamy rodziców też. Ja się uśmiałem.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Może jasna maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co wyście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel,
19: ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
20: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
22: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Robert Janowski, proszę Państwa, zapraszam na koncert życzeń w Radiu Pogoda. Znaczy już zapraszam od 8 lat chyba, albo jeszcze dłużej. Zapraszam na następną godzinę, już po 12, więc za chwilkę będziemy kontynuować. Teraz poproszę wiadomości i prognozy pogody.
2: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
3: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
4: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
3: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
3: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
2: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
5: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
2: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
5: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
2: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
6: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
2: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
0: Radio Pogoda. Pogoda.
2: Do końca dnia chłodno, miejscami deszczowo, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Po południu co prawda powinno być już więcej rozpogodzeń, ale na termometrach dziś nie więcej niż od 16 do 20 stopni.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, zaczynamy kolejną godzinę. Muszę koniecznie na początku pozdrowić wspaniałych klubowiczów, pogodnych ludzi, którzy powitali nas i mnie po wakacjach i miło i na pewno słuchają teraz naszej audycji. Pan Dariusz, pani Ela, pani Angelika, pani Iwona, pan Michał, pani Małgorzata, pani Hanna, pani Ewa i pan Andrzej. Wiedzą, o kogo chodzi. Naprawdę wesołą mamy gromadkę w tym naszym klubie. A kto czuje się pogodny? Zapraszam do naszego klubu. A Monika Tarka, przecież wiecie Państwo, przyjmuje codziennie nowych członków po 17. Więc bądźcie wtedy razem z nami, jeśli macie ochotę być właśnie w naszej rodzinie. A teraz zagramy coś pięknego. Middle of the Road. Soleil, soleil. Boże, ja to pamiętam ze szkoły podstawowej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Huberta dzwonimy. Witam cię, Hubercie.
2: Witam.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Ponieważ, czekaj, twoje 39 urodziny były, czy będą?
2: Były.
1: Były, to nie szkodzi, prawda? Do dzisiaj, umówmy się, że dzisiaj też jest moment do świętowania. Te życzenia z okazji urodzin przesłał Łukasz, który życzy ci wszystkiego, co najlepsze. Bo to przecież dopiero ostatnie urodziny z trójką z przodu, on pisze. I pamiętaj, że wiek to tylko liczba, a przede wszystkim to życzę ci, abyś był szczęśliwym człowiekiem. I zawsze pozostał osobą o dobrym, szczerym i pełnym ciepła sercu. Bo taki właśnie jesteś. I życzę ci również, abyś odnalazł swoją prawdziwą miłość, osobę, która będzie przy tobie zarówno w tych pięknych chwilach, jak i wtedy, gdy życie postawi przed wami wyzwania. Zasługujesz na kogoś, kto będzie cię kochał i wspierał każdego dnia. I spełnienie marzeń, radości i tak dalej, podpisany Łukasz. Wspierające no. Bardzo, co?
2: No tak, tak, bardzo.
1: Bo to z tego, co on pisze, to znaczy, że jakieś przejścia były niedawno.
2: No, po drodze na pewno.
1: Domyślenie, jak u każdego w życiu, wiesz.
2: Dokładnie.
1: Po to są te przejścia, żebyśmy się na nich czegokolwiek mogli nauczyć, nie? I wyciągnąć
2: no,
1: wnioski.
2: No dokładnie, oby życzenia się spełniły.
1: Tak, no właśnie.
2: Bardzo.
1: Dobre słowa twoje, tak. Niech to będzie, no, niech to będzie puentą, Hubercie. No to pozdrow Łukasza, ja cię serdecznie pozdrawiam i cieszę się z twoich doświadczeń, bo tylko te gorsze powodują, że potrafimy znaleźć rozwiązania w swoim życiu. A jak są dobre, no to nas bardzo rozleniwia, to przecież pewnie już zauważyłeś.
2: Zgadza się. No, bardzo pozdrawiam Łukasza i bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, cześć. I dołączamy piosenkę Urszuli Sipińskiej. Komu weselne dzieci? No każdemu chyba.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Lucyna i pan Marek napisali do mnie wiadomość z życzeniami dla pani Alicji. Droga siostro i najmilsza szwagierko, w dniu urodzin życzymy tobie dużo słońca i uśmiechu, wielu radosnych chwil w rodzinnym gronie, dobrego zdrowia, spokoju w pracy, no dużo tych szczęść, nieustającej dumy, pociechy z wnucząt, a także jak najmniej trosk i kłopotów. No tak, jakby tak do kupy to wziąć, to po prostu sielanka, a nie życie przed tobą by była. Pani Alicjo, pozdrawiamy serdecznie. Za chwilkę, proszę państwa, wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj już od jutra o 15.30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pięknie napisane. Piotr dla Oli, dla swojej żony. No to może dlatego tak pięknie. Ale też dla mamy z okazji urodzin. Właśnie z okazji twoich urodzin chcemy ci powiedzieć, że jesteś sercem naszej rodziny. Kocham cię całym sercem i zawsze chcę być przy tobie. Nie tylko jako mąż, ale także jako osoba, na którą możesz liczyć w każdej sytuacji, która będzie cię wspierać, słuchać i dzielić z tobą zarówno codzienne chwile, jak i te największe marzenia. Jako mama jesteś dla naszych dzieci najpiękniejszym wzorem miłości i oddania. Niech nigdy nie zabraknie ci tej naszej miłości, a nasze serce zawsze przypominają ci, jak bardzo jesteś kochana. No Piotr, no Piotrek, napisałeś dla żony naprawdę coś pięknego. Jak ona tego słucha, no to na pewno chusteczkę musi wyciągnąć z torebki. Ja bym wyciągnął. I piosenka zamówiona zresztą dla ciebie, Olu, przez twojego męża, Alicja Majewska i Michał Bajor. Moja miłość największa. Posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Może kiedyś po latach jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mama Maria, proszę Państwa, składa życzenia swojej córci. Droga Aniu, dzisiaj świętujemy, więc od serca Cię winszujemy. Córka z Ciebie niezastąpiona, siostra kochana, zawsze oddana. Mamę troskliwie otaczasz opieką, z wielkim sercem i czułą ręką. 100 lat, Aniu, uśmiechu bez liku, samych pięknych chwil w każdym roku. To dla Pani Ani od jej mamusi, Pani Marii. To my też chcemy tak, żeby tak tam Pani Ani tak miała. Ale my też byśmy chcieli tak mieć. Niech tam nie zwróżył jeszcze życzeń w tym sezonie. Może to się stanie. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i wrócimy, ale już będzie po 13.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
8: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
20: Desnoran?
19: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
20: Naprawdę?
19: Już mam chrapkę na Desnoran.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jak?
20: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
22: Po Desnoranie znika chrapanie.
21: Aflofarm.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
24: Że to tak dla mnie?
23: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
26: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
27: Co za dzień.
28: Co się stało?
27: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
28: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
27: Meliski?
28: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
27: Czyli to takie pastylki antystresowe?
28: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
27: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
28: Na mnie i na Meliski.
29: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
6: Robert Janowski, miło mi jest poprowadzić dla Państwa dzisiejszy koncert i wczorajszy, ten pierwszy powakacyjny. I za chwilkę chętnie do niego wrócę. Pewnie Państwo również. Ale najpierw wysłuchajmy wiadomości i prognozy pogody.
7: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
8: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
7: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
9: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zagrzmi.
7: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
10: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
7: Po południu i wieczorem wiatr już ma stopniowo słabnąć. Zachmurzenie duże utrzymuje się, ale więcej rozpogodzeń przed nami w najbliższych godzinach, chociaż wciąż może przelotnie padać deszcz. A na północnym wschodzie wciąż możliwe burze. Na termometrach dziś przeważnie od 16 do 20 stopni.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
6: Przed nami ostatnia godzina, proszę Państwa, pierwszego niedzielnego programu po wakacjach. Urlop był oczywiście wspaniały. Słuchajcie, 3 tygodnie. Morze, plaża, słońce, wow. I owoce morza, i sałatki śródziemnomorskie, powietrze, po prostu, ale wypocząłem. No nic. Ale niezmiernie się cieszę, że do Państwa już wróciłem i będziemy się tak spotykać co tydzień i wymieniać dobrymi słowami. A teraz jeszcze szybko przypomnę, kto dzisiaj świętuje swoje imieniny. Beatka, Eugeniusz, Michał i Tomek. Dla Was zaśpiewają teraz Skaldowie, Szanujmy Wspomnienia.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pisze, kto to pisze. Julia. Chciałbym bardzo prosić o przekazanie życzeń dla moich rodziców, Wiesio i Bogdan. 50. rocznica ślubu. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ślubowaliście sobie 50 lat temu. Wspominamy, jak przez te wszystkie lata, małżeńskie lata, najlepiej jak umieliście, wypełnialiście przysięgę małżeńską. Kochani, z całego serca życzymy wam zdrowia, byście by mogli w radości dotrwać do kolejnych jubileuszy. Córka Julia z wnuczką Gabrysią i całą rodziną. Czy mogłabym prosić o piosenkę pod tytułem Moja droga, ja cię kocham, Zbigniewa Wodeckiego? No pewnie, to z przyjemnością posłucham. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

sukcesy miał u pań, jak on to robił, jak. Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie

ale nikt nie pozna na nim się. Chyba że spróbuję i sam, nim minie kilka dni.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A to teraz pan wnuczek Adam, dla dziadka swojego, pisze, który obchodził swoje urodziny podczas wakacji. Dziadku, kochany dziadku, z okazji 73. rocznicy urodzin chciałbym życzyć ci dużo zdrowia i szczęścia i pomyślności w życiu i spełnienia marzeń. Takie klasyczne, nie? Klasyczne dla dziadka. A będzie mu miło. Dziadek Rysiek od Adama.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: promocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Została ostatnia reklama.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież, że...

0: Nie kochać w taką noc to grzech.
1: Kochajmy póki czas.
0: Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas.
1: Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak.
0: Nie kochać w taką noc to grzech,
1: gdy sercu serca brak.

0: Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: To będzie dla pani Janiny, będą życzenia od Izabeli. Kochana mamo, babciu Jasiu. A i tak mówią na nią, na panią Janinę, babcia Jasia. Z okazji twojego święta życzymy ci dużo zdrowia, spokoju oraz radosnych dni. Niech zawsze otacza cię miłość, ciepło i bliscy ci ludzie. Dziękujemy za twoje dobre serce i za troskę. Jesteś dla nas bardzo ważna. Wszystkiego najlepszego. Życzą kochające córki z rodzinami. Dla pani Janiny. Pięknie. I Demis Russo zaśpiewa jeszcze piękniej My Friend the Wind.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Już się więcej dzisiaj nie zmieści, ale jeszcze naprawdę mamy dużo czasu, mamy wiele miesięcy przed sobą. Więc będę tak sukcesywnie wracał do tych wakacyjnych Państwa próśb i życzeń. O, jaki był piękny weekend ten pierwszy. Tak długo na niego czekałem, całe wakacje. Dobrze jest wrócić. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo ze mną i z nami. I jeszcze będzie moje najpiękniejsze melodie będą za chwilkę po 14. Asia Kruk oczywiście jak zwykle porozmawia z jedną z członkiń Klubu Pogodnych Ludzi i posłuchacie Państwo wybranych przez nią najpiękniejszych melodii, a ja dziękuję za ten weekend. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Została ostatnia reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
6: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłopu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda, dzień dobry, już 14, więc najważniejsze wiadomości przy niedzieli, a później wrócił wrzesień, więc wraca audycja Moje Najpiękniejsze Melodie.
13: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
15: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami, zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
13: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flight Radar 24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
16: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
13: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
17: Radio Pogoda.
14: Pogoda.
13: Do końca dnia chłodno, dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wciąż możliwe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Silny wiatr, już nie tak porywisty jak wczoraj, ale wciąż dający się we znaki do końca tego dnia.
14: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
12: Jak ja się cieszę, że wszystko wróciło, no że tak powiem, do wakacyjnej normy. Moje najpiękniejsze melodie, czyli rozmowy z słuchaczami Radia Pogoda, klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi o ich najpiękniejszych melodiach. No i tutaj witamy pierwszą naszą uczestniczkę takiej rozmowy we wrześniu i w tym sezonie. Dzień dobry pani Haniu.
11: Dzień dobry pani Asiu.
12: Pani Hanno, proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach my się w tej chwili spotykamy, gdzie pani jest i co pani robi?
11: Tak się złożyło, że jestem w tej chwili w Starzewie, a na wczasach w Jastrzębiej Górze.
12: Ale fajnie.
11: Z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
12: O, to pięknie.
11: Jeżdżam tu wielokrotnie, jest to piękne miejsce i no, bardzo się cieszę, że mogę z panią Asią porozmawiać.
12: Czyli to są dla pani już takie znajome kąty?
11: Znajome kąty, tak, ale akurat jest wycieczka.
12: I akurat jest pani na tej wycieczce?
11: Jestem na wycieczce w tej chwili w Starzewie.
12: Aha.
11: Po ziemi puckiej w ogóle. Tu piękne wycieczki mamy właśnie z Uniwersytetu.
12: Tak, trzeba żyć. Proszę państwa, to jest przy okazji zachęta dla państwa. Jeżeli mają państwo gdzieś w swojej okolicy Uniwersytet Trzeciego Wieku, to proszę się zapisać. Będą państwo mieć tak fajnie jak pani Hania dzisiaj. No dobrze, pani Haniu, za chwileczkę zaczniemy rozmowę o pani najpiękniejszych melodiach. Muszę pani powiedzieć, że wspaniale sobie pani wybrała. Naprawdę, za chwileczkę zaczynamy.
14: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moich najpiękniejszych melodiach. Spotykamy się dzisiaj z panią Hanią, która jest akurat na wczasach, ale świetnie, że znalazła chwilkę, żeby podczas wypoczynku porozmawiać z Radiem Pogoda o swoich ulubionych piosenkach. I tutaj część tych piosenek bardzo wakacyjna. Zbigniew Wodecki, Chałupy, Welcome to pani Haniu. Dlaczego ten wybór i dlaczego to jest numer jeden dla pani?
1: Zbigniew Wodecki w ogóle był wyjątkowym człowiekiem i wszystkie jego piosenki są piękne, ale akurat Chałupy też śpiewam w zespole w Bydgoszczy i śpiewaliśmy Chałupy. Jest mi to po prostu bliskie, a uwielbiam morze, no tak wybrałam.
0: Ale to mi pani o sobie kolejne karty odkrywa. Jaki to zespół? Co to za śpiewanie?
1: No, w Bydgoszczy śpiewam też w senioralnym zespole. Nazywa się Feniks. Mhm.
0: Zbigniew Wodecki dla pani, pani Haniu i Chałupy Welcome tu, ponieważ ma pani tak bliskie związki z tą piosenką. Świetnie.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, zaraz wracamy do moich najpiękniejszych melodii. Ech, nad morzem jest w tej chwili nasza słuchaczka, z którą mamy przyjemność rozmawiać. To dlatego tak od czasu do czasu no, szumu fal nie słychać, ale takie podmuchy wiatru. Świetnie. Może Państwo też gdzieś na wakacjach wrześniowych czy nawet październikowych. Warto wypoczywać już wtedy, kiedy nie ma tłumów. A wszędzie Państwu może towarzyszyć Radio Pogoda. Mogą Państwo nas słuchać najpiękniejszych melodii z aplikacji do słuchania Radia Pogoda. Wystarczy telefon z internetem, no ale dzisiaj mamy takie czasy, że właściwie, no nie powiem, że każdy, ale prawie każdy go ma, albo przynajmniej ma taką możliwość mieć. Za chwilę wracamy do Pani Hani.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: autopromocję.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii.

0: Melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: Została ostatnia reklama.
16: Kaufland jest fresh.
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W moich najpiękniejszych melodiach z panią Hanią się dzisiaj spotykamy i pani Hania wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. Jedna już była, teraz będzie numer 2, Wojciech Młynarski, Nie ma jak u mamy. Dlaczego akurat tę piosenkę Wojciecha Młynarskiego pani wybrała? Jest ich przecież mnóstwo, a może ma pani do niej jakiś specjalny stosunek?
2: Pochodzę z rodziny, gdzie nas było czworo, więc jest to dla mnie bliska ze względu na rodzeństwo, z którym nie mam w tej chwili kontaktu i wspominam, jak to było u mamy.
1: Aha, rozumiem.
2: No. Jest to bardzo, bardzo, bardzo bliskie dla mnie.
1: Rozumiem, rozumiem. No, różne są koleje dziejów i koleje losu. Ta muzyka zostaje jako taki pewnik, się okazuje, u nas za plecami. Tak. Gdzieś mamy te piosenki z tyłu głowy. Więc tak, tak, warto je sobie przypominać. Pani Haniu, Nie ma jak u mamy i Wojciech Młynarski. Ale ja tutaj widzę, że to nie ostatni Wojciech Młynarski na pani liście, więc za chwileczkę będzie kolejny. Proszę z nami zostać koniecznie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. Mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. Mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. Mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

kukłeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żyje.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Hania opowiada dzisiaj o swoich najpiękniejszych melodiach w Radiu Pogoda. Było nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego, będzie kartoflanka Wojciecha Młynarskiego. Jada pani, czy to po prostu wspomnienie muzyczne?
2: Jadam i wspomnienie muzyczne. Jadam, bo to taka stara polska zupa treściwa, może być składką. Również u mamy była. No lubię tę piosenkę.
1: Po prostu pani lubi. Nie jest pani jedyna, słuchacze Radia Pogoda też tę piosenkę uwielbiają i czasem proszą, ojejku, no teraz taka nie wiem co dzisiaj na obiad, nie wiem co tam zrobić, to puśćcie może kartoflankę, to mnie zainspiruje. A to może tym razem też tak będzie, w każdym razie super piosenka za moment w Radiu Pogoda, a do Wojciecha Młynarskiego i do pani najpiękniejszych melodii, to my wracamy też po godzinie 15:00. Proszę nie odchodzić od radia.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Cyproliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Duży jazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Reklama.

która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Zawsze w niej parę pływało skwarek. Ty je ze mną łykałaś ukradkiem. Z wszystkich zup nam najlepiej smakowała, przyprawiona z umiarem, acz pikantna. Taka posilna, taka przymilna, kartoflanka, kochana kartoflanka. Niestety krótko miało trwać to wszystko. W innej stołówce dziś pod palmą siedzisz. Przenieśli cię na dyrektorskie stanowisko, a ja samotny płaczę nad talerzem kartoflanki, biurowej kartoflanki, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Widzę tych parę mizernych skwarek, których ze mną nie przełkniesz ukradkiem. Choć się zmuszam, dokończyć jej nie mogę. Nie uważam, by była zbyt pikantna, ale wodnista i nienawistna kartoflanka, ohydna kartoflanka. I nagle dzwonisz do mnie, ukochana, do swej stołówki mnie zapraszasz dzisiaj.

potato so up, pomdeter krem. Tak tam było napisane. Ja to czytam i szalenie się denerwuję, bo tak pierwszy raz jestem u nas w takiej wytwornej stołówce dla dyrektorów. Języków obcych nie posiadam. Więc tak patrzymy sobie z tą najdroższą panią dyrektor długo w oczy i w tym momencie kelnerka przynosi nam dwa talerzyki z tym całym pomdeter. Nieważne. I ja się orientuję, że to jest nic innego jak tylko... kartoflanka. I tutaj kartoflanka znów jest twoich i moich westchnień świadkiem. Znowu w niej parę żegluje skwarek. Ty znów łykasz się ze mną.

kiedyś dana, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

I zamiast naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek.

cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap. To i plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko, z deszczykiem moim jest.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, czyli
1: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
4: i wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Reklama.
3: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Za chwilę wracamy do moich najpiękniejszych melodii i do dzisiejszej bohaterki tej rozmowy, pani Hani, która wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. No ale najpierw wiadomości o 15.00.
15: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.00.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, między innymi z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
16: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
17: Ale że zrobili, jak zrobili.
16: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
15: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego tego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
16: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lawariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
2: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
16: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
2: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
16: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
15: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami. Radio
0: Pogoda. Pogoda.
15: Dziś i jutro jeszcze chłodno. We wtorek temperatury jednak podskoczą nawet do 30 stopni na południu Polski, ale zanim ten wrześniowy upał nadejdzie na kilka dni, to jeszcze poniedziałek z temperaturą od 17 do 22 stopni, a lokalnie na południu jutro do 23. Pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północ.
0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: To Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie, bo zaczęliśmy nowy sezon i dzisiaj tak tylko przypomnę, gdyby się Państwo włączyli w tej chwili właśnie do tego programu, to dzisiaj rozmawiamy z panią Hanią, która tak się zdarzyło, jest na wczasach w Jastrzębiej Górze, ale dzisiaj akurat na wycieczce po ziemi puckiej, tak? Dobrze zrozumiałam?
8: Tak.
3: Niech zostaną najpiękniejsze wspomnienia, pani Haniu, a za chwilę wracamy do pani najpiękniejszych melodii.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Hanią i Wojciech Młynarski, którego chyba wyjątkowo pani lubi jako artystę.
2: Tak, bo to był wyjątkowy człowiek, bardzo pracowity,
1: bardzo.
2: Skromny, no i śpiewał pięknie i treściwie.
1: A nie ma pani takiego wrażenia, bo jak się słucha dużo muzyki i zna się tych twórców, i akurat tutaj przykład Wojciecha Młynarskiego, nie wiem jak pani, ale ja słyszę, którą piosenkę napisał, nawet nie musiał śpiewać, tylko napisał Wojciech Młynarski. Jest to charakterystyczny rytm, jakieś takie połączenia słowne, wyrażenia. Nie ma pani takiego wrażenia?
2: Tak, tak.
1: No świetnie. A ten Tupot białych mew, bo pani sobie akurat to wybrała na kolejną pani najpiękniejszą melodię.
2: Tak, ze względu na to, że uwielbiam morze i spacery kilometrowe po plaży, boso oczywiście.
1: O.
2: No i ten Tupot białych mew to jest po prostu relaks na maksa.
1: A wie pani, w jakim sensie weszło to do naszego języka potocznego, ten Tupot białych mew?
2: Tak.
1: Jak ktoś się rano budzi po ciężkim wieczorze, to nawet mewy tupią. No, ale my dzisiaj nie o tym,
2: Tak, tak.
1: No właśnie, w tym pierwotnym znaczeniu, czyli no, przepięknych tak. spacerów nad morzem dzisiaj Wojciech Młynarski dla pani Hani. Ale pani zazdroszczy, że sobie pani może w tej Jastrzębiej teraz powędrować brzegiem morza tam i z powrotem. Wspaniale.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Komu ocean nie był nigdy jak brat bliski, komu nie pasły oka dumnych fal rozpryski, lub kto chce życie swe w wygodnym łóżku prześnić, tego nie porwie groźne piękno mojej pieśni. Bo nazbyt szybko urok chwili takiej mija, gdy się odbija.

pod biały chmer. O pusty pokład w dali morza zer. Na głowie okład rozpalona krew wdziera się do trzech i gnie o tych mew. Tu pod mew wzbiera gniew, tu pod białych mew brzmi wciąż uparcie i zwiastuje.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Jeszcze dwie piosenki ma pani Hania do wyboru, bo dzisiaj rozmawiamy z pierwszą w sezonie, jak to się ładnie mówi, słuchaczką, klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi. Gdyby państwo chcieli się zgłosić do moich najpiękniejszych melodii, zapraszam serdecznie. Proszę

0: proszę się zapisać do klubu, no chyba, że są już Państwo klubowiczami, to wtedy po prostu proszę dać mi znać, nawet teraz przez telefon 22 444 4004 i powiedzieć, nagrać na automatycznej sekretarce taki komunikat: hej, jestem klubowiczką, klubowiczem, chcę opowiedzieć o swoich 6 ulubionych piosenkach na antenie Radia Pogoda. A Asiu, proszę do mnie zadzwonić, no i wtedy sobie porozmawiamy. I ja wtedy zadzwonię. I będzie na pewno miło. Zapraszam. To jest Radio Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Zaraz wracam.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Boże jasna maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Pani Hania opowiada o swoich ulubionych piosenkach. Był Młynarski razy 3, będzie Santor razy 2. Irena Santor i Powrócisz tu, to jest kolejny pani muzyczny wybór, pani Haniu. Skąd ten wybór?
2: Dużo podróżuję, a powroty są najprzyjemniejsze. Dlatego wybrałam akurat tą melodię, chociaż wszystkie są piękne, ale te powroty są zawsze najpiękniejsze.
1: Mm-hmm. Czyli jest pani z tych turystów, którzy fajnie, ale jak się wraca do domu i wyśpi we własnym łóżku, to najlepiej?
2: Tak, i wraca się szybciej i najlepiej jest w domu jednak.
1: No dobrze, a jak wyjeżdża pani na dłużej, to ktoś się zajmuje pani roślinami domowymi?
2: Tak, jest sąsiadka, która ma klucze i jest cudowna, wspaniała i domem się zajmuje i wszystkim. Spokojnie mogę wyjechać.
1: Pozdrawiamy serdecznie sąsiadkę. Ja panią pytam, bo wie pani co, ja też czasem wyjeżdżam na 2 tygodnie na przykład. Nie mam kogoś takiego, kto by mi kwiatki podlewał. No mam taki system tam zasilania w wody, są takie nowoczesne, te bombki takie, co się wstawia do doniczek. Ale mam wrażenie... No właśnie, mam wrażenie, że jak wracam po tych 2 tygodniach, to te roślinki mają się o wiele lepiej niż wtedy, kiedy się nimi zajmuję. Nie wiem dlaczego, może one po prostu między sobą się komunikują. Nie zróbmy Asi przykrości, jak wróci tam powiedzmy 12.
2: Tak, one tęsknią za Asią, dlatego dobrze się mają.
1: Lubię, że pani to powiedziała i też chcę tak myśleć.
2: To prawda. Moje też sąsiadka nie ma kwiatów, nie bardzo umie się opiekować, ale zawsze są piękne.
1: No to pięknie. To pięknie sobie zagramy też. Powrócisz tu, Ireny Santor, teraz dla pani, a za chwilę finał rozmowy w moich najpiękniejszych melodiach.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w każdą niedzielę, już tak będzie, jesienią, zimą i wiosną, będziemy się spotykać i Państwo będą opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Dziś pani Hanna, jeszcze o Irenie Santor, Tych lat nie odda nikt. Bardzo lubię tę piosenkę, pani zakładam też, ale to panią pytam, za co?
2: Jestem już w wieku senioralnym, więc wspomnienia tych lat możliwego życia zawsze najcieplejsze. No lubię wracać do tych dobrych i niedobrych czasów. One już nie wrócą, więc piosenka jest adekwatna.
1: Najważniejsze, że są wspomnienia i oby to były jak najlepsze wspomnienia i też te wspomnienia. I pani jest przykładem takiej osoby. Tworzy sobie cały czas, choćby teraz, na wczasach w Jastrzębiej Górze.
2: Tak.
1: To życzę pani raz jeszcze wspaniałego wypoczynku. Dla współuczestniczek też wszystkiego najlepszego. Dużą grupę tam macie z tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
2: 54 osoby.
1: Łamacko!
2: No. Ale wspaniała, wesoła bardzo grupa.
1: Fantastycznie. Nie wiem, jak pani to zrobi.
2: Jak w rodzinie.
1: No właśnie, nie wiem, jak pani to zrobi, pani Haniu, ale każdego z osobna proszę pozdrowić od Radia Pogoda, dobrze?
2: Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze powiem, że mieszkam pośrodku Haniu. To jest najlepszy w całej Jastrzębiej Górze.
1: Dobrze, ja uznam, że to nie była reklama, tylko po prostu pani rekomendacja.
2: Z całego serca, tak.
1: No jasne, tak trzeba żyć. Pani Haniu, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam całe Radio Pogoda i panią przytulam serdecznie.
1: Przytulam panią również, do usłyszenia, pa.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
13: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Została ostatnia reklama.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel,
7: ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Reklama. Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
18: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
17: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
19: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
17: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
20: Radio Pogoda.
15: Pogoda.
17: Od wtorku do czwartku ma wrócić upał z temperaturami do nawet 30 stopni. A jutro jeszcze chłodno, od 17 do 22 przeważnie, lokalnie na południu kraju do 23. Jutro już pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północy Polski.

Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety

0: Travisto Fast. Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. Travisto Fast i Travisto. Aflofarm.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotów. Niezgdy do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: zadowolony i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
1: Hej!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy!
4: Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
16: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
21: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
22: Reklama.
23: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
23: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
24: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
23: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski. Radio
19: Pogoda. Pogoda.
23: Chłodniej jeszcze dziś i jutro, od wtorku do czwartku, natomiast będzie bardzo gorąco, nawet 30 stopni na południu Polski. Ale jutro jeszcze od 17 do 22 lokalnie, na południu do 23 będzie pogodnie, wiatr już spokojniejszy, a deszcz spadnie jedynie na północy.

brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, czyli
1: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Boże jasna maksa.
15: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
17: Została ostatnia reklama.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Reklama.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Reklama.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i las.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: promocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Została ostatnia reklama.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zacznę od dobrej informacji dla poznańskich kierowców.
18: Zakończyły się zasadnicze prace na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej. Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu i zmienił się sposób działania sygnalizacji świetlnej.
19: To warto wiedzieć.
18: Dzięki temu kierowcy mogą teraz bezpiecznie i sprawniej skręcać w lewo. Te prace, które się ostatnio odbyły, to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa na ulicy Grochowskiej. Wcześniej podobne zmiany wprowadziliśmy na skrzyżowaniu z ulicami Świt i brzask. Najważniejszą zmianą, którą odczują kierowcy na ulicy Marcelińskiej, jest możliwość bezkolizyjnego skrętu w lewo, a to za sprawą wyznaczenia trzech pasów ruchu na południowym wlocie ulicy Grochowskiej od strony ulicy Grunwaldzkiej. Prawy pas służy do jazdy na wprost i skrętu w prawo, środkowy do jazdy na wprost, a lewy właśnie do skrętu w lewo. Dostosowaliśmy oczywiście sygnalizację świetlną do tego nowego rozwiązania. Na każdym wjeździe na skrzyżowaniu pojawiły się osobne sygnalizatory kierunkowe dla pojazdów skręcających właśnie w lewo. W ramach całych prac wymienione zostały również konstrukcje wsporcze wybranych sygnalizatorów. Zamontowane są pętle indukcyjne, kamery wykrywające pojazdy. Zmienił się również program sterowania ruchem i zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całych prac to prawie 340 tysięcy złotych. Dzięki tym zmianom kierowcy mogą bez problemów skręcać w lewo, ponieważ mają własny sygnalizator, który po zapaleniu światła pozwala im bezkolizyjnie na ten właśnie manewr. Kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów jadących z naprzeciwka ani pieszych. Zmniejszyło to ryzyko niebezpiecznych sytuacji i na pewno poprawiło płynność ruchu. I rozwiązania te będą również korzystne dla autobusów komunikacji miejskiej, które przejeżdżają przez to skrzyżowanie.
17: Mówiła nam Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
14: Eko Poznań.
17: Powiemy m.in. o konkursach dla poznaniaków i poznanianek. Posłuchajcie.
19: W tym roku Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, który zajmuje się m.in. zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przygotował dwa konkursy związane z tak zwanymi małymi grantami, czyli wsparciem finansowym dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień zajmują się działaniami związanymi z ekologią, ale także właśnie z edukowaniem w kwestii gospodarowania prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W tym roku postawiliśmy na dwa takie główne zadania, czyli na kampanię informacyjną związaną z prawidłowym postępowaniem z bioodpadami i w drugim elemencie, w drugim konkursie, na tak zwane kawiarenki naprawcze. W obydwu przypadkach mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów organizowanych nieodpłatnie, z prowadzenia prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych organicznych, czyli bioodpadów. Tutaj, co ciekawe, będzie można m.in. nauczyć się takiego domowego kompostowania systemem Bokashi. To jest nietypowe dość rozwiązanie, nawet polecane dla osób, które nie mają własnych ogrodów, a będą chciały bioodpady przetwarzać na kompost w warunkach domowych. O szczegóły zapraszamy oczywiście już na warsztaty. Będą się także odbywały warsztaty związane z nadawaniem drugiego życia rzeczom. I tutaj to ten nacisk, który kładziemy właśnie na kawiarenki naprawcze, czyli ponowne wykorzystanie przedmiotów, które nadal są jeszcze w pełni użyteczne, czasami wymagają tylko drobnej naprawy, przeróbki, a nieraz na przykład tylko wymiany międzysąsiedzkiej. I właśnie jedno i drugie z zadań, czyli i to biokompostowanie, i kawiarenki naprawcze, mają taki cel, byśmy my, mieszkańcy Poznania, starali się wytwarzać odpadów jak najmniej, a jeżeli już to będzie niezbędne, to właśnie postarać się, by te odpady mogły później stać się czymś innym, jak w przypadku odpadków organicznych kompostem, a w przypadku pozostałych rzeczy, takich jak elektronika, ubrania, odzież, byśmy mogli jak najbardziej przedłużać życie i funkcjonowanie tych przedmiotów. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów, wszystkich zajęć związanych z tymi dwoma projektami będą oczywiście ogłaszane na naszej stronie poznan.pl/odpady. Zachęcamy także do odwiedzania profili facebookowych, tam także te organizacje pozarządowe, które zdobyły dofinansowanie, będą zapewne ogłaszać, kiedy będą się te warsztaty odbywały, w jakich miejscach. Projekt jest realizowany od września do końca listopada, więc w tym okresie na pewno należy spodziewać się takich informacji. Przypominam, są to zadania i zajęcia, które będą się odbywały dla mieszkańców nieodpłatnie. Być może będą wymagały na przykład zarejestrowania się lub zapisania na któryś z warsztatów, bo liczba miejsc będzie ograniczona, natomiast nie będzie konieczności ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Co to są kawiarenki naprawcze? To przede wszystkim takie punkty, w których możemy właśnie dokonać drobnych napraw rzeczy codziennego użytku, napraw sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, który jest na co dzień przez nas używany w naszych domach i mieszkaniach, ale także na przykład przeszycia lub naprawienia jakichś ubrań, które z wyjątkiem jakichś drobnych uszkodzeń nadal są sprawne i nadal mogą wypełniać swoje podstawowe funkcje. Te kawiarenki także będą punktami, o których będziemy informowali na naszej stronie internetowej i one tak samo jak warsztaty dotyczące całego tego projektu będą oczywiście nieodpłatne dla mieszkańców Poznania.
17: Czas na Muzeum Narodowe w Poznaniu, a ze mną...
20: Zuzanna Wagner, adiunkt Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
17: A dziś będziemy mówić o wystawach stałych właśnie w tym muzeum.
20: Tak, wystawię stałej Galerii Sztuki Polskiej, a dokładnie Galerii Sztuki Współczesnej, która jest częścią tej szerszej ekspozycji i która ma za zadanie, no właśnie, prezentować lokalne poznańskie środowisko sztuki współczesnej na tle różnych zjawisk, różnych nurtów, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku, w latach powojennych. To jest zasadniczo jedna stała ekspozycja, która jest podzielona na wyodrębnione przez nas sektory tematyczne. I te sektory od 2024 roku, kiedy zmieniłyśmy ekspozycję wraz z główną kuratorką, dr Anną Borowiec, te sektory są nastawione właśnie na prezentację artystów i artystek poznańskich i prezentowane są te prace z myślą o osadzeniu tychże artystów na tle sztuki polskiej i zjawisk, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku.
14: Ciekawy Poznań.
20: Sam zamysł przearanżowania ekspozycji stałej w tymże 24 roku wiązał się z pewnymi założeniami, które już tutaj zaprezentował jako główny kurator Galerii Sztuki Współczesnej Piotr Piotrowski, ówczesny profesor Instytutu Historii Sztuki na UAM-ie, który także był właśnie głównym kuratorem naszej ekspozycji i w jego tekstach teoretycznych, znakomitych skądinąd i zapisanych już bardzo głęboko w dyskursie historyczno-artystycznym, pojawia się takie sformułowanie jak horyzontalna historia sztuki. Chodzi o to, żeby nie prezentować tych zjawisk artystycznych hierarchicznie, nie wyodrębniać tych arcymistrzów, czy też arcymistrzyń, geniuszy sztuki, tylko właśnie jak najbardziej rozlegle pokazać ten obszar artystyczny od 1945 roku, żeby zwracać uwagę na także te mniejsze, no właśnie, lokalne środowiska, bo jakkolwiek Poznań od 1945 roku w naszym mniemaniu i staramy się to pokazać też na naszej ekspozycji, był szalenie istotnym ośrodkiem, no to jednak wciąż w historii sztuki, wśród historyków sztuki i w wielu muzeach panuje to przekonanie o centralności tego środowiska artystycznego warszawskiego i krakowskiego, prawda? Natomiast my staramy się pokazać to, że poznańskie było też niezwykle istotne. Tutaj pojawiało się wiele ciekawych nurtów, wiele ciekawych zjawisk, niezwykle interesujących artystów, o których twórczości opowiadamy. I odniosę się do tego wątku sektorów tematycznych, o których wspomniałam na samym początku, dlatego że dzielimy je z taką myślą, by każdy z tych wyodrębnionych obszarów tematycznych nawiązywał do nazwy pierwszej awangardowej grupy artystycznej w Poznaniu, 4F plus R. Jest to nazwa dosyć enigmatyczna, prawda? Natomiast to 4F odnosi się do sformułowań farba, faktura, fantastyka, forma plus realizm. I te określenia są, no właśnie, założeniami tematycznymi, założeniami programowymi tejże grupy awangardowej poznańskiej, która jako pierwsza tutaj na naszym lokalnym gruncie starała się właśnie po 1945 roku odciąć od koloryzmu. A koloryzm to było takie dominujące zjawisko właśnie w powojennej sztuce polskiej, szczególnie w latach 50. To byli artyści, którzy od 20 ponad lat, i mówimy tutaj o tych latach 50., tworzyli obrazy niezwykle pogodne, takie postimpresjonistyczne, dekoracyjne, moglibyśmy to określić. Takie, które szalenie miło zawiesić sobie na ścianie i przyglądać się nim i podziwiać je, prawda? To były pejzaże, to były martwe natury, obrazy, mówiąc dosłownie, przyjemne dla oka i wielobarwne. Ale ta grupa 4F plus R właśnie po wojnie, prawda, doświadczając, bo wielu artystów z 4F plus R sami doświadczyli wojny na własnej skórze, pragnęło odciąć się od tego radosnego, dekoracyjnego koloryzmu malarskiego i tworzyła pierwsze w Poznaniu prace surrealistyczne, prace abstrakcyjne, zupełnie odmienne właśnie w tym języku, w samej wymowie plastycznej od koloryzmu. Zatem te konkretne sformułowania, farba, forma, fantastyka i tak dalej, wyznaczają nam konkretne obszary tematyczne, którymi zajmujemy się w poszczególnych partiach ekspozycji. I najistotniejszym dla nas poznańskich artystów wchodzących w skład 4F plus R jest Alfred Linica, którego pracę również prezentujemy w dwóch sektorach. To był lider tejże grupy poznańskiej, niezwykle interesujący, którego sztuka ewoluowała na przestrzeni lat. Natomiast zachęcę Państwa szczególnie do przyjrzenia się pracy Getto. Tutaj a propos tych wątków wojennych, o której wspomniałam.
17: Gdzie dokładnie prezentujecie tę pracę?
20: Prezentujemy ją w sektorze faktura. Ta praca jest o tyle interesująca, że gdy znają Państwo charakterystyczną sztukę amerykańską niejakiego Jacksona Pollocka i tak zwany drip painting, abstrakcyjny ekspresjonizm, to zauważą Państwo, że ta praca jest niezwykle podobna właśnie do prac pollockowskich. Mianowicie Lenica, eksperymentując tutaj na gruncie poznańskim z abstrakcją właśnie, wylewał bezpośrednio z puszki farbę na samopłótno, mianowicie nie posługiwał się pędzlem, prawda, nie posługiwał się szpachlą, tylko robił to tak bardzo ekspresyjnie, niczym Pollock. A cała zagadkowość tej pracy opiera się na tym, że datowana jest ona przez samego artysty na 47 rok. A 47 rok to są pierwsze prace tego amerykańskiego, wybitnego, znanego nam wszystkim Pollocka. Innymi słowy, możemy, jeśli uwierzymy artyście, faktycznie uznać wręcz, że Lenica, nasz poznański, posługiwał się tą charakterystyczną, tym charakterystycznym językiem plastycznym, charakterystycznym drip painting właśnie przed samym wielkim Pollockiem. To jest bardzo interesującą kwestią i wskazuje właśnie na tą pionierskość naszej lokalnej sztuki poznańskiej w postaci właśnie Alfreda Lenicy.
17: A co, gdy przeniesiemy się nieco dalej ekspozycją?
20: To odchodzimy już od tych założeń 4F plus R i wkraczamy do drugiej części wystawy, która to z kolei w swoich założeniach tematycznych podporządkowana jest problemom, które były poruszane przez poznańskie galerie autorskie, które nadawały ton naszej lokalnej sztuce od połowy lat 60. I są to galerie ON głównie i galerie Akumulatory 2, ale także galerie Odnowa, które każdy z nich miały swój charakterystyczny profil. Innymi słowy, wybierały tudzież kuratorzy, którzy prowadzili te galerie, artyści zarazem, co szczególnie istotne, nie właśnie wyabstrahowani historycy sztuki, naukowcy, etc., etc., tylko artyści, zakładali, że będą prezentować w swoich galeriach sztukę właśnie najnowszą, najświeższą, najciekawszą. I tak było chociażby z tą wspomnianą galerią ON, prowadzoną przez Izabelę Gustowską, która to w 80 roku wystawiła właściwie przełomową na gruncie polskim ekspozycję Sztuka Kobiet. O tyle przełomową, że Gustowska, będąc zarazem kuratorką i jej wybitną artystką, której pracę prezentujemy na ekspozycji, pokazywała po raz pierwszy na swojej wystawie artystki, i to wyłącznie artystki, kobiety, debiutujące na gruncie polskim w latach 70. Artystki, które po raz pierwszy podjęły feministyczne tematy w swojej sztuce, odnosiły się do kobiecej tożsamości, kobiecych doświadczeń, emocjonalności, problemów macierzyństwa, i to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszej ekspozycji, czy to w postaci prac Gustowskiej, czy Natalii LL, to już nie artystka poznańska, ale prezentowana właśnie na tej poznańskiej wystawie w 80. roku.
17: Kto zechce przyjść, można codziennie odwiedzić właśnie Państwa ekspozycję stałą?
20: Jak najbardziej. Codziennie Państwo mogą odwiedzać wystawę. Co jakiś czas zmieniamy niektóre prace, zatem nasza ekspozycja, można powiedzieć, jest wciąż w działaniu.
17: Przed nami jesienne klimaty. Niech to będzie pretekstem, by odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz goście w studio, w moim studio dziś.
21: Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja.
22: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nagłe zatrzymanie krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
17: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
21: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy w ramach naszej akcji Ruszamy Serca oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy w ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
17: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie.
22: Ruszamy Serca jest skierowany, ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy, odbywa się w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Są też terminy pojedyncze, godziny 16 do godziny 19. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania.
4: To warto wiedzieć.
22: I będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i korzystania z AED oraz będziemy uczyli również innych rzeczy niż przy poprzedniej akcji, czyli również o udarach i zawałach serca.
17: Będziecie uczyli właśnie korzystania z AED. Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest AED, do czego służy.
21: AED, czyli tak naprawdę automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylator tak naprawdę taki, jak można znaleźć u służb ratunkowych. Natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
22: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem. Również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi. Jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę.

0: pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia LED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
0: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, każdy pociąg kolei wielkopolskich wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w małej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
1: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
0: Drugi projekt, który fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
1: W jaki sposób można się zapisać?
2: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy osób, które są bohaterami dnia codziennego. Są to tacy bohaterowie jak osoby, które mnie uratowały, a nie mają takiej supermocy. Może i nie muszą jej mieć, ale niektórzy mogą chcieć mieć więcej zdolności i więcej wiedzy, więc serdecznie zapraszamy na darmowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który można zdobyć i później można być ratownikiem.
0: Dokładnie tak. No można być tym ratownikiem. Ratownikiem można być niezależnie od tego, czy tę wiedzę się posiada, czy nie, bo każdy z nas tej pomocy może udzielić. Natomiast tu chcemy faktycznie budować odporne społeczeństwo. Chcemy doceniać osoby, które są na co dzień zaangażowane społecznie. Także jeszcze raz powtórzę. Strona internetowa Fundacji Reakcja, reakcja.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat obu projektów.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio dziś przedstawiciele Fundacji Reakcja. Panowie, powiedzcie, w jaki sposób można się do was zgłosić, bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
0: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy, tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę innym mieszkańcom Poznania właśnie o tym, jak ratować ludzkie życie.
1: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, jak pomagać, co robić?
2: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować. To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie myślenie, czy coś zrobimy źle, bo już ten pierwszy krok, zareagowanie jest pomocą.
0: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego. A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Nadal musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no, nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
1: Supermoc, pięknie powiedziane, a jeśli ktoś chciałby tak super pomagać, przypomnijmy, w jaki sposób można do Was dotrzeć, w jaki sposób można się zgłosić, by zostać wolontariuszem i pomagać innym.
0: Fundacja Reakcja, strona internetowa reakcja.org.pl oraz media społecznościowe

0: dokładnie ta sama nazwa. I też tak naprawdę warto nazwy podrywać gdzieś w przestrzeni miejskiej, bo pojawiamy się w trakcie wydarzeń organizowanych chociażby przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. I to są też te miejsca właśnie, gdzie później z wolontariuszami działamy, aby edukować mieszkanki i mieszkańców miasta Poznania z zakresu pierwszej pomocy.
1: Za nami wakacje, to z pewnością też był okres, kiedy pojawialiście się.
0: Jak najbardziej. I dużo było tych wydarzeń. Pojawiliśmy się chociażby w trakcie Białych Sobót na ogródkach działkowych, pojawiliśmy się na Białej Sobocie chociażby w Posum i w trakcie innych wydarzeń, mając duże zainteresowanie, z czego nas bardzo cieszy, właśnie udzielaniem pierwszej pomocy. Nas bardzo cieszy, że osoby, które spędzają gdzieś wolny czas, poświęcają ten wolny czas, aby przyjść i dowiedzieć się tak wartościowej wiedzy właśnie, jak udzielanie pomocy, która no, może uratować życie, i chociażby nasz wolontariusz Krzysiek jest najlepszym przykładem tego, że ta wiedza jest bardzo, bardzo wartościowa.
1: Tak jak powiedziałem, wakacje za nami i w wakacje chyba częściej dochodzi do różnych zdarzeń, gdy jesteśmy aktywni, jazda na rowerze, rolkach, no, wypady za miasto.
0: Myślę, że zdecydowanie tych zdarzeń na pewno jest więcej, bo spędzamy czas aktywnie, nie spędzamy czasu na kanapie, oglądając serial pod kocem. Taki okres nam się zbliża, myślę, a po prostu spędzamy czas aktywnie gdzieś na zewnątrz. No i wszystkie niestety potencjalne schorzenia czy jakieś problemy no, mogą wychodzić właśnie w momencie, kiedy ten czas spędzamy aktywnie i niestety tych zdarzeń jest po prostu więcej.
1: A tego lata też mieliśmy takie ekstremalne upały i to też niestety sprzyjało zawałom.
0: Dokładnie tak, natomiast tu myślę, że Krzysiek za chwilę najlepiej powie o tym, że niekoniecznie trzeba mieć jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby ten zawał mieć, czy jakiekolwiek schorzenia. No nawet młoda osoba nagłe zatrzymanie krążenia może przejść, także no niestety może to dotyczyć każdego z nas, niezależnie od tego, jaka temperatura chociażby panuje na zewnątrz.
2: Nie musi to być jakaś szczególnie wysoka temperatura. Mi się to wydarzyło w listopadzie, więc raczej było chłodno. A przynajmniej to mam na monitoringu, jak przyjechałem do pracy, że był szron na trawie. Więc to może się wydarzyć w każdych temperaturach, w każdych warunkach. Zawały i inne schorzenia mogą się przydarzyć w każdym wieku. Trzeba reagować, jeżeli komuś się dzieje krzywda, zwłaszcza po prostu, jeżeli nie ma nikogo wokół i my jesteśmy jako świadkowie odpowiedzialni już za tą osobę.
0: Dokładnie tak. I jakby tu należy mieć świadomość, na przykład, że zespół ratownictwa medycznego, czyli po prostu karetka pogotowia, do takiej osoby będzie docierać 12 minut, tak mówią statystyki europejskie najnowsze, natomiast no, ta pomoc potrzebna jest już w tych pierwszych minutach, w tych pierwszych 4 minutach, także fakt, że na przykład w przypadku Krzyśka te uciśnięcia rozpoczęły się od razu, natychmiast, no myślę, że bardzo wpłynęły tutaj na to, jaki efekt widzimy dzisiaj.
1: I tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia została poruszona. Chodzi o karetki. Pamiętajmy, by nie wzywać karetki, gdy no tutaj ta pomoc nie jest aż tak bardzo potrzebna.
0: Ostatnie wyniki kontroli, które były przeprowadzone, jeśli chodzi o m.in. szpitalne oddziały ratunkowe w Poznaniu, ale też w innych miejscowościach w całej Polsce, pokazują, że tak naprawdę 50% mniej więcej przypadków, które pojawiają się na SOR-ach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, to są przypadki, które w ogóle nie powinny się tam pojawić. I dokładnie tak samo jest z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespoły ratownictwa jeżdżą do osób, które de facto tej pomocy pilnie nie potrzebują. Są to wszelkiego rodzaju naciśnienia, wszelkiego rodzaju schorzenia, które tak naprawdę powinien zaopiekować lekarz medycyny rodzinnej, czy tak naprawdę powinny być w POZ-cie tak zwanym zaopatrzone gdzieś w godzinach pracy tego ośrodka. Także niestety ten system, on no kuleje, no jakby trzeba to powiedzieć wprost, natomiast kuleje nie tylko i wyłącznie dlatego, ze względu na to, jak jest skonstruowany, ale ze względu na to, jak my z niego korzystamy. Także on jest może niedomagać, ale nie ze względu na samą formę tego systemu, ale też na to, że my po prostu go nadużywamy.
2: Patrząc na to, ile karetki dojeżdżają, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Ważna jest rzecz, że ktoś zareaguje, tak jak mój kolega z pracy, i nie odpuścił, przez 15 minut mnie reanimował, więc przeżycie kogoś i to, czy będzie dalej funkcjonował tak jak ja, czy może trochę gorzej, tylko i wyłącznie zależy od tego, czy zareagujemy i czy mu pomożemy. Jego czas rekonwalescencji też będzie od nas zależny, a nie od czasu przyjazdu karetki.
1: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościli
0: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja.
2: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Teraz temat inwestycyjny.
3: To warto wiedzieć.
4: Na Dębcu zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Placówka ta została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zagospodarowano nieużytkowane pomieszczenia budynku, gdzie powstały sale sensoryczne oraz do ćwiczeń ruchowych. A przed remontem nieużytkowana była część parteru przedszkola. Konieczne było tam przeprowadzenie prac rozbiórkowych w środku, później postawienie nowych ścian działowych, ale też wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wstawienie nowych okien, ułożenie tynków czy podłóg. Co ważne, do placówki dobudowano też szyb z windą, co zapewni dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wyższych kondygnacji przedszkola. W ramach inwestycji odnowiono też kuchnię z zapleczem oraz szatnię. Do tego obiekt został dostosowany do współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej. Z kolei na wyremontowanym dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. Przy okazji zagospodarowania przestrzeni wokół przedszkola wytyczono też dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
1: A to przypomnę na poznańskim Dębcu. I jeszcze krótko o innej inwestycji. Prawie 83 tysiące złotych kosztowała naprawa chodnika na ulicy Piwnej w Poznaniu. Nie ma już połamanych płytek chodnikowych. W ich miejscu pojawiły się nowe płyty.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
5: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, jak chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
6: Jerzy Małecki, dyrektor Zespołu Szkół Łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu.
3: Edukacja w Poznaniu.
6: W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy przedmiot jako nadobowiązkowy. W tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, no to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła, ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym. Ponieważ jest tak duże zainteresowanie, dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo w sytuacji, jakiej jesteśmy jako kraj.
1: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
7: Myślę, że jest to dobry krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni i świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości, realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość. tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów, to znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów, jeśli chodzi chociażby o kwestie zmian związane na przykład z oceną funkcjonowania, więc tutaj myślę takie bogate przygotowanie zewnętrzne specjalistów.
1: Uczniowie powrócili do szkół na dobre, to oznacza wokół placówek większy ruch.
8: Dla wielu najmłodszych to pierwszy samodzielny kontakt z ruchem drogowym. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Aby powrót do nauki był spokojny i bezpieczny, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: To warto wiedzieć.
8: Apelujemy przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżającym pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
1: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach. A teraz będzie o przepisach, które się zmieniła. Ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
9: Witam serdecznie.
1: No to powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
9: Tak jak było tu wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZKZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski, mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zostawiać dróg ewakuacyjnych po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę. Więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
1: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznanianki nie stosują się do tego?
9: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
1: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że za kilka tygodni ruszy sezon grzewczy. Czas na kolejowy temat. Zajrzymy na północ naszego regionu.
10: Szykujemy wznowienie połączeń na kolejnej trasie w Wielkopolsce, tym razem pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim. To jest około 17-kilometrowy odcinek linii kolejowej oznaczonej numerem 236, na której wymieniliśmy już nawierzchnia, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów.
3: Kolej w Wielkopolsce.
10: Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, a więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnym Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12-15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu zrządowego Kolej Plus.
1: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
11: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać, no ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając. No i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają. No i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł. No ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy taka przejażdżka może być dosyć kosztowna. Polecam odsuwa się. Dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone. Czy też, jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzało się nieraz tutaj z podpoznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem czy z dzieckiem i nagle za zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować, no po prostu to są sytuacje niebezpieczne, no i do tego nie można dopuszczać. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny, no i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
1: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od zdarzenia przy ulicy Świętego Czesława w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym młodym mężczyźnie, który znajdował się na chodniku. Na miejsce skierowane zostały funkcjonariuszki z Komisariatu Policji Poznań-Wilda. Szybko ustaliły, że rana uda 18-latka nie była przypadkowa. Ten mężczyzna został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Pokrzywdzony wskazał policjant miejsce, w którym doszło do ataku. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy medycznej 18-latek został przewieziony do szpitala. Policjanci nie zwlekali z ustaleniem sprawcy. Kolejne czynności wykonane przez funkcjonariuszy doprowadziły ich do miejsca zamieszkania podejrzanego. Kilka chwil później 19-latek był już w rękach mundurowych. Jak ustalili policjanci, mężczyźni wcześniej się znali. Podczas przeszukania mieszkania 19-latka mundurowi znaleźli nóż ukryty pod materacem. Zabezpieczyli również marihuanę. To jednak nie koniec ustaleń śledczych. W toku gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że jeszcze przed atakiem 19-latek miał grozić swojemu rodakowi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego uszkodzenia ciała, które mogło narazić pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 19-latek odpowie również za posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 19-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Sprawą zajmuje się sąd.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Czas na kolejny temat, a teraz onkobaza, a ze mną?
13: Stanisław Urmaniak, onkobaza, drużyna szpiku.
1: Za nami wakacje, sporo działo się.
13: Tak, mimo wakacji, my nie mieliśmy wakacji, ponieważ u nas się dużo działo. Między innymi mieliśmy sporo warsztatów, spotkania z różnymi ludźmi, między innymi z panią profesor Marią Litwiniuk. Ale mamy już wrzesień i kolejne dni przynoszą nam bardzo dużo, wiele również. Nie tylko warsztaty, ale wkrótce, bo 11 września będziemy mieli spotkanie z profesorem Dawidem Murawą. Także zapraszamy chętnie wszystkie osoby, które jeszcze się nie zgłosiły, a chciałyby, ponieważ jest ilość miejsc bardzo ograniczona, aby wysłały maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Jak szanowni państwo, jak wiecie, profesor Murawa bardzo jest aktywny, nie tylko zawodowo, ale również tutaj społecznie. Również zaangażował się w działania nasze, drużyny szpiku. I dlatego wkrótce w onkobazie, w Centrum Poznania zawita, aby spotkać się głównie z osobami chorymi onkologicznie. Bo właśnie dla tych osób onkobaza została stworzona przez Dorotę Raczkiewicz, panią prezes zarządu drużyny szpiku. Wszystkie spotkania, które się odbywają w onkobazie, są bezpłatne. Osoby, które tutaj przychodzą, z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość tej powierzchni, w związku z tym też tych osób może być maksymalnie 40-50. Wszystkie te osoby mogą po prostu przyjść i przy kawie, herbacie czy wodzie spotkać się z osobami. W tym przypadku akurat z profesorem Murawą, ale też spotkania są dla kobiet, między innymi bransoletki, składanie różnych rzeczy. Także przyjemne z pożytecznym.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w onkobazie. Możemy sobie przejść tutaj, bo pamiętam, jak byłem tutaj na otwarciu, wielkim otwarciu onkobazy. Były wielkie plany, sporo ludzi. Teraz jest tutaj pusto, bo jesteśmy o takiej porze. Ale co tu się dzieje na co dzień?
13: Pozornie jest tylko tutaj cicho, ponieważ akurat w ciągu dnia przychodzą też osoby, żeby się zarejestrować, dopytać się, zobaczyć właśnie, jak to miejsce wygląda. Natomiast życie często tutaj się akurat toczy popołudniami do wieczora. I też popołudniami są spotkania. Tu mamy pokoje i w tych pokojach znajdują się specjaliści, psychologowie, psychonkologowie, terapeuci i inni mają spotkania z pacjentami. Także tutaj praktycznie codziennie popołudniami coś się odbywa, a teraz we wrześniu, jak już wcześniej powiedziałem, będzie sporo wydarzeń. W najbliższych właśnie dniach, czyli 11 września, odbędzie się to spotkanie z profesorem Murawą, ale też w kolejnych dniach, a także w weekendy będą te warsztaty tematyczne, w zależności od potrzeb, od zainteresowania. Jeżeli chodzi o tematy z profesorem Murawą, to na pewno sprawy onkologiczne, ponieważ onkobaza została stworzona dla osób chorych onkologicznie, hematologicznie, więc te spotkania mają taki wymiar też bardzo istotny dla tych osób, ponieważ jak rozmawiamy z ludźmi, z chorymi, dowiadujemy się, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Lekarz dla pacjenta ma bardzo mało czasu. Pacjent nie może zadawać dużo pytań, bo nie ma na to możliwości. Natomiast tutaj, tak jak na przykład ze spotkaniem pani profesor Litwiniuk, było to dwugodzinne spotkanie. Każdy pacjent, pacjentka mógł zadać pytania tę osobę nurtującą i pani profesor odpowiadała na nie. Także to jest bardzo też akurat istotne, tym bardziej, kiedy te osoby są w trakcie leczenia, to w tym momencie otrzymują pełną informację. A te warsztaty, które się odbywają, są z różnych tematów, więc podsuwają nam też pomysły osoby chore i ewentualnie też inne fundacje, które współpracują z nami, co chciałyby w naszym miejscu tutaj zrobić. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, a chciałyby na przykład uczestniczyć w spotkaniu, czy na przykład z profesorem Murawą, czy w tych warsztatach, mogą wysłać maila na kontakt@onko-baza.pl. Mogą przyjść tutaj też osobiście i się zarejestrować. I na naszej stronie facebookowej Onkobazy również są wszelkie informacje na bieżąco podawane, kto będzie z naszych gości tutaj, bądź też jakie będą w najbliższych tygodniach warsztaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które będą chciały w tym uczestniczyć.
1: Mówił Stanisław Furmaniak z drużyny Szpiku. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w samym sercu Poznania, dokładnie na Starym Rynku, a ze mną
14: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: A my dokładnie znajdujemy się przed Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo okazja wyjątkowa.
14: Muzeum świętuje 12 i 13 września 80. rocznicę swojego istnienia. Przygotowaliśmy mnóstwo różnych atrakcji, począwszy od takich dla najmniejszych dzieci, a skończywszy na melomanach. Nie rzecz w tym, żebym wymieniał wszystkie zajęcia, które się odbywają. One mają swoje tytuły, to są spotkania z muzyką Mozarta, z instrumentami i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę pamiętać o tym, że można przyprowadzić dziecko i w sobotę i w niedzielę w Muzeum Instrumentów Muzycznych naprawdę świetnie się bawić. Pewną ciekawostką, myślę ważną dla niektórych osób, jest to, że nasi lutnicy, czyli konserwatorzy, którzy zajmują się renowacją instrumentów, będą tego dnia na parterze muzeum oceniać instrumenty, które państwo mogą przynieść. Jeśli gdzieś na strychu u babci są jakieś skrzypce, proszę się nie wstydzić, proszę je wziąć ze sobą i sprawdzić, czy ta karteczka wklejona w środku z napisem Stradivarius jest prawdziwa czy podrobiona. Oni to na pewno powiedzą. Oczywiście mówię w tej chwili troszeczkę żartując, ale faktem jest, że naprawdę można przynieść instrumenty po to, żeby poznać fachową opinię profesjonalistów.
1: My rozmawiamy sobie o Muzeum Instrumentów Muzycznych, a w tle dźwięki, bo my znajdujemy się dokładnie, przypomnę, przed Muzeum Instrumentów Muzycznych i miasto żyje i dlatego tutaj te wszystkie dźwięki miejskie się unoszą. Powiedzmy, co jeszcze z okazji tego wyjątkowego jubileuszu? jubileuszu.
14: Myślę, bardzo ważnym wydarzeniem, już tak trochę kierowanym do tych, którzy znają już muzykę poważną i czują się pewnie na tym obszarze, jest koncert Marka Toporowskiego z zespołem, który wykona koncerty organowe Jerzego Fryderyka Händla. Marek Toporowski jest niekwestionowanym autorytetem, jeśli mówimy o wykonawstwie muzyki barokowej na instrumentach z epoki. Robi to już od ponad 30, nawet 35 lat. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, więc to jest naprawdę wyjątkowa okazja, by wysłuchać tych koncertów w brzmieniu, mamy taką nadzieję, dokładnie takim, jakie znał Händel. Historia Muzeum Instrumentów Muzycznych związana jest z jedną osobą. Był to Zdzisław Szulc. I co ciekawe, w pierwszej kolejności nikt by się nie spodziewał, że to jest pasjonat, który poświęci życie na zbieranie instrumentów, bo przede wszystkim był, uwaga, tenisistą i był również kupcem poznańskim. Urodził się jeszcze w XIX wieku, ale jako młody człowiek założył Polski Związek Tenisowy. To właśnie Zdzisław Szulc jest twórcą tej organizacji, która funkcjonuje po dziś dzień. Ale oczywiście dla nas o wiele ważniejsze jest to, że zbierał instrumenty. Początkowo na zupełnie amatorskim poziomie. To było odwiedzanie jarmarków, różnych takich zwykłych sytuacji, odpustów może nawet, gdzie kupował instrumenty ludowe, gdzie zbierał też katarynki i różne tego typu urządzenia. Później, kiedy jego znajomi, pośród których był na przykład Arkady Fiedler, dowiedzieli się, że on ma taką pasję, zaczęli mu przywozić instrumenty z egzotycznych krajów. Stąd w kolekcji Zdzisława Szulca pojawiły się tamtamy, pojawiły się ukulele i inne instrumenty. Zbiór zrobił się tak duży, że jeszcze przed wojną powstała pierwsza czasowa wystawa po to, by wszyscy mogli poznać te kolekcje. Niestety wojna okazała się bardzo brutalna dla Zdzisława Szulca i jego zbiorów, ponieważ ze 150 obiektów ocalało tylko 80. No i tenże Szulc bardzo się martwił tą sytuacją i bardzo zabiegał u władz, by stworzyć instytucję, która będzie się opiekowała nie tylko jego zbiorem, ale wszelkimi tego typu pamiątkami i obiektami. I to się udało. Za początek muzeum uznaje się datę 2 maja 1946 roku, kiedy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu uruchomiono dział instrumentów muzycznych, którego szefem został kto? Zdzisław Szulc.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto ze Starego Rynku, a dokładniej sprzed Muzeum Instrumentów Muzycznych mówił
14: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
3: Zmieniamy temat.
1: Będzie o festiwalu murali w Poznaniu.
15: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił dwie ściany na tegoroczną edycję festiwalu murali. Ta inicjatywa pokazuje, że sztuka może być integralną częścią miejskiej przestrzeni. Te tegoroczne murale z tej edycji można zobaczyć przy ulicy Konfederackiej, Górnej Wildzie, Grochowskiej oraz 28 czerwca. ZKZL przekazał na potrzeby festiwalu dwie ściany, jedną przy ulicy Górnej Wildzie 80, na budynku mieszkalnym oraz na budynku użytkowym przy ulicy Grochowskiej. Dzięki temu przestrzeń znajdująca się w zasobie komunalnym zyskała nowe artystyczne oblicze. Każdy mural został przygotowany z myślą o konkretnej lokalizacji. Artyści uwzględniali m.in. architekturę budynku, proporcje, charakter ściany, jej widoczność, a także otoczenie. Zostały zaprojektowane tak, aby współgrać z miejscem, w którym powstają. W tegorocznych pracach pojawiają się motywy związane z Poznaniem, jego historią, miejskim życiem i charakterystycznymi elementami lokalnego krajobrazu. Mamy więc tutaj nawiązania do miejskiej codzienności i historii, jak i bardziej abstrakcyjne malarskie kompozycje. My ogromnie cieszymy się, że jako ZKZL możemy być częścią tego festiwalu. Festiwal murali pokazuje, że miejska przestrzeń może być miejscem spotkania sztuki i codziennego życia.
1: Mówił Łukasz Kubiak z ZKZL. Pozwolicie, to teraz zabiorę was jeszcze do wyjątkowego muzeum w Poznaniu, a dokładnie do Muzeum Biżuterii.
0: Leży naprzeciwko, czy położone jest naprzeciwko bardzo znanej poznańskiej atrakcji, wręcz takiego symbolu, jednego z symboli miasta, czyli poznańskiego okrąglaka. Muzeum Biżuterii prezentuje fantastyczną
16: kolekcję właśnie biżuterii z całego świata. Jedna część tej kolekcji to jest przegląd najróżniejszych ozdób, bransoletek, pierścionków i tak dalej, które zostały przywiezione z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, z wielu często bardzo egzotycznych regionów, a druga część z kolei prezentuje taki przegląd biżuterii, która wyszła od polskich rzemieślników. Jest to, ta kolekcja została tam uporządkowana tematycznie. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem jest też taka biżuteria zaangażowana, czyli taka biżuteria, która nie tyle ma ładnie wyglądać, ma upiększać, ale ma nieść pewną informację, ma być wyrazem jakiegoś protestu albo poparcia dla jakiejś idei. Bardzo ciekawa sprawa, ale też oprócz samych najróżniejszych przykładów biżuterii, w samym muzeum możemy też zobaczyć warsztat takiego twórcy właśnie takich cacek, no i zobaczyć, jak to kiedyś mogło takie tworzenie biżuterii wyglądać.
1: A o tym muzeum opowiadał na naszej antenie Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tutaj, szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie będzie o Fundacji Panda Team.
15: To warto wiedzieć.
16: Fundacja Panda Team jest fundacją, która wspiera w żałobie dzieci, młodzież, dorosłych. Właściwie, no można powiedzieć, wszystkie osoby, które mierzą się z tematem straty bliskiej osoby. Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza. Taką naszą misją, można powiedzieć, jest to, żeby... No właśnie, nikt nie czuł się sam w swojej stracie, żeby każda żałoba była uznawana, żeby była widoczna, żeby edukować w tym temacie, który jest bardzo powszechny, a bardzo gdzieś tam spychany i takim obrós wielkim tabu.
14: No właśnie, o tym się nie mówi. Wielu ludzi nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, a często osoby, które są w tej żałobie, zostają po prostu same.
16: Dokładnie tak i właściwie jesteśmy, w Poznaniu jesteśmy jedyną organizacją, która pozarządową, która wspiera w żałobie i się tym specjalizuje, również w całej Wielkopolsce, a w Polsce właściwie drugą, nie licząc oczywiście hospicjów, które też, czy innych tego typu organizacji, jednak u nas jest to głównym działaniem. I rzeczywiście osoby, które do nas przychodzą, czasem przychodzą po wielu latach od straty i już wcześniej czując się właśnie bardzo samotnie, bardzo niezauważane w tym. I myślę, że coś, co właśnie wiele osób łączy, to jest ta potrzeba niebycia samemu w tym, potrzeba tego, żeby być tym zauważonym w tej swojej samotności, w tym swoim cierpieniu, w swojej żałobie. Przede wszystkim można powiedzieć tyle, ile się chce powiedzieć. Mamy różne formy działalności, mamy zarówno grupy wsparcia, jak i oczywiście spotkania indywidualne z psychologiem, z asystentami też w żałobie, z interwentami kryzysowymi. Mamy też takie spotkanie bardziej, nazwijmy to, luźne, czyli powiedzmy takie trochę z elementami arteterapii, trochę warsztatowe. Mamy osobne spotkania dla mężczyzn. Tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na niektóre można przyjść i po prostu być, nie trzeba nic mówić, a wszystkie informacje na temat wszystkich naszych naszych działań są na naszej stronie internetowej pandateam.pl, ale też w mediach społecznościowych i tam jest w sumie najbardziej aktualne to Facebook, Instagram. Tam nas można znaleźć, tam wszystkie zapisy na wszystkie nasze działania. Można też po prostu zadzwonić i porozmawiać z nami, bo może ktoś nie wie, czego potrzebuje w tym momencie, czy bardziej grupy, czy bardziej indywidualnego spotkania, to też może się do nas po prostu zgłosić, napisać lub zadzwonić i my wtedy wspólnie się możemy zastanowić, co dana osoba potrzebuje w swojej sytuacji.
14: Są spotkania dla mężczyzn, bo powiedzmy, że no tak się mówi, że kobietom tu łatwiej uzewnętrznić się, no mężczyźni często gdzieś zostawiają to w środku, ale nie oznacza to, że to cierpienie jest mniejsze. I jak pomóc tak się tutaj pozbierać, kolokwialnie mówiąc?
16: To prawda. Jest tak, że my w toku działalności zauważyliśmy to, że rzeczywiście no, mężczyźni rzadko korzystają z naszych spotkań i z pomocy u nas, dlatego stworzyliśmy no, taką przestrzeń, w której no, po prostu, która jest tylko dla nich i rzeczywiście no, głównie tutaj ojcowie po stracie dziecka przychodzą i w takim męskim gronie po prostu gdzieś tam rozmawiamy, mamy różne tematy, jest to też przestrzeń, żeby trochę sobie po prostu porozmawiać, czasem się wymienić różnymi, czy pomysłami, czy czasami nawet pasjami się podzielić. Jest to jakaś taka po prostu też rodzaj budowania takiej społeczności właśnie trochę innej niż taka grupa mieszana w innych, na przykład na grupie wsparcia, czy w innych działaniach. No na pewno dużo to daje, ta taka siła od innych mężczyzn. I też znowu to, co już wielokrotnie mówiłem i powtarzamy bardzo często, można po prostu przyjść i być, nie trzeba nic mówić. Wcale nie trzeba mówić o tym, co się wydarzyło. Można po prostu być i słuchać, można być i milczeć. Można tak naprawdę wszystko. Tutaj nie chodzi o to, żeby opowiadać ze szczegółami. Tu chodzi o to, żeby po prostu no, gdzieś tam być w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy chociaż trochę rozumieją to, co przeżywamy.
14: To są ludzie, którzy też przeżyli to samo, czy podobne historie i dzięki temu czują taką jedność, takie wsparcie.
16: Tak, to są dokładnie, to są najczęściej ojcowie, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci i no i oni po prostu, no tutaj wiele słów nie trzeba, no po prostu fakt, że ktoś się pojawia, to już jest właściwie bardzo wymowne i wiele nie trzeba więcej nam do informacji. A jest to na pewno przestrzeń, która bardzo pomaga na pewno nie być w tym samemu.
14: Są spotkania dla mężczyzn, ale mogą też przychodzić całe rodziny, prawda?
16: To jest ważne. My nigdy nie pytamy jakby o jakiś status, że tak powiem. Czyli można przyjść samemu, można przyjść z kimś, można przyjść...
14: Po prostu z drugą połówką.
16: Dokładnie, z drugą połówką. Czy też nawet się zdarza czasem, że przychodzi na przykład mama z córką, na przykład dorosła mama dorosła córka, przepraszam, ze swoją mamą, ale też no, to widać bardzo w działaniach, my wspieramy też dzieci i młodzież i to też widać tam, że tam to przychodzą często całe rodziny po prostu, czyli dzieci przychodzą z rodzicami, czasem jeszcze babcia, dziadek się pojawiają co jakiś czas, także to jest takie wsparcie, którym opiekujemy się całą rodziną wtedy i ta cała rodzina korzysta wtedy z naszej pomocy.
14: Ta pomoc jest bezpłatna?
16: Tak, pomoc jest finansowana, finansowana z przeróżnych źródeł, mamy też kilkuletnie takie różne finansowania, też miasto Poznań nas bardzo w tym wspiera, więc ta pomoc jest bezpłatna.
14: Można znaleźć wszelkich informacji w internecie, można do was zadzwonić, a kto chce przyjść osobiście, gdzie dokładnie mieścicie się w Poznaniu?
16: Mieścimy się na Ramowicach, na ulicy Bolka 8A przez 1 i tam mamy takie miejsce, które nazwaliśmy Hope Spot, miejsce z nadzieją, które jest takim miejscem przytulnym, w którym właśnie mamy zarówno gabinet psychologiczny, jak i salę warsztatową. Natomiast nadal zachęcam do tego, żeby też nas śledzić, bo powoli się nie mieścimy w tej naszej przestrzeni, więc kto wie, może lada moment będziemy gdzieś się przenosić, natomiast o tym na pewno będziemy informować i na pewno się takie informacje pojawią. Na ten moment jesteśmy właśnie tam i zapraszamy, no ale też bardzo dużo naszych działań odbywa się po prostu online. Jeżeli ktoś po prostu nie chce, boi się, czy po prostu są jakieś bariery, które uniemożliwiają przyjście, to można też skorzystać z takiej pomocy zdalnej.
14: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
16: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team.
14: Dziękuję bardzo za rozmowę.
16: Dzięki.
14: A z Poznania przeniesiemy się teraz w okolice Śremu. Będzie o zwierzętach. Za nami wakacje. Wiadomo, w wakacje często niestety ludzie porzucają psiaki. A jak było w tym roku? Posłuchajcie Grzegorza Kałużnego ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
9: Mamy coraz mniej psów, które są porzucane, oddawane na okres wakacyjny. O czym to świadczy? O tym, że drodzy Państwo, jesteście coraz bardziej świadomi tego, że pies jest członkiem rodziny i trzeba odpowiednio zorganizować ten czas wakacyjny. Za to wielkie dzięki, bo naprawdę to jest wynik naszej chyba wspólnej edukacji i świadomości. To jest ta rzecz. Druga rzecz to, że naprawdę poziom psów i kotów w schronisku jest na pewnym stałym punkcie, czyli nie mamy ponad miarę. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne, takie gdzie likwidujemy na przykład pseudohodowlę. To jest oczywiście odosobniona rzecz, ale ten stały odsetek psów i kotów, które przybywają, są na pewnym poziomie naprawdę już coraz lepszym, tak to można powiedzieć. Wakacje za nami, na pewno mnóstwo wrażeń z pobytu z psami na tych wyjazdach wakacyjnych, na pewno dbałość o to, że dbamy w okresie letnim o te zwierzęta, no bo upał nie tylko nam, ludziom doskwiera, ale i coś, co jest przed nami, czyli spotkanie w postaci cyklicznej imprezy, którą nazywamy Jesień Gajowa. Tę imprezę zaplanowaną na okres właśnie jesienny, prawdopodobnie wrzesień. To jest impreza, która jest skierowana do wszystkich przyjaciół schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy poznaniacy, drodzy wielkopolanie, droga rodzino gajowa, że tak powiem, zapraszamy wszystkich na to spotkanie, bo wtedy możemy przyjechać spotykać się z psami, które są i kotami w schronisku, ale też możemy wziąć swojego czworonoga, który został zaadoptowany z naszego lub innego schroniska lub taki, który na szczęście nigdy nie był w żadnym schronisku i przyjechać do nas. To wszystko jest dozwolone, będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo fantastycznych takich pobocznych działań, które na pewno będą atrakcyjne dla was, ale i przede wszystkim będą atrakcyjne dla tych zwierząt. A może gdzieś pojawi się tam myśl o zaopiekowaniu się pieskiem ze schroniska lub kolejnym pieskiem i wtedy w tym bardzo, bardzo pomożemy.
14: Oczywiście zachęcamy do pomagania zwierzętom. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Mieszkańcy mogą już korzystać z wygodnego traktu pieszego na ulicy Tarnowskiej. Zyskali również przejście dla pieszych i miejsca postojowe. Nowa zieleń będzie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny Pokrzywno-Garaszewo. A teraz czas wolny w okolicach Poznania. 12 września szykuje się piknik rodzinny Bezpieczni w powiecie poznańskim. To wydarzenie, które od lat łączy edukację z dobrą zabawą. Tradycyjnie piknik odbędzie się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 8 w Bolechowie. Początek w samo południe, finał o 16. Na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji. Wśród nich m.in. symulator dechowania. Dzieci znajdą specjalną przestrzeń do zabawy z dmuchańcami, karuzelą i kącikiem plastycznym. Na scenie pojawi się Mezo.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
17: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań włącza się do ogólnopolskiej kampanii Wrzesień, miesiąc profilaktyki zdrowotnej. Akcja ma zachęcić do regularnych badań, mówi Jolanta Sobierańska-Gręda, szefowa resortu zdrowia.
18: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia, natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
17: W Poznaniu badania w ramach akcji będą odbywać się m.in. w POSOM.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
19: Z
17: są zarzuty dla pracownika sklepu z Nowego Tomyśla, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Mężczyzna zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
19: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek.
17: Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania monitoringu. A w Poznaniu zamknięto już palmiarnię. Przejdzie renowację, wymienione zostaną oszklenia pawilonów, przebudowane zostanie też akwarium. Remont potrwa 4 lata.
20: O. 4 lata, to wie pan, w naszym wieku to jest długo.
21: Ja mam wspomnienia z dzieciństwa, mam dużo wspomnień. Było to takie miejsce magiczne.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
17: Protestujący zarzucają policji brutalność. Chodzi o działanie funkcjonariuszy podczas eksmisji na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Policjanci wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem, odpowiada Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
22: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę.
17: Protestujący, którzy blokowali działkę, zostali wylegitymowani. Policja złoży wniosek do sądu o ich ukaranie. Zmieniamy temat. Zakończyła się rozbudowa przedszkola Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
17: Sport. 4 października poznańskimi ulicami przebiegną maratończycy. Do stolicy Wielkopolski przyjadą biegacze i biegaczki z całego świata. Trasa będzie prowadziła m.in. przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na koniec zaglądamy na winogrady. Powstaje tam park barw i wody. Aktualnie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje podłoże pod nowe nasadzenia. Miejsce zyska ponad 100 drzew.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
13: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
14: Bartosz Łukasiewicza zapraszam, a w tym kwadransie m.in. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy za nami wakacje.
12: To warto wiedzieć.
14: Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
23: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł Rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne. O tym można się przekonać 14 września. Ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału. Poznański Festiwal Kryminału Granda także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem Filii Wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski, autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby Państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te

0: Genialnie, dlatego że będzie też podróżniczo 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, który jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami. W związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby Państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
1: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
0: Muzeum na Jeżycach, na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i niewiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki. Bardzo różne tematy, dlatego że w klubie książki u Sienkiewicza Duma i uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy. Ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
0: Nieuchronnie się zbliża. Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami, ale ja mam nadzieję, że te tej jesieni takim wielkim hitem będzie lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór, zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że lalka

0: lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna lalka. Nie dlatego, że lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
1: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru Ósmego Dnia. Szymon Bojdo opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
2: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada. I będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajt, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły i zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane poważnie i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl teatru A3 pod tytułem Plan lekcji i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości Kantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie, no skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą, trochę Kantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki czy właśnie Tadeusza Kantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też, ta szkolna ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jaki ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
1: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr Ósmego Dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44.
3: Zmieniamy temat.
1: MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
4: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Mercus. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ekowia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi. W tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
1: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym kwadransie poruszę sporo ważnych tematów z Poznania i regionu. Będzie m.in. o naszym zdrowiu, o tym, jak zbudować odporność. Zajrzymy też do Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
5: Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku. I we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu.
1: Mowa też będzie o wyjątkowym wydarzeniu dla seniorów w stolicy Wielkopolski. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Wrzesień to doskonały moment na wzmocnienie odporności przed nadchodzącym sezonem jesiennym i zbudowanie zdrowych nawyków po wakacjach, mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
6: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w sezonie jesienno-zimowym oraz promować szczepienia ochronne jako metoda zapobiegania zachorowaniom i ich powikłaniom, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską ruszył z kampanią Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki.
7: Zdrowy Poznanie.
6: W działania zostaną włączone również apteki jako miejsce bezpośredniego kontaktu z seniorami, bo ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na choroby zakaźne i na powikłania związane z chorobami sezonu jesienno-zimowymi. Działania będą obejmować także członków rodzin i opiekunów seniorów, farmaceutów i personel aptek jako ważnych partnerów w przekazywaniu rzetelnych informacji o profilaktyce i realizujących świadczenia, czyli szczepienia, oraz do ogółu społeczeństwa, żeby zbudować świadomość i znaczenie profilaktyki sezonowych infekcji oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
1: Było o zdrowiu, o tym, jak nie dać się infekcjom. Czas na kulturę. Zajrzymy na winogrady.
7: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: Będzie kilka zaproszeń, mówi Jacek Rychlicki, dyrektor osiedlowego Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
5: Sezon ten nowy zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wraz z Fundacją Bilingwo, tutaj poznańską, napisaliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026 i otrzymaliśmy pieniążki na zorganizowanie darmowych wydarzeń dla mieszkańców Winograd, dla mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj podatki. Z racji tego przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu, ponieważ 13 września w Domu Kultury pod Lipami będziemy gościć Wojtka Tremiszewskiego, członka między innymi kabaretu Limo, czy też słynnego Warrena ze Spadkobierców, który wykona u nas godzinny monodram komediowy o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu narodowym, który namawia Boga do tego, że chce odnowić swoją karierę we współczesnych czasach i próbuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
1: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w osiedlowym Domu Kultury? kultury pod Lipami.
5: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie, przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku, pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby organizowanie z Fundacją EduTeamo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z napisanego projektu do właśnie Urzędu Miasta Poznań. Przygotowaliśmy również dla was ciekawe koncerty i tutaj możecie państwo oczekiwać informacji na temat Aresa Hadzi-Nikolała Trio oraz koncertu w ciemności, który odbędzie się w listopadzie.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
5: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: A z poznańskich winograd przeniesiemy się w okolice poznańskiego Okrąglaka. Zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
8: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja Senioralnych Poznań, która już 26 września.
7: Wkrótce.
8: Start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce. A także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów, najlepszy przyjaciel seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa i wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich fanów musicali, operetek, muzyki filmowej, bo panowie, szóstka tutaj panów, na scenie da naprawdę niezły popis. Ale przed tą częścią inauguracyjną, która przypominam rozpoczyna się o godzinie 12, od 10.30 dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych będzie czekać strefa zdrowia. I tam wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju badaniach, usłyszeć o programach w ramach NFZ, o chorobach odkleszczowych, chorobach układu oddechowego, o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien, podolog, książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskiej, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Senioralni Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspomniałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale senioralni Kawiarni Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim. Są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu i rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
1: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do Was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u Was przy niedaleko Okrąglaka, przy Mielerzyńskiego.
8: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Mielerzyńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Dla seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
1: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
7: Aktywnie w Poznaniu.
1: A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
9: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodniej, czy cieplej, zawsze warto wybrać się do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin, możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
1: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
7: To warto wiedzieć.
1: A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
10: Czyli MPSZOK. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może, nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków ochrony roślin, ale i także odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasę przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu. Ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września. Wyjeżdża około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna. Ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu. W zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
1: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, wielkopolski WOPR, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
11: Damian Jeszyński, WOPR Wielkopolska. To prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby w bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. My mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
1: co dobre szybko się kończy, za nami wakacje.
11: Sezon świetlany jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
1: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
11: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat poznański, to przede wszystkim gmina Buk, gmina Dopiewo.
1: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i przy Brodzinie.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz zajrzymy do poznańskiego zamku.
7: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: Ruszył nowy sezon, a ze mną
12: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przede wszystkim nowa wystawa. Mamy w roku dwie takie duże wystawy. Pożegnaliśmy sztuczną inteligencję, czyli AI, algorytmy iluzji i dla ukojenia zatrzymujemy trochę lata na jesień, czyli Świat jak zielnik, czyli takie przygody natury i sztuki od XVII do XXI wieku. Jeżeli ciągle brzmi to trochę enigmatycznie, to przywołam nazwisko chociażby Elizabeth Blackwell, ale też Marii Sybilli Merian. Jeżeli ciągle nic to nie mówi, to są autorki, podkreślamy kobiety, XVII-XVIII wieczne, które rysowały takie bardzo szczegółowe z naukową precyzją szkice botaniczne. To będzie to, co mogą Państwo zobaczyć na wiodącym plakacie, to jest właśnie to, ale to nie wszystko, bo te grafiki będą uzupełniane też polskimi mistrzami, dobrze znanymi. Wyspiański, Fałat, to takie nazwiska, których chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć polskiej publiczności. Do tego będzie element japoński, czyli właśnie malarstwo takie japońskie, przyrodnicze, nazywane kachoga. I jeszcze do tego będą prace zupełnie współczesne, przygotowane specjalnie na tą wystawę. Także sporo będzie się działo, to będzie takie wytchnienie dla wszystkich osób, które lubią właśnie sztukę bardziej tradycyjną, ale też właśnie taką konfrontującą się wzajemnie, bo mamy i Polskę, i Japonię, i mamy podróż przez wieki, ale tym elementem spajającym te wszystkie elementy będzie właśnie przyroda, natura, jak była widziana przez artystów, jak jest dziś widziana, także w kontekście kryzysu klimatycznego i innych wyzwań, przed którymi stoimy.
1: A to wszystko przypomnę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze tej jesieni, a w zasadzie w całym tym sezonie, który rozpoczął się właśnie?
12: Już 11 września startuje u nas opera. Opera jest festiwalem, tutaj jest ta mniejsza niespodzianka, ale jest i większa. Nie będzie tam Pucciniego i Pavarottiego, to jest festiwal muzyki eksperymentalnej elektronicznej. Jeżeli chcą się Państwo właśnie zanurzyć w takiej naprawdę eksperymentalnej, awangardowej muzyce, to jest ta okazja. To chyba jedyny taki festiwal w Poznaniu. Nasza wspólna produkcja zamkowa z Lasem, z inicjatywą Las. Będą to trzy właśnie dni nieoczywiste, właśnie mocno takich dużo brzmień elektronicznych, rozmytych, ambientowych, ze swojsko brzmiących nazwisk wystąpi między innymi oczywiście William Basiński, artysta z Nowego Jorku, postać dość znana właśnie na scenie awangardowej. Rzecz niszowa, ale może właśnie warto sobie we wrześniu na przełomie jeszcze lata i już jesieni dać szansę i poznać zupełnie nowe brzmienia.
1: I przechodzimy sobie dalej, co jeszcze w tym miesiącu we wrześniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
12: Na pewno już w środę 9 września można o godzinie 18 wpaść do zamku i go zwiedzić. Na pewno są jeszcze osoby, które tego nie zrobiły. Być może zjeżdżają się do Poznania nowi studenci i studentki, którzy by chcieli poznać jego atrakcje i takie wyjątkowe miejsca.
1: A będzie to zwiedzanie takie tradycyjne czy z latarkami? Bo pamiętam, że też było nocne zwiedzanie zamku.
12: Mamy na 9 września zwiedzanie tradycyjne, natomiast 18 września w piątek mamy właśnie zwiedzanie zamku z latarkami o godzinie 20.
1: To może więcej powiedzmy o tym tradycyjnym, tak żeby to wszystko było po kolei, żeby słuchacze to zapamiętali. Kto chce, może sobie zanotować.
12: Przede wszystkim zachęcę może Państwa tym, że zamek poznański to najmłodszy zamek Europy zbudowany dla koronowania. Nowego władcy. Tym władcą był niemiecki cesarz Wilhelm II, ale przez większość swojej, niezbyt długiej jak na zamek historii, pozostawał w rękach tak naprawdę polskich. Jest przeznaczony kulturze od lat 60., ale ma mnóstwo właśnie niezwykłych przejść, tajemnic, mało znanych historii związanych z wieloma postaciami historycznymi. Niekiedy są to historie trudniejsze, związane choćby z czasem okupacji, ale też związane chociażby z początkami centrum czy historii łamania szyfrów Enigmy, ponieważ matematycy, którzy złamali szyfr Enigmy, właśnie na początku studiowali w zamku, w którym mieścił się Uniwersytet Poznański w dwudziestoleciu międzywojennym. Mnóstwo z tych historii, nie wszystkie się powtarzają na zwiedzaniach. Te zwiedzania są przez nasze przewodniczki i przewodników nieco zmieniane, modyfikowane. Tym bardziej warto skorzystać i tak na żywo porozmawiać o zamku i spotkać się z zamkiem. A jeżeli żadna z tych dat Państwu nie odpowiada, to zawsze można codziennie podkreślam, przyjść do zamku i go zwiedzić albo z audioprzewodnikiem, albo z mapką w kilku językach i samodzielnie poznać jego historię.
1: W poznańskim zamku koncerty, w poznańskim zamku wystawy, zwiedzanie, co jeszcze?
12: Mamy oczywiście nasze kino pałacowe. Kino pałacowe składa się z dwóch sal, sali numer 1 i sali numer 2, tak zwanej audiowizualnej. Jeżeli Państwo nie byli w dwójce, to warto tam sobie wyszperać seans, ponieważ ta sala niedawno wróciła po sporej renowacji, a są tam zachowane takie klimatyczne boazerie z lat 60., kiedy zamek był jeszcze pałacem kultury. Oczywiście najważniejsze jest kino, jest repertuar kina, to na stronie kinopałacowe.pl można sobie przejrzeć. Jest to często wybór filmów wykraczający poza taką sztampę, poza te tak zwane blockbustery. Możemy zobaczyć i cykle klasyków, jak chociażby Wajda. Możemy też zobaczyć mało znane kino z odległych zakątków świata. Tu szczególnie można już wspomnieć o listopadowym, to jeszcze trochę czasu, ale festiwalu kina azjatyckiego Pięć Smaków, o poznańskiej replice tego festiwalu, więc sporo się dzieje. Dodajmy jeszcze, warto śledzić dyskusyjny klub filmowy zamkowy, który jest bez fałszywej skromności najlepszym DKF-em w Polsce, a potwierdza to nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznana właśnie w tej kategorii w 2025 roku. Więc jest to niezwykłe miejsce, gdzie można spotkać pasjonatów kina, a tutaj jeszcze na marginesie dodam, że przecież rozpędzają się pracownie zamkowe, wśród nich m.in. pracownie filmowe. Nabory trwają mniej więcej do połowy września. Koniecznie na stronie ckzamek.pl warto zajrzeć, gdzie jeszcze można się zapisać. To wspomniana pracownia filmowa, ale też teatr, również ceramika, fotografia i szereg innych aktywności dla najmłodszych, dla dorosłych i dla seniorów. Tak naprawdę dla wszystkich.
1: Tutaj chyba też warto przypomnieć o kinie bez barier.
12: Kino bez barier jest absolutnie wyjątkowe. To inicjatywa, która się odbywa we wtorki o 11:00. To są filmy pokazywane z całym pakietem właśnie ułatwień pozwalających odbierać kino osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. W tym pewnie ciągle wiele z Państwa będzie zaskoczonych, w tym przez osoby niewidome. Służą do tego tak zwane audiodeskrypcje, czyli specjalne opisy, które osoba taka niewidząca słyszy przez słuchawkę. Dzięki temu ma świadomość tego, co się dzieje na ekranie. To jest bardzo ciekawa sztuka. Zdradzę Państwu ciekawostkę właśnie, że te opisy są robione w ten sposób, że na przykład nie mówią, kto jest zły, kto jest dobry. To wynika z treści filmu. Dobry scenariusz jest taki, że można to zrozumieć, choćby słysząc film. Tam dostajemy tylko takie podstawowe informacje, że jakieś postacie z sobą, nie wiem, stoją w jakimś szczególnym miejscu. Jest informacja o kolorach ubrań czy kolorach danej sceny. Te informacje również pomagają osobom niewidzącym całkowicie albo w jakimś stopniu zrozumieć film. To właśnie taka nasza ciekawostka i jesteśmy z tego bardzo dumni, że zamek jest taką instytucją, która bardzo mocno postawiła na dostępność. Rozumianą intuicyjnie jako taką dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dostępność ekonomiczną i również dostępność w ogóle taką turystyczną, także we wszystkich wymiarach.
1: Kończy się lato, nadchodzi jesień. Ta jesień z pewnością, tak jak słucham, nie będzie nudna. W Centrum Kultury Zamek nigdy nie jest nudna, ale ta jest szczególna.
12: Ta jest szczególna tak naprawdę dlatego, że cały czas ten nasz program poszerzamy. Przed nami wspomniana trzecia opera. Jest ta niezwykła wystawa, która będzie naprawdę, wierzymy, niepowtarzalna.
1: Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Wojciech Mania z Poznańskiego Zamku.
12: Warto dodać, że właśnie zamek jest dostępny przez 7 dni w tygodniu. Bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy w pierwszej kolejności właśnie dla poznanianek i poznaniaków dostarczali możliwości takiego codziennego obcowania z kulturą. Przypomnijmy, że zamek organizuje rocznie, aż trudno w to uwierzyć, 2,5 tysiąca wydarzeń. To jest jakieś szaleństwo. Łącznie bierze udział w tym około 500-700 tysięcy osób, o ile nie więcej. Takie mamy, takie szacunki, te, co da się policzyć. Więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Więc jak trudno, nie trudno zgadnąć, są to wydarzenia często małe, warsztatowe, drobne spotkania, ale bardzo ważne, bo one tworzą tę możliwość dla mieszkańców naszego miasta, chociaż goście, turyści, turystki też są zawsze mile widziane, ale to są te spotkania, w których właśnie można obcować na co dzień z kulturą i co ważne, nie tylko biernie ją, jak to się mówi, konsumować, czyli uczestniczyć w wydarzeniach, ale też właśnie choćby przez nasz program edukacyjny i pracownię samemu nabierać różnych twórczych umiejętności i być może pewnego dnia stać się artystą czy artystką.
1: A tak przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że zmienił się dziedziniec. Dziedziniec ten przed zamkiem, on kiedyś był parkingiem, a to jest zupełnie nowa przestrzeń.
12: Tak, dziedziniec otwarty jest nową przestrzenią, otwartą tak naprawdę jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast to jest żywy dowód na to, jak pamięć potrafi płatać figle, bo wiele osób nawet nie potrafi sobie wyobrazić, że tam mógł być parking, że kto mógł taką przestrzeń na tak długo przeznaczyć tylko na to, żeby parkowały tam samochody i dodajmy, skutecznie niszczyły też historyczną nawierzchnię tam się znajdującą. Teraz mamy zupełnie coś innego. Mamy taką przestrzeń właśnie, gdzie również organizujemy szereg wydarzeń, staramy się ją ożywiać. Teraz pewnie jesienią będzie nieco spokojniej, ale warto tam wpaść, spędzić czas, przysiąść na ławce, zajrzeć do pawilonu przed zamkiem, gdzie można również napić się kawy, ale też właśnie się dowiedzieć, co w naszym zamku słychać.
1: To warto wiedzieć, co słychać w poznańskim zamku, a ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
12: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję i zapraszam do poznańskiego zamku.
1: Zmieniamy temat. Co dobre, szybko się kończy.
13: Zakończył się sezon na poznańskich pływalniach letnich. Przez te nieco ponad 2 miesiące działania pływalni na Chwiałce oraz w Parku Kasprowicza odwiedziło nas blisko 60 tysięcy poznaniaków i poznanianek. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za te odwiedziny, za to, że byliście z nami przez 2 miesiące. Cieszymy się, że osoby, które odwiedzały pływalnie, brały również udział w różnego rodzaju zajęciach, które się na tych pływalniach odbywały. No a teraz zapraszamy już na pływalnie Kryte. Już 1 września, czyli razem z rokiem szkolnym pełną parą, wystartowała Akademia Pływania, czyli nasza akademia, w której dzieci praktycznie od niemowlęcia aż po wiek dorosły mogą uczyć się pływania, doskonalić swoje pływanie. Mamy również zajęcia dla dorosłych, zajęcia dla seniorów, także rozpoczął się już ten sezon zajęć zorganizowanych na pływalniach krytych, a zajęcia prowadzimy na wszystkich 5 krytych pływalniach POSIR, a więc na pływalni miejskiej Winogrady, na pływalni miejskiej Atlantis, na pływalni miejskiej Grunwald i tutaj na tych 3 pływalniach już te zajęcia od 1 września trwają. Natomiast nieco później nastąpi rozruch pływalni miejskiej Rataje, gdzieś w drugiej połowie września i także pod koniec września wystartuje również pływalnia miejska Chwiałka, która w tej chwili przygotowuje basen po sezonie letnim. Do basenu krytego nalewamy wodę z basenu letniego. Ona zostanie uzdatniona i po przeprowadzeniu tego procesu będziemy mogli zaprosić na pływalnię krytą poznanianki i poznaniaków. No i tak jak powiedziałem, tam również będziemy prowadzić zajęcia w ramach Akademii Pływania. Także zapraszam wszystkich poznaniaków do korzystania z oferty basenów krytych w Poznaniu.
1: Mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Było o miejskich pływalniach, a teraz inwestycje. W miejscu starego boiska przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ulicy Słowackiego w Poznaniu powstało zupełnie nowe. Można na nim nie tylko grać w piłkę nożną, jego wielofunkcyjny charakter umożliwia uprawianie różnych aktywności sportowych. W ramach zagospodarowania przyszkolnego terenu wyznaczono także 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wielofunkcyjne boisko znajduje się na tyłach zabytkowego kompleksu szkolnego wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku. Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim. A to nie jedyna inwestycja w Poznaniu. Zakończyła się rozbudowa przedszkola nr 112 Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Dzięki inwestycji placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Została ostatnia reklama.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy za nami wakacje. Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
13: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł Rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne, o tym można się przekonać 14 września. Ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału. Poznański Festiwal Kryminału Granda także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem Filii Wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski, autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby Państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te różne perspektywy się na nim spotkają i sprawdzimy, co odbija to lustro. Ale to nie jest jedyne spotkanie z kryminałem w Bibliotece Raczyńskiej, dlatego że 16 września zapraszamy do filii 35 na Podolanach na spotkanie z Robertem Michniewiczem. To też jest były policjant. Coraz więcej byłych policjantów zabiera się za pisanie kryminałów i to się czuje w tych książkach, ponieważ oni doskonale znają na przykład procedury i mam wrażenie, że czytając te powieści pisane przez ludzi, którzy no, w tej firmie przepracowali wiele lat, czytelnik ma wrażenie bardzo dużej autentyczności opisywanych historii, więc także na to spotkanie zapraszamy, ale nie będzie tylko kryminalnie, dlatego że będzie też podróżniczo. 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, który jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami, w związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby Państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
12: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
13: Muzeum na Jeżycach, na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i niewiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście, jak zawsze, będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki. Bardzo różne tematy, dlatego że w klubie książki u Sienkiewicza duma i uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
12: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o tę pozycję, rekomendacje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
13: Nieuchronnie się zbliża. Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór. Zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
12: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru Ósmego Dnia. Szymon Bojdę opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
14: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu, czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada i będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajt, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły i zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane poważnie i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl teatru A3 pod tytułem Plan lekcji i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości Kantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie, no skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą trochę Kantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki czy właśnie Tadeusza Kantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też, ta szkolna ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jaki ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
12: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr Ósmego Dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
15: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Mercus. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ecovia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi. W tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
12: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
9: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a dziś zajrzymy na poznańską wildę, a dokładnie do stowarzyszenia Zupa na Głównym przy ulicy Przemysłowej. Ze mną dziś
16: Wioleta Bogusz, Stowarzyszenie Zupa na Głównym, przewodnicząca stowarzyszenia. Stowarzyszenie Zupa na Głównym działa od 2017 roku. Wtedy 14 października po raz pierwszy wyszliśmy z termosem zupy do osób potrzebujących.
9: Życie w mieście.
16: Tak niezmiennie w każdą sobotę wolontariusze stowarzyszenia przygotowują posiłek dla osób w kryzysie bezdomności i osób ubogich, którzy żyją na terenie miasta Poznania. Wtedy wydajemy posiłek, udzielamy pomocy medycznej, robimy zapisy na dedykowane paczki, pomagamy. Jesteśmy dla tych, którzy są w różnych kryzysach życiowych. Później we wtorek w naszej siedzibie przyjmujemy osoby, które są gotowe na otrzymanie wsparcia i wyjście z tego kryzysu. Mamy też tam wtedy świetlice dla pań, gdzie pani w bezpiecznych warunkach mogą się wykąpać, wyprać swoje rzeczy, zjeść wspólnie śniadanie, wypożyczyć książkę, skorzystać z telefonu i internetu.
12: A kiedy narodził się taki pomysł, by stworzyć to miejsce?
16: Zupy tak naprawdę rozlewały się po całym kraju. Był to taki okres kilka dobrych lat temu, kiedy pojawiły się w przestrzeni publicznej zupy w różnych miejscach.
9: Historia, którą warto poznać.
16: I wtedy pomyśleliśmy sobie, dlaczego nie Poznań? Że Poznań jest też taką aglomeracją, gdzie osób w kryzysie bezdomności i w różnych kryzysach ubóstwa na pewno jest sporo i po prostu stwierdziliśmy z grupą przyjaciół, że spróbujemy do tych ludzi wejść. Natomiast nigdy zupy nie traktowaliśmy jako takiego początku i końca. Zupa zawsze dla nas była pretekstem do spotkania człowieka w potrzebie, wybudowania z nim relacji i czekania na to, że ktoś któregoś dnia przyjdzie i powie: słuchaj, pomóż mi.
12: Początki nie były łatwe.
16: No nie, początki nie były łatwe i jak sobie teraz tak myślę przez pryzmat tego czasu, to nie wiem, czy drugi raz bym się porwała na takie działanie, ponieważ byliśmy grupą nieformalną przez parę miesięcy, nie byliśmy stowarzyszeniem, byliśmy tak naprawdę kimś, komu nie do końca można było zaufać, bo nie było wiadomo, kto to jest, co to jest, tym bardziej, że my jako organizatorzy nie pochodzimy z Poznania. Sprowadziliśmy się tu kilkadziesiąt lat temu, co prawda już teraz, ale ale jak gdyby nie mieliśmy takich relacji związanych ze studiami, związanymi ze szkołą średnią, więc tych takich, taka nasza grupa znajomych nie była zbyt wielka i zaczynaliśmy gotować u nas w domu. Czyli u nas w domu, do naszego domu przychodzili wolontariusze, mieliśmy tak naprawdę sobotę i niedzielę z zupą, bo w sobotę gotowaliśmy, wychodziliśmy, najpierw gotowaliśmy na zwykłej kuchence gazowej, potem gotowaliśmy na ganku, potem jak w grudniu stwierdziliśmy, że tak naprawdę cała okolica jest ogrzana, a zupy jak nie było, tak nie ma, to stwierdziliśmy, że to już czas, żeby tą zupę po prostu wynieść z domu. Wynajęliśmy od ZKZL-u lokal do gruntownego remontu i tak naprawdę bez grosza przy duszy zaczęliśmy ten lokal ze wsparciem społecznym remontować. Tak od kilku lat jesteśmy na poznańskiej Wildzie.
12: Pamięta pani, jaka to była zupa, jaka była pierwsza zupa ugotowana dla potrzebujących?
16: Tak, pamiętam, była to zupa gulaszowa, taka, którą bardzo rzadko dostają i tak naprawdę te nasze zupy zawsze staramy się, żeby to były domowe. Jak gdyby clue tego wszystkiego jest to, że wolontariusze zawsze po przygotowaniu tej zupy siadają do wspólnego posiłku i ją jedzą. Czyli jest to posiłek, który z całą przyjemnością jemy sami i jak gdyby mamy przeświadczenie, że to, co

0: Wildzie, ale wyjaśnijmy słuchaczom, jak to wygląda w praktyce. Wszystko jest przygotowywane tutaj przy Przemysłowej i później trafia na dworzec zachodni, dokładnie na przystanek PST.
1: To jest tak, że jeżeli chodzi o zupę, to jest cała logistyka. To nie jest tak, że to można po prostu sobie wejść do kuchni i ugotować. Wiadomo, że my nie mamy żadnych dofinansowań ani z budżetu państwa, ani z budżetu miasta na przygotowanie posiłków, więc jak gdyby klucz wszystkiego jest to, żeby mieć pieniądze na to, żeby te produkty kupić. My nie korzystamy z jakichś gotowych rzeczy, więc są to tak naprawdę produkty świeżo zakupione, świeże warzywa, świeżo mięso. Mamy od lat sponsorów na mięso i na pieczywo, natomiast wszystkie pozostałe rzeczy do przygotowania i zupy, i zrobienia kanapek, i kawy, i herbaty, i zimnych napojów w lecie, są na to potrzebne pieniądze, które musimy skądś pozyskać. I mamy bardzo duże wsparcie społeczne i bardzo dziękujemy Poznaniakom, nie tylko za to, że od wielu lat tak naprawdę dzięki nim możemy nadal funkcjonować, ale mam też coraz więcej wolontariatów firmowych, które się angażują w to, żeby z nami przygotować ten posiłek i jak gdyby wtedy oni przeznaczają swoje fundusze na to, żeby te zakupy zrobić.
0: Działacie przez cały rok?
1: Działamy przez cały rok, niezależnie od pory roku, niezależnie od świąt, niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Działaliśmy w czasie pandemii, byliśmy jedną z nielicznych organizacji, które ani razu nie było takiej sytuacji, żebyśmy nie wyszli z posiłkiem do osób potrzebujących. Były różne zamysły, różne formy wydawania tego posiłku, ale zawsze w tą sobotę byliśmy.
0: Udaje się to zrobić oczywiście dzięki wolontariuszom.
1: Tak, dzięki wolontariuszom. Przygotowanie posiłku jest akcją całkowicie wolontaryjną. W żaden sposób nie finansujemy tam pracowników. Po prostu przychodzą wolontariusze i przygotowują z nami posiłek. Zaczynamy o godzinie 13.
2: To warto wiedzieć.
1: Mamy takie 3 godziny na to, żeby przygotować 100 litrów zupy, prawie 200 kanapek, kilkadziesiąt litrów kawy, herbaty, poporcjować ciasta, które dostajemy od fajnych ludzi z miasta. I wtedy o godzinie 17.15 wyjeżdżamy na przystanek tramwajowy Dworzec Zachodni i wyjeżdżające z zakrętu widzimy dużą kolejkę osób, które czekają na to, żeby zjeść posiłek. Czasami czekają tam już od kilku godzin na ławkach. Posiłek przygotowujemy 3 godziny, a wydajemy pół.
0: Ale powróćmy jeszcze do słodkiego tematu, bo padło hasło tutaj ciasta. O co chodzi z tymi ciastami?
1: Mamy taką akcję, która jest szczególnie istotna w pierwszą sobotę miesiąca. To jest akcja o ciasta. Prosimy ludzi z miasta i wtedy prosimy poznaniaków o to, żeby do naszej siedziby przynosili swoje wypieki tak naprawdę, żeby zostali wolontariuszami we własnej kuchni. Przynieśli do nas ciasta, my te ciasta poporcjujemy i wydajemy wtedy razem z kawą i herbatą osobom, które korzystają z naszego wsparcia żywnościowego.
0: Powiedzmy też, że z pomocy korzystają nie tylko bezdomni, osoby bez dachu nad głową.
1: Tak, tutaj jeżeli chodzi o to, komu my pomagamy, to pomagamy każdemu, kto stanie w kolejce. Nie sprawdzamy, nie weryfikujemy. Czasami nasz pracownik socjalny podchodzi do osób, które wydaje mu się, że są pierwszy raz i rozmawia, dlaczego muszą z takiej formy wsparcia korzystać. Natomiast gro naszych podopiecznych to są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, emeryci, renciści, osoby, którym tak naprawdę po opłaceniu rachunków nie wystarcza na to, żeby godziwie zjeść.
0: Powróćmy jeszcze do wolontariuszy. W jaki sposób można się zgłosić i kto w ogóle może zostać wolontariuszem?
1: Nasza pomoc jest wszechstronna, bo jak gdyby posiłek jest takim kluczowym i pierwszą taką naszą pomocą i drogą wyjścia do osób, które potrzebują wsparcia, więc potrzebujemy wolontariuszy na sobotnie gotowanie. Spotykamy się zawsze o 13, kończymy o 16 przygotowanie do tego posiłku. Mamy też magazyn z odzieżą, tam potrzebujemy wolontariuszy do segregowania, do zrobienia paczek w niedzielę, bo co 2 tygodnie robimy takie zapisy na dedykowane paczki. Potrzebujemy z całą pewnością wolontariuszy medycznych. To jest też taka bardzo niezaopiekowana działka, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. My zawsze w czasie wydawania posiłku mamy tam naszą panią doktor, mamy czasami studentów medycyny. Natomiast jeżeli ktoś by był empatycznym lekarzem i chciałby poświęcić godzinę, czy nawet 2 godziny w ciągu miesiąca na to, żeby pomagać osobom, które mają problemy zdrowotne, a nie mają zaopiekowania medycznego, to jak najbardziej zapraszamy. Mogą to być lekarze, mogą być to ratownicy medyczni, mogą być to pielęgniarki, więc to jest taka działka, która tak naprawdę wymaga w tym momencie jak gdyby zaopiekowania się, bo jeżeli chodzi o wolontariuszy takich do gotowania, to jak najbardziej można zgłosić się przez stronę facebookową i mamy taką grupę z Zupa na Głównym najlepiej.

0: z najlepszych. Tam trzeba napisać swojego maila, ja wyślę ankietę i wtedy dołączy człowiek do tej grupy. Więc tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy przy przygotowaniu posiłku, przy segregowaniu odzieży i ludzi z wykształceniem medycznym do tego, żeby pomagać jeszcze bardziej.
1: Mówimy o Stowarzyszeniu Zupa na Głównym, na poznańskiej Wildzie. A tak a propos gotowania tej zupy, jaka panuje atmosfera podczas gotowania?
0: Gotowanie zupy przebiega w dwóch miejscach, to znaczy tak zwanej naszej kanapkowni, gdzie przygotowuje się wszystkie rzeczy na zupę i na kanapki i w tej głównej kuchni. Oczywiście są rozmowy, w zależności od tego, czy to jest wolontariat pracowniczy, czy to są ludzie, którzy są jak gdyby z nami dłużej, krócej. Są rozmowy tak naprawdę o wszystkim, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda to nasze pomaganie, to tak naprawdę rozmowy są o wszystkim. Nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób.
1: A kto chciałby pomóc, kto chciałby dorzucić swoją cegiełkę, w jaki sposób może zostać tym wolontariuszem, jak się zgłosić?
0: Znaczy najprościej jest albo do mnie zadzwonić, jeżeli się wpiszę w przeglądarce Zupa na Głównym, tam jest kontakt. Na stronie, na Facebooku mamy swój profil, więc tam też można się zgłosić i wtedy ja poprowadzę krok po kroku, jak to zrobić, żeby tym wolontariuszem zostać. Na pewno trzeba wypełnić ankietę, bo bywa czasami tak, że naprawdę zgłaszają się super specjaliści, bo czasami jest tak, że ktoś obiera ziemniaki, a okazuje się, że na przykład jest lekarzem psychiatrą i okazuje się, że to jest specjalista, którego tak naprawdę w obieraniu ziemniaków ktoś może zastąpić, natomiast jest jak gdyby kluczowy do tego, żeby wspierać osoby, którym pomagamy.
1: To na koniec raz jeszcze przypomnijmy, kto chciałby się zgłosić, w jaki sposób to zrobić i gdzie.
0: Najlepiej zadzwonić do mnie 730 103 265 lub zgłosić się przez stronę facebookową i ja w odpowiedzi powiem, co należy zrobić, żeby zostać naszym wolontariuszem.
1: Do czego oczywiście zachęcamy do tego pomagania, bo ta pomoc w Poznaniu jest potrzebna. Na naszej antenie o tym wszystkim mówiła
0: Violeta Bogusz, Stowarzyszenie Zupa na Głównym.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Sporo na naszej antenie mówiliśmy o pomaganiu. Pozwolicie, to teraz również powiem o pomaganiu innym. Ta pomoc płynie prosto z Poznania i trafia bardzo daleko.
2: Stowarzyszenie dla Świata powstało w Poznaniu z potrzeby serca ludzi, którzy są związani z Afryką, z pomocą krajom globalnego południa.
3: To warto wiedzieć.
2: Założycielami stowarzyszenia byli lekarze, którzy wielokrotnie wyjeżdżali na misje medyczne. Wiedzą, jak bardzo na miejscu ta pomoc jest tam potrzebna. Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata. Naszym głównym założeniem jest pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu się. Wobec tego Stowarzyszenie dla Świata pomaga w kształceniu dzieci z krajów afrykańskich, w kształceniu, ale również dożywianiu. Każdego dnia dzięki Stowarzyszeniu dla Świata blisko 3000 dzieci otrzymuje posiłki, co daje rocznie ilość około 1 000 000 posiłków, wyobraźmy to sobie, ale dzięki tym posiłkom, które bardzo często są jedynymi posiłkami, które dzieci jedzą w ciągu dnia, a jedzą je w szkole. Dzięki tym posiłkom mogą się skupić na lekcjach. Jeśli zna się trochę specyfikę afrykańskich krajów, to też te posiłki zachęcają dzieci do chodzenia do szkoły.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Poznania.
1: Z pewnością można o Was przeczytać w internecie, znaleźć wszelkich informacji, ale można też przyjść do Centrum Poznania.
2: Tak jest. My poszukujemy przez cały czas wolontariuszy, którzy są w stanie przychodzić do nas, pomagać. Warto też do nas zadzwonić, zapytać, czy aktualnie prowadzimy jakąś zbiórkę, bo bardzo często, nie wspomniałam o tym, ale wysyłamy również wolontariuszy medycznych, którzy wyjeżdżają do Afryki, aby nieść tam pomoc i bardzo często tym wyprawom można pomóc właśnie przynosząc, czy to artykuły medyczne, czy okulary, czy też inne potrzebne rzeczy, więc dzwońcie Państwo, przychodźcie do nas, odwiedzajcie nas, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Potrzebujemy wolontariuszy, potrzebujemy ludzi, którzy nas wspierają.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła i apelowała
2: Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
1: Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ulicy Kramarskiej 32, niedaleko Starego Rynku.
3: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: A w tym kwadransie poruszę sporo ważnych tematów z Poznania i regionu. Będzie m.in. o naszym zdrowiu, o tym, jak zbudować odporność. Zajrzymy też do Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
4: Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu.
1: Mowa też będzie o wyjątkowym wydarzeniu dla seniorów w stolicy Wielkopolski. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Wrzesień to doskonały moment na wzmocnienie odporności przed nadchodzącym sezonem jesiennym i zbudowanie zdrowych nawyków po wakacjach, mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
5: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w sezonie jesienno-zimowym oraz promować szczepienia ochronne jako metoda zapobiegania zachorowaniom i ich powikłaniom, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską ruszył z kampanią Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. W działania zostaną włączone również apteki jako miejsce bezpośredniego kontaktu z seniorami, bo ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na choroby zakaźne i na powikłania związane z chorobami sezonu jesienno-zimowymi. Działania będą obejmować także członków rodzin i opiekunów seniorów, farmaceutów i personel aptek jako ważnych partnerów w przekazywaniu rzetelnych informacji o profilaktyce i realizujących świadczenia, czyli szczepienia, oraz do ogółu społeczeństwa, żeby zbudować świadomość i znaczenie profilaktyki sezonowych infekcji oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
1: Było o zdrowiu, o tym, jak nie dać się infekcjom. Czas na kulturę. Zajrzymy na winogrady. Będzie kilka zaproszeń, mówi Jacek Rychlicki, dyrektor osiedlowego Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
4: Sezon ten nowy zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wraz z Fundacją Bilingwo, tutaj poznańską, napisaliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026 i otrzymaliśmy pieniążki na zorganizowanie darmowych wydarzeń dla mieszkańców Winograd, dla mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj podatki. Z racji tego przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 tego roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu, ponieważ 13 września w Domu Kultury pod Lipami będziemy gościć Wojtka Tremiszewskiego, członka między innymi kabaretu Limo, czy też słynnego Warrena ze Spadkobierców, który wykona u nas godzinny monodram komediowy o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu narodowym, który namawia Boga do tego, że chce odnowić swoją karierę we współczesnych czasach i próbuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
1: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami?
4: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie Państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie, przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam Was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku, pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby organizowaną z Fundacją EduTeamo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na Państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z napisanego projektu do właśnie Urzędu Miasta Poznań. Przygotowaliśmy również dla Was ciekawe koncerty i tutaj możecie Państwo oczekiwać informacji na temat Aresa Hadzi-Nikolała Trio oraz koncertu w ciemności, który odbędzie się w listopadzie.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
4: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: A z poznańskich winograd przeniesiemy się w okolice poznańskiego Okrąglaka. Zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
6: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja senioralnych Poznań, która już 26 września. Start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce. A także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów, najlepszy przyjaciel seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa. I wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich fanów musicali, operetek, muzyki filmowej, bo panowie, szóstka tutaj panów, na scenie da naprawdę niezły popis. Ale przed tą częścią inauguracyjną, która przypominam rozpoczyna się o godzinie 12, od 10.30 dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych będzie czekać Strefa Zdrowia. I tam wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju badaniach, usłyszeć o programach w ramach NFZ, o chorobach odkleszczowych, chorobach układu oddechowego, o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim, najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien, podolog, książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskich, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Senioralni Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspominałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale Senioralni Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim. Są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu i rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
1: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do Was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u Was przy niedaleko Okrąglaka, przy Miele Żeńskiego.
6: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Miele Żeńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Dla seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
1: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
7: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodnie, chłodniej czy cieplej, zawsze warto wybrać się do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
1: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
8: Czyli MPSZOK, mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może i nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków ochrony roślin, ale i także odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasę przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września, wyjeżdża około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna, ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, by w zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
1: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, wielkopolski WOPR, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
9: Damian Jeszyński, WOPR Wielkopolska. To prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby w bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. Dlatego też te samochody w ostatnim czasie były priorytetem, jeżeli chodzi o nasze zakupy. I to zrealizowaliśmy. Mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
1: Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
9: Sezon świetlany jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
1: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
9: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat poznański, to przede wszystkim gmina Buk, gmina Dopiewo.
1: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i Przybrodzinie.
3: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta.
3: Aktywnie w Poznaniu.
1: Już teraz coś dla cyklistów. Zachęcam do wysłuchania dłuższej rozmowy. Odnoszę wrażenie, że poznaniacy, poznanianki coraz chętniej wsiadają na dwa kółka i tak przemierzają przez nasze miasto.
10: No widzimy faktycznie naprawdę duże tłumy poznaniaków, poznanianek na trasach rowerowych. Karol Graniszewski, Rowerowy Poznań. Oczywiście, zimą trochę mniej, latem trochę więcej, to jest oczywiście naturalne w każdym mieście. Natomiast no, rzeczywiście widzimy, że na niektórych trasach ten ruch już jest taki, że w niektórych okresach roku rzeczywiście już jest tłoczno wręcz.
1: A jakie miejsca są najbardziej oblegane przez właśnie mieszkańców, mieszkanki naszego miasta?
10: No my mamy ten komfort, że mamy na bieżąco liczony ruch rowerowy za pomocą liczników rowerowych i one na bieżąco rejestrują nam ten codzienny ruch. No i na pewno takim absolutnym topem, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, stały się mosty berdychowskie. Co ciekawe, to nie są przejazdy tylko rekreacyjne, ale również dla wielu osób to jest droga do szkoły, do pracy. I tam no liczymy nawet, że wiele dni to jest ponad 3000 przejazdów przez mosty berdychowskie w jedną, w drugą stronę. No oczywiście od wielu lat już trasa rowerowa, trasa grunwaldzka jest również w takim topie i tam również mamy średnio w dzień taki roboczy ponad 2000 przejazdów. Też czasem sięga i 2500 i 3000. Również oddana do użytku trasa solna stała się taką trasą dla wielu poznaniaków codzienną, bo to widzimy również, że właśnie od poniedziałku do piątku takie typowe szczyty poranny, popołudniowy, to wszystko z tych danych da się wyczytać i my to rzeczywiście analizujemy.
1: Oczywiście pan przez cały rok niezmiennie jeździ po Poznaniu na rowerze.
10: Oczywiście przez cały rok. W zasadzie tych dni, kiedy nie jeżdżę, kiedy wybieram inny środek transportu, jest bardzo mało. Natomiast no, czy to zima, czy to lato, oczywiście rowerem jest szybko, przyjemnie. Nawet jeżeli pada śnieg, to tych dni ze śniegiem mamy w Poznaniu zaledwie kilka. Jeśli mamy dni upalne, no też jazda na rowerze fajnie się sprawdza, bo jednak ten czynnik chłodzący wiatru, jak to się mówi, jest spory, także na rowerze nigdy nie jest tak ciepło, jak na przykład w komunikacji miejskiej. Ja jeżdżę codziennie.
1: Czyli można przez 12 miesięcy. A co jeśli mamy jakieś bagaże?
10: No ja akurat używam rowerowych sakiew, gdzie rzeczywiście mieści mi się to, co na co dzień potrzebuję. Czyli bagażnik w rowerze miejskim sprawdza się bardzo dobrze. Na to sobie montujemy sakwy, do tego wkładamy torbę, drugie śniadanie, komputer, cokolwiek tam potrzebujemy. Jest to o tyle fajne, że no nie obciąża nam to nawet przy dłuższej trasie pleców, ramion, także polecam. Rzeczywiście, jeżeli mamy więcej do przewiezienia, również wszelkiego rodzaju bagażniki, czy to właśnie bagażnik taki nad tylnym kołem, czy bagażnik nad przednim kołem z koszykiem, świetnie się sprawdza. A jeżeli rzeczywiście mamy sporo tego towaru na co dzień do przewiezienia, no to warto na pewno pomyśleć o takim rowerze jak rower cargo, który ma dużą skrzynię transportową i rzeczywiście no, znamy firmy na przykład drobnych rzemieślników, którzy wożą ze sobą sprzęt nawet budowlany takimi rowerami. Rzeczywiście w Europie jest to bardzo popularne, w Polsce coraz bardziej. Na ulicach Poznania sporo już takich rowerów cargo widzimy. Tak samo nadają się świetnie do przewozu chociażby dzieci.
1: Co zresztą widać na ulicach naszego miasta. A teraz zapytam o bezpieczeństwo. Właśnie, mamy rower, ale pamiętać musimy też o odpowiednim wyposażeniu. I to nieważne, czy mamy wiosnę, lato, jesień, zimę.
10: Tak, rower musi być wyposażony w kilka podstawowych rzeczy. To wyposażenie oczywiście możemy sobie jeszcze rozszerzać, modyfikować o takie elementy, które gdzieś tam dodatkowo nam to bezpieczeństwo podnoszą, ale pamiętajmy, że o każdej porze dnia, nocy i o każdej porze roku musimy mieć zamontowany między innymi tylny odblask.
3: To warto wiedzieć.
10: Światła, pamiętajmy, że no, zimą używamy ich częściej, latem rzadziej, ale one powinny być również sprawne, bo to jest rzeczywiście pierwszy chyba taki element naszego bezpieczeństwa. Nie będziemy bezpieczni, jeżeli nie będziemy na drodze widziani, a więc po zmroku przednie białe światło, tylne światło czerwone. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli to jest światło na baterie, weźmy ze sobą zapasowe baterie, bo zawsze może się zdarzyć, że akurat po dłuższym nieużywaniu to światło przestanie na przykład działać. Ja przez wiele lat jeździłem rowerem z lusterkiem. To nie jest obowiązkowe wyposażenie roweru, ale rzeczywiście, szczególnie dla osób, które nie do końca pewnie czują się w tym ruchu miejskim, to jest bardzo fajny element wyposażenia roweru, który pomaga nam, no wiemy, co się dzieje przed nami na rowerze, ale też nie musimy się obracać, jeżeli chcemy skręcić i rzeczywiście obejrzeć się za siebie, co jest za nami. To lusterko nam daje takie lepsze pojęcie o tym, jak ten ruch wokół nas się kształtuje.
1: A teraz zapytam o trasy, o ulubione pana trasy tutaj w Poznaniu, gdzie jest najładniej, najbezpieczniej, gdzie warto po prostu się wybrać.
10: Poznań moim zdaniem generalnie jest stworzony do jazdy rowerem. To jest miasto jednak płaskie. Mamy oczywiście trochę przewyższeń, podjazd z Wartostrady do centrum, to no, trochę musimy tam rzeczywiście włożyć siły, bo centrum jest położone jednak wyżej. To zresztą bardzo fajnie widać, jeżeli ktoś zaczyna jeździć rowerem, nagle dostrzega, że Poznań no, nie jest takim zupełnie płaskim miastem, chociaż w porównaniu do innych miast również w Polsce, takich jak na przykład Kraków, no to jednak mamy to szczęście i tych przewyższeń u nas aż tak dużo nie ma. Natomiast Poznań ma też bardzo taką specyficzną charakterystykę, to znaczy mamy bardzo fajne tereny, tak zwane kliny zieleni, które zostały przecież zaprojektowane przed wojną i one do dzisiaj spełniają swoją rolę, a więc tak naprawdę w kilka minut ze ścisłego centrum, czy to Wartostradą, która i na północ, i na południe nas prowadzi, czy to na tej osi wschód-zachód, czyli od jezior Rusałka czy Strzeszynek po Maltę.
3: Życie w mieście.
1: Ale rowerzystów nie brakuje również w ścisłym centrum Poznania. Wystarczy wyjść z naszej redakcji na 27 grudnia i tutaj tych rowerzystów no jest sporo.
10: Tak, tutaj akurat macie bardzo fajny dojazd do studio, ponieważ tędy prowadzi trasa rowerowa, jedna z tych głównych tras rowerowych w Poznaniu. W jedną stronę oczywiście przez Stary Rynek, gdzie możemy się już od pewnego czasu cieszyć taką wyremontowaną, gładką nawierzchnią, stamtąd prosto nad Wartę, a w drugą stronę na Jeżyce, również częściowo uspokojonymi ulicami.
1: Pozwoli pan, to jeszcze poruszę jeden temat. Chodzi o zabezpieczenie naszych jednośladów.
10: Tak, rzeczywiście trzeba wyposażyć rower w zabezpieczenie i no tutaj apeluję, żeby to nie było takie najtańsze zabezpieczenie, linka metalowa, bo to jest dla złodzieja bardzo proste w usunięciu. Tak naprawdę w kilka sekund możemy stracić swój rower z oczu.
3: Ważne porady.
10: No warto rzeczywiście pomyśleć o mocniejszym zabezpieczeniu, czy to o łańcuchu, czy to o tak zwanym uloku, a więc takim metalowym pałąku, który bardzo dobrze zabezpiecza nam rower. Przypinajmy rower do, no przede wszystkim do stojaków, tam gdzie one są. Tutaj też rzeczywiście w nie każdym miejscu znajdziemy taki stojak, ale zawsze znajdziemy gdzieś tam jakiś słup czy inną latarnię, gdzie rzeczywiście możemy się przypiąć. Pamiętajmy tylko, żeby przypinać ten rower tak, żeby no, nie utrudniać ruchu innym, czy to pieszym, czy to innym pojazdom. No i właśnie, wracając do tego rodzaju zapięcia, no tutaj nie powiem pewnie niczego odkrywczego, jeśli powiem, że im droższe to zapięcie będzie, tym ono będzie lepsze. No oczywiście dobierzmy je do tego, jaki rower mamy, no bo jeżeli mamy jakiś tam niedrogi rower, który nie jest jakimś tam łakomym kąskiem dla złodzieja, no to możemy tutaj na tym zabezpieczeniu trochę oszczędzić, ale rzeczywiście, jeżeli kupujemy rower za kilka tysięcy, to zainwestujmy w to dobre, sprawdzone, certyfikowane zabezpieczenie, no bo im rower jest droższy, tym dla złodzieja większy wysiłek tak naprawdę będzie opłacalny, żeby ten rower nam ukraść.
1: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach, a ja przypomnę, że w naszym studio przy 27 15 grudnia w Poznaniu. Gościł
10: Karol Raniszewski z Rowerowego Poznania.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Dziękuję.
1: A my tymczasem pozostajemy w klimacie sportowym i nie chodzi tylko o rowery.
11: Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji nie narzekają na brak zainteresowania ze strony poznaniaków. Poznaniacy bardzo się interesują naszą działalnością, odwiedzają nasze obiekty. My te obiekty cały czas budujemy nowe i ta baza sportowo-rekreacyjna się rozszerza.
3: Sport w Poznaniu.
11: Mamy bardzo duże zainteresowanie zarówno na pływalniach, na hali sportowej Wilda, która latem działa jako hala do badmintona i rolkowisko, a jesienią i zimą jako lodowisko. Także bardzo dużo tutaj chętnych także się pojawia na tych obiektach. Korty tenisowe na Ratajach to jest obiekt, który jest zabukowany, można powiedzieć, przez cały rok od rana do wieczora. Bowling cieszy się bardzo dużą popularnością, także no, poznaniacy tłumnie odwiedzają nasze obiekty.
1: A możemy powiedzieć, jakie sporty cieszą się największą popularnością wśród poznaniaków, które dyscypliny najchętniej uprawiają?
11: Znaczy, no, poznaniacy ogólnie w całym mieście mają bardzo dużo możliwości uprawiania różnego rodzaju dyscyplin. W posi, że nie wszystkie dyscypliny można uprawiać, natomiast zdecydowanie najpopularniejsze nasze obiekty to pływalnia i oczywiście także korty tenisowe.
3: Aktywnie w Poznaniu.
11: Poznaniacy mogą biegać przez cały rok. Mogą biegać nad poznańskimi jeziorami, ale mogą także biegać korzystając z obiektów typowo sportowych, bo nasze dwa boiska z bieżniami lekkoatletycznymi, czy to na Golęcinie, czy to na Śródce, są otwarte i można z nich, jeżeli się to robi indywidualnie, korzystać. Wtedy oczywiście, kiedy nie ma innych treningów, kiedy zawodowcy tam nie trenują. Także widzimy to, że poznaniacy także z tych obiektów korzystają i bardzo nas to cieszy, bo po prostu te nasze obiekty żyją.
1: Mówił nam Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Sportowo nam się zrobiło w tym magazynie. Spacer to też aktywność fizyczna. Zapytałem poznaniaków o ulubione miejsca, gdzie można pospacerować.
12: Stary Rynek na przykład, tam bardzo piękny.
13: Cytadela. Po prostu lubię ten park, mam sentyment od dziecka.
1: O każdej porze roku?
13: Tak, o każdej.
12: No na pewno Cytadela, Park Sołacki, Park Wilsona zdecydowanie.
1: Dlaczego te miejsca akurat pan wymienił?
12: Ponieważ są zadbane, dobrze zaprojektowane i jest tam poczucie bezpieczeństwa.
14: Park Sołacki i jeśli ktoś lubi jakieś ładne kamienice w Pojarzycach. Ponieważ moim zdaniem są to bardzo duże parki, są bardzo ładne i jest co w nich oglądać, bo są na przykład na Cytadeli i najróżniejsze jakieś rośliny i też rzeźby poukrywane, a Park Sołacki jest po prostu też ogromny.
1: Powiedziała pani też o Jeżycach.
14: Tak, no Jeżyce myślę, że są taką ikoną Poznania, dlatego jeśli ktoś chce poznać taki prawdziwy stary Poznań, to powinien się przejść po Jeżycach, bo są bardzo urokliwe te kamienice i te uliczki, także dlatego.
1: Pytam o ulubione miejsca poznaniaków do spacerowania.
15: Stare miasto. No stary rynek i okolice.
16: Poznań jest pięknym miastem, odremontowane. Do parków można wchodzić wszędzie.
1: A ulubione pani miejsce?
16: Moje ulubione to jest Dębina, bo mieszkam na osiedlu Dębina i tam jest użytek ekologiczny. Po prostu są piękne tereny. Poznaniacy przyjeżdżają z miasta, z centrum do Dębiny i tam są parking, jest leśny, można zaparkować i chodzić do woli.
1: Pani zdaniem to trochę takie płuca miasta Poznania?
16: Myślę, że tak. Myślę i jesteśmy bogaci o to, że mamy to prawie w centrum, bo to jest blisko centrum. Tam są i kaczki, i ptactwo leśne, i zwierzątka sarenki biegają.
17: Park Sołacki zdecydowanie.
1: A dlaczego Park Sołacki?
17: Długo mieszkałam w tym pobliżu, jest naprawdę piękny.
1: O każdej porze roku?
17: Zdecydowanie o każdej.
18: Na pewno Stary Rynek. No, to jest takie pierwsze miejsce, do którego wszyscy tutaj przybywają i robi wrażenie, szczególnie ratusz i Koziołki. Ale też wydaje mi się, że warto zobaczyć dzielnice mniej znane, typu Jeżyce, Wilda, Łazarz. Jeżeli kogoś interesuje chociażby architektura, no to są miejsca niesamowite, które można oglądać, zwiedzać.
1: A co ciekawego jest na poznańskim Łazarzu?
18: Przede wszystkim te niesamowite kamienice z początku XX wieku, z przełomu XIX-XX wieku.
1: Tych miejsc na mapie Poznania jest zdecydowanie więcej. Spacerować warto, a ruch to oczywiście zdrowie.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Boże jasna maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
3: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zacznę od dobrej informacji dla poznańskich kierowców.
9: Zakończyły się zasadnicze prace na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej. Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu i zmienił się sposób działania sygnalizacji świetlnej.
10: To warto wiedzieć.
9: Dzięki temu kierowcy mogą teraz bezpiecznie i sprawniej skręcać w lewo. Te prace, które się ostatnio odbyły, to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa na ulicy Grochowskiej. Wcześniej podobne zmiany wprowadziliśmy na skrzyżowaniu z ulicami Świt i Brzask. Najważniejszą zmianą, którą odczują kierowcy na ulicy Marcelińskiej, jest możliwość bezkolizyjnego skrętu w lewo, a to za sprawą wyznaczenia trzech pasów ruchu na południowym wlocie ulicy Grochowskiej od strony ulicy Grunwaldzkiej. Prawy pas służy do jazdy na wprost i skrętu w prawo, środkowy do jazdy na wprost, a lewy właśnie do skrętu w lewo. Dostosowaliśmy oczywiście sygnalizację świetlną do tego nowego rozwiązania. Na każdym wjeździe na skrzyżowaniu pojawiły się osobne sygnalizatory kierunkowe dla pojazdów skręcających właśnie w lewo. W ramach całych prac wymienione zostały również konstrukcje wsporcze wybranych sygnalizatorów. Zamontowane są pętle indukcyjne, kamery wykrywające pojazdy. Zmienił się również program sterowania ruchem i zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całych prac to prawie 340 tysięcy złotych. Dzięki tym zmianom kierowcy mogą bez problemów skręcać w lewo, ponieważ mają własny sygnalizator, który po zapaleniu światła pozwala im bezkolizyjnie na ten właśnie manewr. Kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów jadących z naprzeciwka ani pieszych. Zmniejszyło to ryzyko niebezpiecznych sytuacji i na pewno poprawiło płynność ruchu. I rozwiązania te będą również korzystne dla autobusów komunikacji miejskiej, które przejeżdżają przez to skrzyżowanie.
8: Mówiła nam Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
10: Eko Poznań.
8: Powiemy m.in. o konkursach dla poznaniaków i poznanianek. Posłuchajcie.
11: W tym roku Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, który zajmuje się m.in. zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przygotował dwa konkursy związane z tak zwanymi małymi grantami, czyli wsparciem finansowym dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień zajmują się działaniami związanymi z ekologią, ale także właśnie z edukowaniem w kwestii gospodarowania prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W tym roku postawiliśmy na dwa takie główne zadania, czyli na kampanię informacyjną związaną z prawidłowym postępowaniem z bioodpadami i w drugim elemencie, w drugim konkursie, na tak zwane kawiarenki naprawcze. W obydwu przypadkach mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów organizowanych nieodpłatnie, z prowadzenia prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, organicznych, czyli bioodpadów. Tutaj Co ciekawe, będzie można m.in. nauczyć się takiego domowego kompostowania systemem Bokashi. To jest nietypowe dość rozwiązanie, nawet polecane dla osób, które nie mają własnych ogrodów, a będą chciały bioodpady przetwarzać na kompost w warunkach domowych. Po szczegóły zapraszamy oczywiście już na warsztaty. Będą się także odbywały warsztaty związane z nadawaniem drugiego życia rzeczom. I tutaj to ten nacisk, który kładziemy właśnie na kawiarenki naprawcze, czyli ponowne wykorzystanie przedmiotów, które nadal są jeszcze w pełni użyteczne, czasami wymagają tylko drobnej naprawy, przeróbki, a nieraz na przykład tylko wymiany międzysąsiedzkiej. I właśnie jedno i drugie z zadań, czyli i to biokompostowanie, i kawiarenki naprawcze mają taki cel, byśmy my, mieszkańcy Poznania, starali się wytwarzać odpadów jak najmniej, a jeżeli już to będzie niezbędne, to właśnie postarać się, by te odpady mogły później stać się czymś innym, jak w przypadku odpadków organicznych kompostem, a w przypadku pozostałych rzeczy, takich jak elektronika, ubrania, odzież, byśmy mogli jak najbardziej przedłużać życie i funkcjonowanie tych przedmiotów. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów, wszystkich zajęć związanych z tymi dwoma projektami będą oczywiście ogłaszane na naszej stronie poznan.pl/odpady. Zachęcamy także do odwiedzania profili facebookowych, tam także te organizacje pozarządowe, które zdobyły dofinansowanie, będą zapewne ogłaszać, kiedy będą się te warsztaty odbywały, w jakich miejscach. Projekt jest realizowany od września do końca listopada, więc w tym okresie na pewno należy spodziewać się takich informacji. Przypominam, są to zadania i zajęcia, które będą się odbywały dla mieszkańców nieodpłatnie. Być może będą wymagały na przykład zarejestrowania się lub zapisania na któryś z warsztatów, bo liczba miejsc będzie ograniczona, natomiast nie będzie konieczności ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Co to są kawiarenki naprawcze? To przede wszystkim takie punkty, w których możemy właśnie dokonać drobnych napraw rzeczy codziennego użytku, napraw sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, który jest na co dzień przez nas używany w naszych domach i mieszkaniach, ale także na przykład przeszycia lub naprawienia jakichś ubrań, które z wyjątkiem jakichś drobnych uszkodzeń nadal są sprawne i nadal mogą wypełniać swoje podstawowe funkcje. Te kawiarenki także będą punktami, o których będziemy informowali na naszej stronie internetowej i one, tak samo jak warsztaty dotyczące całego tego projektu, będą oczywiście nieodpłatne dla mieszkańców Poznania.
8: Czas na Muzeum Narodowe w Poznaniu, a ze mną...
2: Zuzanna Wagner, adiunkt Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
8: A dziś będziemy mówić o wystawach stałych właśnie w tym muzeum.
2: Tak, wystawie stałej Galerii Sztuki Polskiej, a dokładnie Galerii Sztuki Współczesnej, która jest częścią tej szerszej ekspozycji i która ma za zadanie, no właśnie, prezentować lokalne poznańskie środowisko sztuki współczesnej na tle różnych zjawisk, różnych nurtów, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku, w latach powojennych. To jest zasadniczo jedna stała ekspozycja, która jest podzielona na wyodrębnione przez nas sektory tematyczne. I te sektory od 2024 roku, kiedy zmieniłyśmy ekspozycję wraz z główną kuratorką, dr Anną Borowiec, te sektory są nastawione właśnie na prezentację artystów i artystek poznańskich i prezentowane są te prace z myślą o osadzeniu tychże artystów na tle sztuki polskiej i zjawisk, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku.
6: Ciekawy Poznań.
2: Sam zamysł przearanżowania ekspozycji stałej w tymże 24 roku wiązał się z pewnymi założeniami, które już tutaj zaprezentował jako główny kurator Galerii Sztuki Współczesnej Piotr Piotrowski, ówczesny profesor Instytutu Historii Sztuki na UAM-ie, który także był właśnie głównym kuratorem naszej ekspozycji i w jego tekstach teoretycznych, znakomitych skądinąd i zapisanych już bardzo głęboko w dyskursie historyczno-artystycznym, pojawia się takie sformułowanie jak horyzontalna historia sztuki. Chodzi o to, żeby nie prezentować tych zjawisk artystycznych hierarchicznie, nie wyodrębniać tych arcymistrzów, czy też arcymistrzyń, geniuszy sztuki, tylko właśnie jak najbardziej rozlegle pokazać ten obszar artystyczny od 1945 roku, żeby zwracać uwagę na także te mniejsze, no właśnie, lokalne środowiska, bo jakkolwiek Poznań od 1945 roku w naszym mniemaniu, i staramy się to pokazać też na naszej ekspozycji, był szalenie istotnym ośrodkiem, no to jednak wciąż w historii sztuki, wśród historyków sztuki i w wielu muzeach panuje to przekonanie o centralności tego środowiska artystycznego warszawskiego i krakowskiego, prawda? Natomiast my staramy się pokazać to, że poznańskie było też niezwykle istotne. Tutaj pojawiało się wiele ciekawych nurtów, wiele ciekawych zjawisk, niezwykle interesujących artystów, o których twórczości opowiadamy. I odniosę się do tego wątku sektorów tematycznych, o których wspomniałam na samym początku, dlatego że dzielimy je z taką myślą, by każdy z tych wyodrębnionych obszarów tematycznych nawiązywał do nazwy pierwszej awangardowej grupy artystycznej w Poznaniu, 4F plus R. Jest to nazwa dosyć enigmatyczna, prawda? Natomiast to 4F odnosi się do sformułowań farba, faktura, fantastyka, forma plus realizm. I te określenia są, no właśnie, założeniami tematycznymi, założeniami programowymi tejże grupy awangardowej poznańskiej, która jako pierwsza tutaj na naszym lokalnym gruncie starała się właśnie po 1945 roku odciąć od koloryzmu. A koloryzm to było takie dominujące zjawisko właśnie w powojennej sztuce polskiej, szczególnie w latach 50. To byli artyści, którzy od 20 ponad lat, i mówimy tutaj o tych latach 50., tworzyli obrazy niezwykle pogodne, takie postimpresjonistyczne, dekoracyjne, moglibyśmy to określić. Takie, które szalenie miło zawiesić sobie na ścianie i przyglądać się nim i podziwiać je, prawda? To były pejzaże, to były martwe natury, obrazy, mówiąc dosłownie, przyjemne dla oka i wielobarwne. Ale ta grupa 4F plus R właśnie po wojnie, prawda, doświadczając, bo wielu artystów z 4F plus R sami doświadczyli wojny na własnej skórze, pragnęło odciąć się od tego radosnego, dekoracyjnego koloryzmu malarskiego i tworzyła pierwsze w Poznaniu prace surrealistyczne, prace abstrakcyjne, zupełnie odmienne właśnie w tym języku, w samej wymowie plastycznej od koloryzmu. Zatem te konkretne sformułowania, farba, forma, fantastyka i tak dalej, wyznaczają nam konkretne obszary tematyczne, którymi zajmujemy się w poszczególnych partiach ekspozycji. I najistotniejszym dla nas poznańskich artystów wchodzących w skład 4F plus R jest Alfred Linica, którego pracę również prezentujemy w dwóch sektorach. To był lider tejże grupy poznańskiej, niezwykle interesujący, którego sztuka ewoluowała na przestrzeni lat. Natomiast zachęcę Państwa szczególnie do przyjrzenia się pracy Getto. Tutaj a propos tych wątków wojennych, o której wspomniałam.
8: Gdzie dokładnie prezentujecie tę pracę?
2: Prezentujemy ją w sektorze faktura. Ta praca jest o tyle interesująca, że gdy znają Państwo charakterystyczną sztukę amerykańską niejakiego Jacksona Pollocka i tak zwany drip painting, abstrakcyjny ekspresjonizm, to zauważą Państwo, że ta praca jest niezwykle podobna właśnie do prac pollockowskich. Mianowicie Lenica, eksperymentując tutaj na gruncie poznańskim z abstrakcją właśnie, wylewał bezpośrednio z puszki farbę na samopłótno, mianowicie nie posługiwał się pędzlem, prawda, nie posługiwał się szpachlą, tylko robił to tak bardzo ekspresyjnie, niczym Pollock. A cała zagadkowość tej pracy opiera się na tym, że datowana jest ona przez samego artysty na 47 rok. A 47 rok to są pierwsze prace tego amerykańskiego, wybitnego, znanego nam wszystkim Pollocka. Innymi słowy, możemy, jeśli uwierzymy artyście, faktycznie uznać wręcz, że Lenica, nasz poznański, posługiwał się tym charakterystycznym językiem plastycznym, charakterystycznym drip painting właśnie przed samym wielkim Pollockiem. To jest bardzo interesującą kwestią i wskazuje właśnie na tą pionierskość naszej lokalnej sztuki poznańskiej w postaci właśnie Alfreda Lenicy.
8: A co, gdy przeniesiemy się nieco dalej ekspozycją?
2: To odchodzimy już od tych założeń 4F plus R i wkraczamy do drugiej części wystawy, która to z kolei w swoich założeniach tematycznych podporządkowana jest problemom, które były poruszane przez poznańskie galerie autorskie, które nadawały ton naszej lokalnej sztuce od połowy lat 60. I są to galerie ON głównie i galerie Akumulatory 2, ale także galeria Odnowa, które każdy z nich miały swój charakterystyczny profil. Innymi słowy, wybierały tudzież kuratorzy, którzy prowadzili te galerie, artyści zarazem, co szczególnie istotne, nie właśnie wyabstrahowani historycy sztuki, naukowcy, etc., etc., tylko artyści, zakładali, że będą prezentować w swoich galeriach sztukę właśnie najnowszą, najświeższą, najciekawszą. I tak było chociażby z tą wspomnianą galerią ON, prowadzoną przez Izabelę Gustowską, która to w 80 roku wystawiła właściwie przełomową na gruncie polskim ekspozycję Sztuka Kobiet. O tyle przełomową, że Gustowska, będąc zarazem kuratorką i jej wybitną artystką, której pracę prezentujemy na ekspozycji, pokazywała po raz pierwszy na swojej wystawie artystki, i to wyłącznie artystki, kobiety, debiutujące na gruncie polskim w latach 70. Artystki, które po raz pierwszy podjęły feministyczne tematy w swojej sztuce, odnosiły się do kobiecej tożsamości, kobiecych doświadczeń, emocjonalności, problemów macierzyństwa, i to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszej ekspozycji, czy to w postaci prac Gustowskiej, czy Natalii LL, to już nie artystka poznańska, ale prezentowana właśnie na tej poznańskiej wystawie w 80. roku.
12: Kto zechce przyjść, można codziennie odwiedzić właśnie Państwa ekspozycję stałą?
2: Jak najbardziej. Codziennie Państwo mogą odwiedzać wystawę. Co jakiś czas zmieniamy niektóre prace, zatem nasza ekspozycja, można powiedzieć, jest wciąż w działaniu.
8: Przed nami jesienne klimaty. Niech to będzie pretekstem, by odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz goście w studio, w moim studio dziś.
13: Bartłomiej Banochowicz, Fundacja Reakcja.
14: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nakład zatrzymania krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
8: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
13: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy w ramach naszej akcji Ruszamy Serca, oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy, w ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
8: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie.
14: Ruszamy Serca jest skierowany, ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy, odbywa się w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Są też terminy pojedyncze, godziny 16 do godziny 19. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania.
10: To warto wiedzieć.
14: I będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i korzystania z AED, oraz będziemy uczyli również innych rzeczy niż przy poprzedniej akcji, czyli również o udarach i zawałach serca.
8: Będziecie uczyli właśnie korzystania z AED. Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest AED, do czego służy.
13: AED, czyli tak naprawdę automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylator tak naprawdę taki, jak można znaleźć u służb ratunkowych, natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
14: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem, również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi. Jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców okolicznej miejscowości, więc komukolwiek by się stała krzywda, można użyć AED. Komukolwiek się by zatrzymało krążenie, tak jak mi, można śmiało tego urządzenia używać. Wręcz należy.
13: Dokładnie tak. Tak jak Krzysiek powiedział, tego urządzenia należy użyć tak naprawdę w pierwszych minutach, kiedy dochodzi do tego nagłego zatrzymania krążenia. Te pierwsze minuty są najważniejsze i tak naprawdę każda minuta opóźnienia w defibrylacji obniża szansę na przeżycie tej osoby między 7 a 15%. Także fakt, że wtedy, kiedy u Krzyśka doszło do tego nagłego zatrzymania krążenia, no niestety nie było tej defibrylacji, bo tego defibrylatora jeszcze nie było na miejscu. No mówimy o bardzo dużym szczęściu, że Krzysiek jest z nami i teraz własnym przykładem pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
8: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia LED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
13: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, każdy pociąg kolei wielkopolskich wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w małej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
8: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
13: Drugi projekt, który fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
8: W jaki sposób można się zapisać?
14: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy

0: prosić, bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
1: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy, tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę innym mieszkańcom Poznania właśnie o tym, jak ratować ludzkie życie.
0: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, jak pomagać, co robić?
2: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować. To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie myślenie, czy coś zrobimy źle, bo już ten pierwszy krok, zareagowanie jest pomocą.
1: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego. A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Nadal musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no, nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
0: Supermoc, pięknie powiedziane, a jeśli ktoś chciałby tak super pomagać, przypomnijmy, w jaki sposób można do Was dotrzeć, w jaki sposób można się zgłosić, by zostać wolontariuszem i pomagać innym.
1: Fundacja Reakcja, strona internetowa reakcja.org.pl oraz media społecznościowe, dokładnie ta sama nazwa. I też tak naprawdę warto nas wypatrywać gdzieś w przestrzeni miejskiej, bo pojawiamy się w trakcie wydarzeń organizowanych chociażby przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. I to są też te miejsca właśnie, gdzie później z wolontariuszami działamy, aby edukować mieszkanki i mieszkańców miasta Poznania z zakresu pierwszej pomocy.
0: Za nami wakacje, to z pewnością też był okres, kiedy pojawialiście się.
1: Jak najbardziej. I dużo było tych wydarzeń. Pojawiliśmy się chociażby w trakcie Białych Sobót na ogródkach działkowych, pojawiliśmy się na Białej Sobodzie chociażby w Posum i w trakcie innych wydarzeń, mając duże zainteresowanie, czego nas bardzo cieszy, właśnie udzielaniem pierwszej pomocy. Nas bardzo cieszy, że osoby, które spędzają gdzieś wolny czas, poświęcają ten wolny czas, aby przyjść i dowiedzieć się tak wartościowej wiedzy właśnie, jak udzielanie pomocy, która no, może uratować życie i chociażby nasz wolontariusz Krzysiek jest najlepszym przykładem tego, że ta wiedza jest bardzo, bardzo wartościowa.
0: Tak jak powiedziałem, wakacje za nami i wakacje chyba częściej dochodzi do różnych zdarzeń, gdy jesteśmy aktywni, jazda na rowerze, rolkach, no, wypady za miasto.
1: Myślę, że zdecydowanie tych zdarzeń na pewno jest więcej, bo spędzamy czas aktywnie, nie spędzamy czasu na kanapie, oglądając serial pod kocem. Taki okres nam się zbliża, myślę, a po prostu spędzamy czas aktywnie gdzieś na zewnątrz. No i wszystkie niestety potencjalne schorzenia czy jakieś problemy no, mogą wychodzić właśnie w momencie, kiedy ten czas spędzamy aktywnie i niestety tych zdarzeń jest po prostu więcej.
0: A tego lata też mieliśmy takie ekstremalne upały i to też niestety sprzyjało zawałom.
1: Dokładnie tak, natomiast tu myślę, że Krzysiek za chwilę najlepiej powie o tym, że niekoniecznie trzeba mieć jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby ten zawał mieć, czy jakiekolwiek schorzenia. No nawet młoda osoba, nagłe zatrzymanie krążenia może przejść, także no, niestety może to dotyczyć każdego z nas, niezależnie od tego, jaka temperatura chociażby panuje na zewnątrz.
2: Nie musi to być jakaś szczególnie wysoka temperatura. Mi się to wydarzyło w listopadzie, więc raczej było chłodno. A przynajmniej to mam na monitoringu, jak przyjechałem do pracy, że był szron na trawie. Więc to może się wydarzyć w każdych temperaturach, w każdych warunkach. Zawały i inne schorzenia mogą się przydarzyć w każdym wieku. Trzeba reagować, jeżeli komuś się dzieje krzywda, zwłaszcza

0: zwłaszcza po prostu, jeżeli nie ma nikogo wokół i my jesteśmy jako świadkowie odpowiedzialni już za tą osobę.
1: Dokładnie tak. I jakby tu należy mieć świadomość na przykład, że zespół ratownictwa medycznego, czyli po prostu karetka pogotowia, do takiej osoby będzie docierać 12 minut, tak mówią statystyki europejskie najnowsze. Natomiast no, ta pomoc potrzebna jest już w tych pierwszych minutach, w tych pierwszych 4 minutach. Także fakt, że na przykład w przypadku Krzyśka te uciśnięcia rozpoczęły się od razu, natychmiast, no myślę, że bardzo wpłynęły tutaj na to, jaki efekt widzimy dzisiaj.
2: I tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia została poruszona. Chodzi o karetki. Pamiętajmy, by nie wzywać karetki, gdy no tutaj ta pomoc nie jest aż tak bardzo potrzebna.
1: Ostatnie wyniki kontroli, które były przeprowadzone, jeśli chodzi o m.in. szpitalne oddziały ratunkowe w Poznaniu, ale też w innych miejscowościach w całej Polsce, pokazują, że tak naprawdę 50% mniej więcej przypadków, które pojawiają się na SOR-ach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, to są przypadki, które w ogóle nie powinny się tam pojawić. I dokładnie tak samo jest z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespoły ratownictwa jeżdżą do osób, które de facto tej pomocy pilnie nie potrzebują. Są to wszelkiego rodzaju naciśnienia, wszelkiego rodzaju schorzenia, które tak naprawdę powinien zaopiekować lekarz medycyny rodzinnej, czy tak naprawdę powinny być w POZ-cie tak zwanym zaopatrzone gdzieś w godzinach pracy tego ośrodka. Także niestety ten system, on no kuleje, no jakby trzeba to powiedzieć wprost, natomiast kuleje nie tylko i wyłącznie dlatego, ze względu na to, jak jest skonstruowany, ale ze względu na to, jak my z niego korzystamy. Także on jest, może niedomagać, ale nie ze względu na samą formę tego systemu, ale też na to, że my po prostu go nadużywamy.
0: Patrząc na to, ile karetki dojeżdżają, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Ważna jest rzecz, że ktoś zareaguje, tak jak mój kolega z pracy, i nie odpuścił, przez 15 minut mnie reanimował, więc przeżycie kogoś i to, czy będzie dalej funkcjonował tak jak ja, czy może trochę gorzej, tylko i wyłącznie zależy od tego, czy zareagujemy i czy mu pomożemy. Jego czas rekonwalescencji też będzie od nas zależny, a nie od czasu przyjazdu karetki.
2: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościli
1: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja.
0: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz temat inwestycyjny.
3: To warto wiedzieć.
4: Na Dębcu zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Placówka ta została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zagospodarowano nieużytkowane pomieszczenia budynku, gdzie powstały sale sensoryczne oraz do ćwiczeń ruchowych. A przed remontem nieużytkowana była część parteru przedszkola. Konieczne było tam przeprowadzenie prac rozbiórkowych w środku, później postawienie nowych ścian działowych, ale też wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wstawienie nowych okien, ułożenie tynków czy podłóg. Co ważne, do placówki dobudowano też szyb z windą, co zapewni dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wyższych kondygnacji przedszkola. W ramach inwestycji odnowiono też kuchnię z zapleczem oraz szatnię. Do tego obiekt został dostosowany do współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej. Z kolei na wyremontowanym dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. Przy okazji zagospodarowania przestrzeni wokół przedszkola wytyczono też dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
2: A to przypomnę, na poznańskim Dębcu. I jeszcze krótko o innej inwestycji. Prawie 83 tysiące złotych kosztowała naprawa chodnika na ulicy Piwnej w Poznaniu. Nie ma już połamanych płytek chodnikowych. W ich miejscu pojawiły się nowe płyty.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
5: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
6: Jerzy Małecki, dyrektor Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu.
3: Edukacja w Poznaniu.
6: W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy. Wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy. Przedmioty jako nadobowiązkowy, w tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, no to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła, ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym. Ponieważ jest tak duże zainteresowanie, dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo w sytuacji, jakiej jesteśmy jako kraj.
2: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
7: Myślę, że jest to dobry krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni i świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości, realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów, to znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów, jeśli chodzi chociażby o kwestie zmian związane na przykład z oceną funkcjonowania. Więc tutaj myślę takie bogate przygotowanie zewnętrzne specjalistów.
2: Uczniowie powrócili do szkół na dobre, to oznacza wokół placówek większy ruch.
8: Dla wielu najmłodszych to pierwszy samodzielny kontakt z ruchem drogowym. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Aby powrót do nauki był spokojny i bezpieczny, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: To warto wiedzieć.
8: Apelujemy przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet zbyt mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżający pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
2: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach. A teraz będzie o przepisach, które się zmieniły. Ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
9: Witam serdecznie.
2: No to powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
9: Tak jak było to wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZKZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę, więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
2: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
9: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
2: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że za kilka tygodni ruszy sezon grzewczy. Czas na kolejowy temat. Zajrzymy na północ naszego regionu.
10: Szykujemy wznowienie połączeń na kolejnej trasie w Wielkopolsce, tym razem pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim. To jest około 17-kilometrowy odcinek linii kolejowej oznaczonej numerem 236, na której wymieniliśmy już nawierzchnię, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów.
3: Kolej w Wielkopolsce.
10: Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciąg ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, a więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę, w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnym Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12-15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu zrządowego Kolej Plus.
2: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
11: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać na, ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając, no i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają, no i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł, no ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy no taka przejażdżka może być dosyć kosztowna na polesie, dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone, czy też jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzały się nieraz tutaj spod poznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem, czy z dzieckiem i nagle za zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować, no po prostu to są sytuacje niebezpieczne, no i do tego nie można dopuszczać. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny, no i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
2: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od zdarzenia przy ulicy Świętego Czesława w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym młodym mężczyźnie, który znajdował się na chodniku. Na miejsce skierowane zostały funkcjonariuszki z Komisariatu Policji Poznań-Wilda. Szybko ustaliły, że rana uda 18-latka nie była przypadkowa. Ten mężczyzna został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Pokrzywdzony wskazał policjantkę miejsce, w którym doszło do ataku. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy medycznej 18-latek został przewieziony do szpitala. Policjanci nie zwlekali z ustaleniem sprawcy. Kolejne czynności wykonane przez funkcjonariuszy doprowadziły ich do miejsca zamieszkania podejrzanego. Kilka chwil później 19-latek był już w rękach mundurowych. Jak ustalili policjanci, mężczyźni wcześniej się znali. Podczas przeszukania mieszkania 19-latka mundurowi znaleźli nóż ukryty pod materacem. Zabezpieczyli również marihuanę. To jednak nie koniec ustaleń. śledczych. W toku gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że jeszcze przed atakiem 19-latek miał grozić swojemu rodakowi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego uszkodzenia ciała, które mogło narazić pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 19-latek odpowie również za posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 19-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Sprawą zajmuje się sąd.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
2: Czas na kolejny temat, a teraz onkobaza, a ze mną?
13: Stanisław Urmaniak, onkobaza, drużyna szpiku.
2: Za nami wakacje, sporo działo się.
13: Tak, mimo wakacji, my nie mieliśmy wakacji, ponieważ u nas się dużo działo. Między innymi mieliśmy sporo warsztatów, spotkania z różnymi ludźmi, między innymi z panią profesor Marią Litwiniuk. Ale mamy już wrzesień i kolejne dni przynoszą nam bardzo dużo, wiele również. Nie tylko warsztaty, ale wkrótce, bo 11 września będziemy mieli spotkanie z profesorem Dawidem Murawą. Także zapraszamy chętnie wszystkie osoby, które jeszcze się nie zgłosiły, a chciałyby, ponieważ jest ilość miejsc bardzo ograniczona, aby wysłały maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Jak szanowni państwo, jak wiecie, profesor Murawa bardzo jest aktywny, nie tylko zawodowo, ale również tutaj społecznie. Również zaangażował się w działania nasze, drużyny szpiku. I dlatego wkrótce w onkobazie, w centrum Poznania, zawita, aby spotkać się głównie z osobami chorymi onkologicznie. Bo właśnie dla tych osób onkobaza została stworzona przez Dorotę Raczkiewicz, panią prezes zarządu drużyny szpiku. Wszystkie spotkania, które się odbywają w onkobazie, są bezpłatne. Osoby, które tutaj przychodzą, z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość tutaj powierzchni, w związku z tym też tych osób może być maksymalnie 40-50. Wszystkie te osoby mogą po prostu przyjść i przy kawie, herbacie czy wodzie spotkać się z osobami, w tym przypadku akurat z profesorem Murawą, ale też spotkania są dla kobiet, między innymi bransoletki, składanie różnych rzeczy, także przyjemne z pożytecznym.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w onkobazie. Możemy sobie przejść tutaj, bo pamiętam, jak byłem tutaj na otwarciu, wielkim otwarciu onkobazy. Były wielkie plany, sporo ludzi. Teraz jest tutaj pusto, bo jesteśmy o takiej porze. Ale co tu się dzieje na co dzień?
13: Pozornie jest tylko tutaj cicho, ponieważ akurat w ciągu dnia przychodzą też osoby, żeby się zarejestrować, dopytać się, zobaczyć właśnie, jak to miejsce wygląda. Natomiast życie często tutaj się akurat toczy czy popołudniami do wieczora. I też popołudniami są spotkania. Tu mamy pokoje i w tych pokojach znajdują się specjaliści, psychologowie, psychonkologowie, terapeuci i inni mają spotkania z pacjentami. Także tutaj praktycznie codziennie popołudniami coś się odbywa, a teraz we wrześniu, jak już wcześniej powiedziałem, będzie sporo wydarzeń. W najbliższych właśnie dniach, czyli 11 września, odbędzie się to spotkanie z profesorem Murawą, ale też w kolejnych dniach, a także w weekendy będą te warsztaty tematyczne, w zależności od potrzeb, od zainteresowania. Jeżeli chodzi o tematy z profesorem Murawą, to na pewno sprawy onkologiczne, ponieważ onkobaza została stworzona dla osób chorych onkologicznie, hematologicznie. Więc te spotkania mają taki wymiar też bardzo istotny dla tych osób, ponieważ jak rozmawiamy z ludźmi, z chorymi, dowiadujemy się, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Lekarz dla pacjenta ma bardzo mało czasu. Pacjent nie może zadawać dużo pytań, bo nie ma na to możliwości. Natomiast tutaj, tak jak na przykład ze spotkaniem pani profesor Litwiniuk, było to dwugodzinne spotkanie. Każdy pacjent, pacjentka mógł zadać pytania tę osobę nurtującą i pani profesor odpowiadała na nie. Także to jest bardzo też akurat istotne, tym bardziej, kiedy te osoby są w trakcie leczenia, to w tym momencie otrzymują pełną informację. A te warsztaty, które się odbywają, są z różnych tematów. Więc podsuwają nam też pomysły osoby chore i ewentualnie też inne fundacje, które współpracują z nami, co chciałyby w naszym miejscu tutaj zrobić. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, a chciałyby na przykład uczestniczyć w spotkaniu, czy na przykład z profesorem Murawą, czy w tych warsztatach, mogą wysłać maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Mogą przyjść tutaj też osobiście i się zarejestrować. I na naszej stronie facebookowej Onkobazy również są wszelkie informacje na bieżąco podawane, kto będzie z naszych gości tutaj, bądź też jakie będą w najbliższych tygodniach warsztaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które będą chciały w tym uczestniczyć.
2: Mówił mówił Stanisław Furmaniak z drużyny Szpiku. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w samym sercu Poznania, dokładnie na Starym Rynku, a ze mną...
14: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2: A my dokładnie znajdujemy się przed Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo okazja wyjątkowa.
14: Muzeum świętuje 12 i 13 września 80. rocznicę swojego istnienia. Przygotowaliśmy mnóstwo różnych atrakcji, począwszy od takich dla najmniejszych dzieci, a skończywszy na melomanach. Nie rzecz w tym, żebym wymieniał wszystkie zajęcia, które się odbywają. One mają swoje tytuły, to są spotkania z muzyką Mozarta, z instrumentami itd., itd. Ale proszę pamiętać o tym, że można przyprowadzić dziecko i w sobotę i w niedzielę w Muzeum Instrumentów Muzycznych naprawdę świetnie się bawić. Pewną ciekawostką, myślę ważną dla niektórych osób, jest to, że nasi lutnicy, czyli konserwatorzy, którzy zajmują się renowacją instrumentów, będą tego dnia na parterze muzeum oceniać instrumenty, które państwo mogą przynieść. Jeśli gdzieś na strychu u babci są jakieś skrzypce, proszę się nie wstydzić, proszę je wziąć ze sobą i sprawdzić, czy ta karteczka wklejona w środku z napisem Stradivarius jest prawdziwa czy podrobiona. Oni to na pewno powiedzą. Oczywiście mówię w tej chwili troszeczkę żartując, ale faktem jest, że naprawdę można przynieść instrumenty po to, żeby poznać fachową opinię profesjonalistów.
2: My rozmawiamy sobie o Muzeum Instrumentów Muzycznych, a w tle dźwięki, bo my znajdujemy się dokładnie, przypomnę, przed Muzeum Instrumentów Muzycznych i miasto żyje i dlatego tutaj te wszystkie dźwięki miejskie się unoszą. Powiedzmy, co jeszcze z okazji tego wyjątkowego jubileuszu?
14: Myślę, bardzo ważnym wydarzeniem, już tak trochę kierowanym do tych, którzy znają już muzykę poważną i czują się pewnie na tym obszarze, jest koncert Marka Toporowskiego z zespołem, który wykona koncerty organowe Jerzego Fryderyka Händla. Marek Toporowski jest niekwestionowanym autorytetem, jeśli mówimy o wykonawstwie muzyki barokowej na instrumentach z epoki. Robi to już od ponad 35 lat. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, więc to jest naprawdę wyjątkowa okazja, by wysłuchać tych koncertów w brzmieniu, mamy taką nadzieję, dokładnie takim, jakie znał Händel. Historia Muzeum Instrumentów Muzycznych związana jest z jedną osobą. Był to Zdzisław Szulc. I co ciekawe, w pierwszej kolejności nikt by się nie spodziewał, że to jest pasjonat, który poświęci życie na zbieranie instrumentów, bo przede wszystkim był, uwaga, tenisistą i był również kupcem poznańskim. Urodził się jeszcze w XIX wieku, ale jako młody człowiek założył Polski Związek Tenisowy. To właśnie Zdzisław Szulc jest twórcą tej organizacji, która funkcjonuje po dziś dzień, ale oczywiście dla nas o wiele ważniejsze jest to, że zbierał instrumenty. Początkowo na zupełnie amatorskim poziomie. To było odwiedzanie jarmarków, różnych takich zwykłych sytuacji, odpustów może nawet, gdzie kupował instrumenty ludowe, gdzie zbierał też katarynki i różne tego typu urządzenia. Później, kiedy jego znajomi, pośród których był na przykład Arkady Fiedler, dowiedzieli się, że on ma taką pasję, zaczęli mu przywozić instrumenty z egzotycznych krajów. Stąd w kolekcji Zdzisława Szulca pojawiły się tamtamy, pojawiły się ukulele i inne instrumenty. Zbiór zrobił się tak duży, że jeszcze przed wojną powstała pierwsza czasowa wystawa po to, by wszyscy mogli poznać te kolekcje. Niestety wojna okazała się bardzo brutalna dla Zdzisława Szulca i jego zbiorów, ponieważ ze 150 obiektów ocalało tylko 80. No i tenże Szulc bardzo się martwił tą sytuacją i bardzo zabiegał u władz, by stworzyć instytucję, która będzie się opiekowała nie tylko jego zbiorem, ale wszelkimi tego typu pamiątkami i obiektami. I to się udało. Za początek muzeum uznaje się datę 2 maja 1946 roku, kiedy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu uruchomiono dział instrumentów muzycznych, którego szefem został kto? Zdzisław Szulc.
2: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto ze Starego Rynku, a dokładniej sprzed Muzeum Instrumentów Muzycznych mówił
14: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2: Dziękuję pięknie za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
3: Zmieniamy temat.
2: Będzie o festiwalu murali w Poznaniu.
10: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił dwie ściany na tegoroczną edycję festiwalu murali. Ta inicjatywa pokazuje, że sztuka może być integralną częścią miejskiej przestrzeni. Te tegoroczne murale z tej edycji można zobaczyć przy ulicy Konfederackiej, Górnej Wildzie, Grochowskiej oraz 28 czerwca. ZKZL przekazał na potrzeby festiwalu dwie ściany. Jedną przy ulicy Górnej Wildzie 80, na budynku mieszkalnym oraz na budynku użytkowym przy ulicy Grochowskiej. Dzięki temu przestrzeń znajdująca się w zasobie komunalnym zyskała nowe artystyczne oblicze. Każdy mural został przygotowany z myślą o konkretnej lokalizacji. Artyści uwzględniali m.in. architekturę budynku, proporcje, charakter ściany, jej widoczność, a także otoczenie. Zostały zaprojektowane tak, aby współgrać z miejscem, w którym powstają. W tegorocznych pracach pojawiają się motywy związane z Poznaniem, jego historią, miejskim życiem i charakterystycznymi elementami lokalnego krajobrazu. Mamy więc tutaj nawiązania do miejskiej codzienności i historii, jak i bardziej abstrakcyjne malarskie kompozycje. My ogromnie cieszymy się, że jako ZKZL możemy być częścią tego festiwalu. Festiwal murali pokazuje, że miejska przestrzeń może być miejscem spotkania sztuki i codziennego życia.
2: Mówi Łukasz Kubiak z ZKZL. Pozwolicie, to teraz zabiorę Was jeszcze do wyjątkowego muzeum w Poznaniu, a dokładnie do Muzeum Biżuterii.
1: Leży naprzeciwko, czy położone jest naprzeciwko bardzo znanej poznańskiej atrakcji, wręcz takiego symbolu, jednego z symboli miasta, czyli poznańskiego okrąglaka. Muzeum Biżuterii prezentuje fantastyczną kolekcję właśnie biżuterii z całego świata. Jedna część tej kolekcji to jest przegląd najróżniejszych ozdób, bransoletek, pierścionków i tak dalej, które zostały przywiezione z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, z wielu często bardzo egzotycznych regionów. A druga część z kolei prezentuje taki przegląd biżuterii, która wyszła od polskich rzemieślników. Jest to, ta kolekcja została tam uporządkowana tematycznie. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem jest też taka biżuteria zaangażowana, czyli taka biżuteria, która nie tyle ma ładnie wyglądać, ma upiększać, ale ma nieść pewną informację, ma być wyrazem jakiegoś protestu albo poparcia dla jakiejś idei. Bardzo ciekawa sprawa, ale też oprócz samych najróżniejszych przykładów biżuterii, w samym muzeum możemy też zobaczyć warsztat takiego twórcy właśnie takich cacek, no i zobaczyć, jak to kiedyś mogło takie tworzenie biżuterii wyglądać.
2: A o tym muzeum opowiadał na naszej antenie Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie będzie o Fundacji Panda Team.
2: To warto wiedzieć.
3: Fundacja Panda Team jest fundacją, która wspiera w żałobie dzieci, młodzież, dorosłych. Właściwie, no można powiedzieć, wszystkie osoby, które mierzą się z tematem straty bliskiej osoby. Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza. Taką naszą misją, można powiedzieć, jest to, żeby właśnie nikt nie czuł się sam w swojej stracie, żeby każda żałoba była uznawana, żeby była widoczna, żeby edukować w tym temacie, który jest bardzo powszechny, a bardzo gdzieś tam spychany i takim obrós wielkim tabu.
1: No właśnie o tym się nie mówi. Wielu ludzi nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, a często osoby, które są w tej żałobie, zostają po prostu same.
3: Dokładnie tak. I właściwie jesteśmy, w Poznaniu jesteśmy jedyną organizacją, która pozarządową, która wspiera w żałobie i się tym specjalizuje. Również w całej Wielkopolsce, a w Polsce właściwie drugą, nie licząc oczywiście hospicjów, które też, czy innych tego typu organizacji, jednak u nas jest to głównym działaniem. I rzeczywiście osoby, które do nas przychodzą, czasem przychodzą po wielu latach od straty i już wcześniej czując się właśnie bardzo samotnie, bardzo niezauważane w tym. I myślę, że coś, co właśnie wiele osób łączy, to jest ta potrzeba niebycia samemu w tym, potrzeba tego, żeby być tym zauważonym w tej swojej samotności, w tym swoim cierpieniu, w swojej żałobie. Przede wszystkim można powiedzieć tyle, ile się chce powiedzieć. Mamy różne formy działalności, mamy zarówno grupy wsparcia, jak i oczywiście spotkania indywidualne z psychologiem, z asystentami też w żałobie, z interwentami kryzysowymi. Mamy też takie spotkanie bardziej, nazwijmy to, luźne, czyli powiedzmy takie trochę z elementami arteterapii, trochę warsztatowe. Mamy osobne spotkania dla mężczyzn. Tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na niektóre można przyjść i po prostu być, nie trzeba nic mówić, a wszystkie informacje na temat wszystkich naszych działań są na naszej stronie internetowej pandateam.pl, ale też w mediach społecznościowych i tam jest w sumie najbardziej aktualne to Facebook, Instagram, tam nas można znaleźć, tam wszystkie zapisy na wszystkie nasze działania. Można też po prostu zadzwonić i porozmawiać z nami, bo może ktoś nie wie, czego potrzebuje w tym momencie, czy bardziej grupy, czy bardziej indywidualnego spotkania, to też może się do nas po prostu zgłosić, napisać lub zadzwonić i my wtedy wspólnie się możemy zastanowić, co dana osoba potrzebuje w swojej sytuacji.
1: Są spotkania dla mężczyzn, bo powiedzmy, że tak się mówi, że kobietom tu łatwiej uzewnętrznić się, mężczyźni często gdzieś zostawiają to w środku, ale nie oznacza to, że to cierpienie jest mniejsze. I jak pomóc tak się tutaj pozbierać, kolokwialnie mówiąc?
3: To prawda. Jest tak, że my w toku działalności zauważyliśmy to, że rzeczywiście mężczyźni rzadko korzystają z naszych spotkań i z pomocy u nas, dlatego stworzyliśmy taką przestrzeń, w której po prostu, która jest tylko dla nich i rzeczywiście głównie tutaj ojcowie po stracie dziecka przychodzą i w takim męskim gronie po prostu gdzieś tam rozmawiamy, mamy różne tematy, jest to też przestrzeń, żeby trochę sobie po prostu porozmawiać, czasem się wymienić różnymi, czy pomysłami, czy czasami nawet pasjami się podzielić. Jest to jakaś taka po prostu też rodzaj budowania takiej społeczności właśnie trochę innej niż taka grupa mieszana w innych, na przykład na grupie wsparcia, czy w innych działaniach. Na pewno dużo to daje, ta taka siła od innych mężczyzn i też znowu to, co już wielokrotnie mówiłem i powtarzamy bardzo często, można po prostu przyjść i być, nie trzeba nic mówić. Wcale nie trzeba mówić o tym, co się wydarzyło. Można po prostu być i słuchać, można być i milczeć. Można tak naprawdę wszystko. Tutaj nie chodzi o to, żeby opowiadać ze szczegółami. Tu chodzi o to, żeby po prostu gdzieś tam być w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy chociaż trochę rozumieją to, co przeżywamy.
1: To są ludzie, którzy też przeżyli to samo, czy podobne historie i dzięki temu czują taką jedność, takie wsparcie.
3: Tak, to są dokładnie, to są najczęściej ojcowie, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci i no i oni po prostu, no tutaj wiele słów nie trzeba, no po prostu fakt, że ktoś się pojawia, to już jest właściwie bardzo wymowne i wiele nie trzeba więcej nam do informacji. A jest to na pewno przestrzeń, która bardzo pomaga na pewno nie być w tym samemu.
1: Są spotkania dla mężczyzn, ale mogą też przychodzić całe rodziny, prawda?
3: To jest ważne. My nigdy nie pytamy jakby o jakiś status, że tak powiem. Czyli można przyjść samemu, można przyjść z kimś, można przyjść...
1: Po prostu z drugą połówką.
3: Dokładnie, z drugą połówką. Czy też nawet się zdarza czasem, że przychodzi na przykład mama z córką, na przykład dorosła mama dorosła córka, przepraszam, ze swoją mamą, ale też no, to widać bardzo w działaniach, my wspieramy też dzieci i młodzież i to też widać tam, że tam to przychodzą często całe rodziny po prostu, czyli dzieci przychodzą z rodzicami, czasem jeszcze babcia, dziadek się pojawiają co jakiś czas, także to jest takie wsparcie, którym opiekujemy się całą rodziną wtedy i ta cała rodzina korzysta wtedy z naszej pomocy.
1: Ta pomoc jest bezpłatna?
3: Tak, pomoc jest finansowana, jest bezpłatna, finansowana z przeróżnych źródeł. Mamy też kilkuletnie takie różne finansowania, a też miasto Poznań nas bardzo w tym wspiera, więc ta pomoc jest bezpłatna.
1: Można znaleźć wszelkich informacji w internecie, można do was zadzwonić, a kto chce przyjść osobiście, gdzie dokładnie mieścicie się w Poznaniu?
3: Mieścimy się na Ramowicach, na ulicy Bolka 8A przez 1 i tam mamy takie miejsce, które nazwaliśmy Hope Spot, miejsce z nadzieją, które jest takim miejscem przytulnym, w którym właśnie mamy zarówno gabinet psychologiczny, jak i salę warsztatową. Natomiast nadal zachęcam do tego, żeby też nas śledzić, bo powoli się nie mieścimy w tej naszej przestrzeni, więc kto wie, może lada moment będziemy gdzieś się przenosić, natomiast o tym na pewno będziemy informować i na pewno się takie informacje pojawią. Na ten moment jesteśmy właśnie tam i zapraszamy, no ale też bardzo dużo naszych działań odbywa się po prostu online. Jeżeli ktoś po prostu nie chce, boi się, czy po prostu są jakieś bariery, które uniemożliwiają przejście, to można też skorzystać z takiej pomocy zdalnej.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
3: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dzięki.
1: A z Poznania przeniesiemy się teraz w okolice Śremu. Będzie o zwierzętach. Za nami wakacje. Wiadomo, w wakacje często niestety ludzie porzucają psiaki. A jak było w tym roku? Posłuchajcie Grzegorza Kałużnego ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
4: Mamy coraz mniej psów, które są porzucane, oddawane na okres wakacyjny. O czym to świadczy? O tym, że drodzy Państwo, jesteście coraz bardziej świadomi tego, że pies jest członkiem rodziny i trzeba odpowiednio zorganizować ten czas wakacyjny. Za to wielkie dzięki, bo naprawdę to jest wynik naszej chyba wspólnej edukacji i świadomości. To jest ta rzecz. Druga rzecz to, że naprawdę poziom psów i kotów w schronisku jest na pewnym stałym punkcie, czyli nie mamy ponad miarę. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne, takie gdzie likwidujemy na przykład pseudohodowlę. To jest oczywiście odosobniona rzecz, ale ten stały odsetek psów i kotów, które przybywają, są na pewnym poziomie naprawdę już coraz lepszym, tak to można powiedzieć. Wakacje za nami, na pewno mnóstwo wrażeń z pobytu z psami na tych wyjazdach wakacyjnych, na pewno dbałość o to, że dbamy w okresie letnim o te zwierzęta, no bo upał nie tylko nam, ludziom doskwiera, ale i coś, co jest przed nami, czyli spotkanie w postaci cyklicznej imprezy, którą nazywamy Jesień Gajowa. Tę imprezę zaplanowaną na okres właśnie jesienny, prawdopodobnie wrzesień. To jest impreza, która jest skierowana do wszystkich przyjaciół schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy poznaniacy, drodzy wielkopolanie, droga rodzino Gajowa, że tak powiem, zapraszamy wszystkich na to spotkanie, bo wtedy możemy przyjechać, spotykać się z psami, które są i kotami w schronisku, ale też możemy wziąć swojego czworonoga, który został zaadoptowany z naszego lub innego schroniska lub taki, który na szczęście nigdy nie był w żadnym schronisku i przyjechać do nas. To wszystko jest dozwolone, będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo fantastycznych takich pobocznych działań, które na pewno będą atrakcyjne dla was, ale i przede wszystkim będą atrakcyjne dla tych zwierząt. A może gdzieś pojawi się tam myśl o zaopiekowaniu się pieskiem ze schroniska lub kolejnym pieskiem i wtedy w tym bardzo, bardzo pomożemy.
1: Oczywiście zachęcamy do pomagania zwierzętom. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Mieszkańcy mogą już korzystać z wygodnego traktu pieszego na ulicy Tarnowskiej. Zyskali również przejście dla pieszych i miejsca postojowe. Nowa zieleń będzie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny Pokrzywno-Garaszewo. A teraz czas wolny w okolicach Poznania. 12 września szykuje się piknik rodzinny Bezpieczni w powiecie poznańskim. To wydarzenie, które od lat łączy edukację z dobrą zabawą. Tradycyjnie piknik odbędzie się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 8 w Bolechowie. Początek w samo południe, finał o 16. Na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji. Wśród nich m.in. symulator dechowania. Dzieci znajdą specjalną przestrzeń do zabawy z dmuchańcami, karuzelą i kącikiem plastycznym. Na scenie pojawi się Mezo.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
5: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań włącza się do ogólnopolskiej kampanii Wrzesień, miesiąc profilaktyki zdrowotnej. Akcja ma zachęcić do regularnych badań, mówi Jolanta Sobierańska-Gręda, szefowa resortu zdrowia.
6: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia, natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
5: W Poznaniu badania w ramach akcji będą odbywać się m.in. w POSUM.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
5: Są zarzuty dla pracownika sklepu z Nowego Tomyśla, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Mężczyzna zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
7: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek.
5: Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania monitoringu. A w Poznaniu zamknięto już palmiarnię. Przejdzie renowację. Wymienione zostaną oszklenia pawilonów. Przebudowane zostanie też akwarium. Remont potrwa 4 lata.
8: O. 4 lata to wie pan w naszym
9: A
8: wieku, to jest długo.
9: Ja mam wspomnienia z dzieciństwa, mam dużo wspomnień. Było to takie miejsce magiczne.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
5: Protestujący zarzucają policji brutalność. Chodzi o działanie funkcjonariuszy podczas eksmisji na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Policjanci wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem, odpowiada Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
10: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę.
5: Protestujący, którzy blokowali działkę, zostali wylegitymowani. Policja złoży wniosek do sądu o ich ukaranie. Zmieniamy temat. Zakończyła się rozbudowa przedszkola Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
5: Sport. 4 października poznańskimi ulicami przebiegną maratończycy. Do stolicy Wielkopolski przyjadą biegacze i biegaczki z całego świata. Trasa będzie prowadziła m.in. przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na koniec zaglądamy na winogrady. Powstaje tam park barw i wody. Aktualnie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje podłoże pod nowe nasadzenia. Miejsce zyska ponad 100 drzew.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicza zapraszam, a w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
2: To warto wiedzieć.
1: Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
11: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne. O tym można się przekonać 14 września, ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału, Poznański Festiwal Kryminału Granda, także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem Filii Wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski, autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby Państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te różne perspektywy się na nim spotkają i sprawdzimy, co odbija to lustro. Ale to nie jest jedyne spotkanie z kryminałem w Bibliotece Raczyńskiej, dlatego że 16 września zapraszamy do filii 35 na Podolanach na spotkanie z Robertem Michniewiczem. To też jest były policjant. Coraz więcej byłych policjantów zabiera się za pisanie kryminałów i to się czuje w tych książkach, ponieważ oni doskonale znają na przykład procedury i mam wrażenie, że czytając te powieści pisane przez ludzi, którzy w tej firmie przepracowali wiele lat, czytelnik ma wrażenie bardzo dużej autentyczności opisywanych historii, więc także na to spotkanie zapraszamy, ale nie będzie tylko kryminalnie, dlatego że będzie też podróżniczo. 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, który jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami, w związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby Państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
1: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
11: Muzeum na Jeżycach na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i Niewiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem

0: wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, w których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
0: Nieuchronnie się zbliża. Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami, ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial i myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór, zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
1: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru 8 Dnia. Szymon Bojdo opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
2: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu, czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada i będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajt, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły iść zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane traktowane poważnie i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl teatru A3 pod tytułem Plan lekcji i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości

0: kantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie, no, skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą, trochę kantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki czy właśnie Tadeusza Kantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też, ta szkolna ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jaki ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
1: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr Ósmego Dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44.
2: Zmieniamy temat.
1: MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
3: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Mercus. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ekowia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi, w tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
1: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym kwadransie poruszę sporo ważnych tematów z Poznania i regionu. Będzie m.in. o naszym zdrowiu, o tym, jak zbudować odporność. Zajrzymy też do Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
4: Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku. I we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu.
1: Mowa też będzie o wyjątkowym wydarzeniu dla seniorów w stolicy Wielkopolski. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Wrzesień to doskonały moment na wzmocnienie odporności przed nadchodzącym sezonem jesiennym i zbudowanie zdrowych nawyków po wakacjach, mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
5: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w sezonie jesienno-zimowym oraz promować szczepienia ochronne jako metoda zapobiegania zachorowaniom i ich powikłaniom, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską ruszył z kampanią Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki.
2: Zdrowy Poznanie.
5: W działania zostaną włączone również apteki. jako miejsce bezpośredniego kontaktu z seniorami, bo ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na choroby zakaźne i na powikłania związane z chorobami sezonu jesienno-zimowymi. Działania będą obejmować także członków rodzin i opiekunów seniorów, farmaceutów i personel aptek jako ważnych partnerów w przekazywaniu rzetelnych informacji o profilaktyce i realizujących świadczenia, czyli szczepienia, oraz do ogółu społeczeństwa, żeby zbudować świadomość i znaczenie profilaktyki sezonowych infekcji oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
1: Było o zdrowiu, o tym, jak nie dać się infekcjom. Czas na kulturę. Zajrzymy na winogrady.
2: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: Będzie kilka zaproszeń, mówi Jacek Rechlicki, dyrektor osiedlowego Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
4: Sezon ten nowy zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wraz z Fundacją Bilingwo, tutaj poznańską, napisaliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026 i otrzymaliśmy pieniążki na zorganizowanie darmowych wydarzeń dla mieszkańców Winograd, dla mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj podatki. Z racji tego przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu, ponieważ 13 września w Domu Kultury pod Lipami będziemy gościć Wojtka Tremiszewskiego, członka między innymi kabaretu Limo, czy też słynnego Warrena ze Spadkobierców, który wykona u nas godzinny monodram komediowy o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu narodowym, który namawia Boga do tego, że chce odnowić swoją karierę we współczesnych czasach i próbuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
1: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami?
4: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie Państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie. Przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam Was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku, pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby organizowanie z Fundacją EduTeamo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na Państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z napisanego projektu do właśnie Urzędu Miasta Poznań. Przygotowaliśmy również dla Was ciekawe koncerty i tutaj możecie Państwo oczekiwać informacji na temat Aresa Hadzi-Nikolała Trio oraz koncertu w ciemności, który odbędzie się w listopadzie.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
4: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: A z poznańskich winograd przeniesiemy się w okolice poznańskiego Okrąglaka. Zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
6: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja senioralnych Poznań, która już 26 września.
2: Wkrótce!
6: Start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce, a także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa i wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich fanów musicali, operetek, muzyki filmowej, bo panowie, szóstka tutaj panów, na scenie da naprawdę niezły popis. Ale przed tą częścią inauguracyjną, która przypominam rozpoczyna się o godzinie 12, od 10.30 dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych będzie czekać Strefa Zdrowia. I tam wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju badaniach, usłyszeć o programach w ramach NFZ, o chorobach odkleszczowych, chorobach układu oddechowego, o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien, podolog, książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskiej, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Senioralni Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspomniałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale Senioralni Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim. Są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu i rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
1: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do Was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u Was przy niedaleko Okrąglaka, przy Mielerzyńskiego.
6: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Mielerzyńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Dla seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
1: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
2: Aktywnie w Poznaniu.
1: A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
7: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Tępińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodniej, czy cieplej, zawsze warto wybrać się do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin, możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
1: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
2: To warto wiedzieć.
1: A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
8: Czyli MPSZOK. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może, nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków ochrony roślin, ale i także odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasę przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września, wyjeżdża około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna, ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, w zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
1: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, wielkopolski WOP, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
9: Damian Jeszyński, WOP Wielkopolska. To prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby w bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. My mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
1: Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
9: Sezon świetlany jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
1: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
9: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat poznański, to przede wszystkim gmina Buk, gmina Dopiewo.
1: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i przy Brodzinie.
10: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz zajrzymy do poznańskiego zamku.
11: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: Ruszył nowy sezon, a ze mną
12: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przede wszystkim nowa wystawa. Mamy w roku dwie takie duże wystawy. Pożegnaliśmy sztuczną inteligencję, czyli AI, algorytmy iluzji i dla ukojenia zatrzymujemy trochę lata na jesień, czyli Świat jak zielnik, czyli takie przygody natury i sztuki od XVII do XXI wieku. Jeżeli ciągle brzmi to trochę enigmatycznie, to przywołam nazwisko chociażby Elizabeth Blackwell, ale też Marii Sybilli Merian. Jeżeli ciągle nic to nie mówi, to są autorki, podkreślamy kobiety, XVII-XVIII wieczne, które rysowały takie bardzo szczegółowe z naukową precyzją szkice botaniczne. To będzie to, co mogą Państwo zobaczyć na wiodącym plakacie, to jest właśnie to, ale to nie wszystko, bo te grafiki będą uzupełniane też polskimi mistrzami, dobrze znanymi. Wyspiański, Fałat, to takie nazwiska, których chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć polskiej publiczności. Do tego będzie element japoński, czyli właśnie malarstwo takie japońskie, przyrodnicze, nazywane kachoga. I jeszcze do tego będą prace zupełnie współczesne, przygotowane specjalnie na tą wystawę. Także sporo będzie się działo, to będzie takie wytchnienie dla wszystkich osób, które lubią właśnie sztukę bardziej tradycyjną, ale też właśnie taką konfrontującą się wzajemnie, bo mamy i Polskę, i Japonię, i mamy podróż przez wieki, ale tym elementem spajającym te wszystkie elementy będzie właśnie przyroda, natura, jak była widziana przez artystów, jak jest dziś widziana, także w kontekście kryzysu klimatycznego i innych wyzwań, przed którymi stoimy.
1: A to wszystko, przypomnę, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze tej jesieni, a w zasadzie w całym tym sezonie, który rozpoczął się właśnie?
12: Już 11 września startuje u nas opera. Opera jest festiwalem, tutaj jest ta mniejsza niespodzianka, ale jest i większa. Nie będzie tam Pucciniego i Pavarottiego, to jest festiwal muzyki eksperymentalnej elektronicznej. Jeżeli chcą się Państwo właśnie zanurzyć w takiej naprawdę eksperymentalnej, awangardowej muzyce, to jest ta okazja. To chyba jedyny taki festiwal w Poznaniu. Nasza wspólna produkcja zamkowa z Lasem, z inicjatywą Las. Będą to trzy właśnie dni nieoczywiste, właśnie mocno takich dużo brzmień elektronicznych, rozmytych, ambientowych, ze swojsko brzmiących nazwisk wystąpi. Między innymi oczywiście William Basiński, artysta z Nowego Jorku, postać dość znana właśnie na scenie awangardowej. Rzecz niszowa, ale może właśnie warto sobie we wrześniu, na przełomie jeszcze lata i już jesieni, nie dać szansę i poznać zupełnie nowe brzmienia.
1: I przechodzimy sobie dalej, co jeszcze w tym miesiącu we wrześniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
12: Na pewno już w środę 9 września można o godzinie 18 wpaść do zamku i go zwiedzić. Na pewno są jeszcze osoby, które tego nie zrobiły. Być może zjeżdżają się do Poznania nowi studenci i studentki, którzy by chcieli poznać jego atrakcje i takie wyjątkowe miejsca.
1: A będzie to zwiedzanie takie tradycyjne, czy z latarkami? Bo pamiętam, że też było nocne zwiedzanie zamku.
12: Mamy na 9 września zwiedzanie tradycyjne, natomiast 18 września w piątek mamy właśnie zwiedzanie zamku z latarkami o godzinie 20.
1: Może więcej powiedzmy o tym tradycyjnym, tak żeby to wszystko było po kolei, żeby słuchacze to zapamiętali. Kto chce, może sobie zanotować.
12: Przede wszystkim zachęcę może Państwa tym, że Zamek Poznański to najmłodszy zamek Europy zbudowany dla koronowanego władcy. Tym władcą był niemiecki cesarz Wilhelm II, ale przez większość swojej, niezbyt długiej jak na zamek historii, pozostawał w rękach tak naprawdę polskich. Jest przeznaczony kulturze od lat 60., ale ma mnóstwo właśnie niezwykłych przejść, tajemnic, mało znanych historii związanych z wieloma postaciami historycznymi. Niekiedy są to historie trudniejsze, związane choćby z czasem okupacji, ale też związane chociażby z początkami centrum czy historii łamania szyfrów Enigmy, ponieważ matematycy, którzy złamali szyfr Enigmy, właśnie na początku studiowali w zamku, w którym mieścił się Uniwersytet Poznański w dwudziestoleciu międzywojennym. Mnóstwo jest tych historii, nie wszystkie się powtarzają na zwiedzaniach. Te zwiedzania są przez nasze przewodniczki i przewodników nieco zmieniane, modyfikowane. Tym bardziej warto skorzystać i tak na żywo porozmawiać o zamku i spotkać się z zamkiem. A jeżeli żadna z tych dat Państwu nie odpowiada, to zawsze można codziennie podkreślam, przyjść do zamku i go zwiedzić albo z audioprzewodnikiem, albo z mapką w kilku językach i samodzielnie poznać jego historię.
1: W Poznańskim Zamku koncerty, w Poznańskim Zamku wystawy, zwiedzanie, co jeszcze?
12: Mamy oczywiście nasze kino pałacowe. Kino pałacowe składa się z dwóch sal, sali numer 1 i sali numer 2, tak zwanej audiowizualnej. Jeżeli Państwo nie byli w dwójce, to warto tam sobie wyszperać seans, ponieważ ta sala niedawno wróciła po sporej renowacji, a są tam zachowane takie klimatyczne boazerie z lat 60., kiedy zamek był jeszcze pałacem kultury. Oczywiście najważniejsze jest kino, jest repertuar kina, to na stronie kinopałacowe.pl można sobie przejrzeć. Jest to często wybór filmów wykraczający poza taką sztampę, poza te tak zwane blockbustery. Możemy zobaczyć i cykle klasyków, jak chociażby Wajda. Możemy też zobaczyć mało znane kino z odległych zakątków świata. Tu szczególnie można już wspomnieć o listopadowym, to jeszcze trochę czasu, ale festiwalu kina azjatyckiego Pięć Smaków, o poznańskiej replice tego festiwalu, więc sporo się dzieje. Dodajmy jeszcze, warto śledzić dyskusyjny klub filmowy zamkowy, który jest bez fałszywej skromności najlepszym DKF-em w Polsce, a potwierdza to nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznana właśnie w tej kategorii w 2025 roku. Więc jest to niezwykłe miejsce, gdzie można spotkać pasjonatów kina, a tutaj jeszcze na marginesie dodam, że przecież rozpędzają się pracownie zamkowe, wśród nich m.in. pracownie filmowe. Nabory trwają mniej więcej do połowy września. Koniecznie na stronie ckzamek.pl warto zajrzeć, gdzie jeszcze można się zapisać. To wspomniana pracownia filmowa, ale też teatr, również ceramika, fotografia i szereg innych aktywności dla najmłodszych, dla dorosłych i dla seniorów. Tak naprawdę dla wszystkich.
1: Tutaj chyba też warto przypomnieć o kinie bez barier.
12: Kino bez barier jest absolutnie wyjątkowe. To inicjatywa, która się odbywa we wtorki o 11:00. To są filmy pokazywane z całym pakietem właśnie ułatwień pozwalających odbierać kino osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. W tym pewnie ciągle wiele z Państwa będzie zaskoczonych, w tym przez osoby niewidome. Służą do tego tak zwane audiodeskrypcje, czyli specjalne opisy, które osoba taka niewidząca słyszy przez słuchawkę. Dzięki temu ma świadomość tego, co się dzieje na ekranie. To jest bardzo ciekawa sztuka. Zdradzę Państwu ciekawostkę właśnie, że te opisy są robione w ten sposób, że na przykład nie mówią, kto jest zły, kto jest dobry. To wynika z treści filmu. Dobry scenariusz jest taki, że można to zrozumieć, choćby słysząc film. Tam dostajemy tylko takie podstawowe informacje, że jakieś postacie z sobą, nie wiem, stoją w jakimś szczególnym miejscu. Jest informacja o kolorach ubrań czy kolorach danej sceny. Te informacje również pomagają osobom niewidzącym całkowicie albo w jakimś stopniu zrozumieć film. To właśnie taka nasza ciekawostka i jesteśmy z tego bardzo dumni, że Zamek jest taką instytucją, która bardzo mocno postawiła na dostępność. Rozumianą intuicyjnie jako taką dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dostępność ekonomiczną i również dostępność w ogóle taką turystyczną, także we wszystkich wymiarach.
1: Kończy się lato, nadchodzi jesień. Ta jesień z pewnością, tak jak słucham, nie będzie nudna. W Centrum Kultury Zamek nigdy nie jest nudna, ale ta jest szczególna.
12: Ta jest szczególna tak naprawdę dlatego, że cały czas ten nasz program poszerzamy. Przed nami wspomniana trzecia opera. Jest ta niezwykła wystawa, która będzie naprawdę, wierzymy, niepowtarzalna.
1: Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Wojciech Mania z poznańskiego zamku.
12: Warto dodać, że właśnie Zamek jest dostępny przez 7 dni w tygodniu. Bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy w pierwszej kolejności właśnie dla poznanianek i poznaniaków dostarczali możliwości takiego codziennego obcowania z kulturą. Przypomnijmy, że Zamek organizuje rocznie, aż trudno w to uwierzyć, 2,5 tysiąca wydarzeń. To jest jakieś szaleństwo. Łącznie bierze udział w tym około 500-700 tysięcy osób, o ile nie więcej. Takie mamy, takie szacunki, te, co da się policzyć. Więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Więc jak trudno, nie trudno zgadnąć, są to wydarzenia często małe, warsztatowe, drobne spotkania, ale bardzo ważne, bo one tworzą tę możliwość dla mieszkańców naszego miasta, chociaż goście, turyści, turystki też są zawsze mile widziane, ale to są te spotkania, w których właśnie można obcować na co dzień z kulturą i co ważne, nie tylko biernie ją, jak to się mówi, konsumować, czyli uczestniczyć w wydarzeniach, ale też właśnie choćby przez nasz program edukacyjny i pracownię samemu nabierać różnych twórczych umiejętności i być może pewnego dnia stać się artystą czy artystką.
1: A tak przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że zmienił się dziedziniec. Dziedziniec ten przed zamkiem, on kiedyś był parkingiem, a to jest zupełnie nowa przestrzeń.
12: Tak, dziedziniec otwarty jest nową przestrzenią, otwartą tak naprawdę jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast to jest żywy dowód na to, jak pamięć potrafi płatać figle, bo wiele osób nawet nie potrafi sobie wyobrazić, że tam mógł być parking, że kto mógł taką przestrzeń na tak długo przeznaczyć tylko na to, żeby parkowały tam samochody i dodajmy, skutecznie niszczyły też historyczną nawierzchnię tam się znajdującą. Teraz mamy zupełnie coś innego. Mamy taką przestrzeń właśnie, gdzie również organizujemy szereg wydarzeń, staramy się ją ożywiać. Teraz pewnie jesienią będzie nieco spokojniej, ale warto tam wpaść, spędzić czas, przysiąść na ławce, zajrzeć do pawilonu przed zamkiem, gdzie można również napić się kawy, ale też właśnie się dowiedzieć, co w naszym zamku słychać.
1: To warto wiedzieć, co słychać w poznańskim zamku, a ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
12: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję i zapraszam do poznańskiego zamku.
1: Zmieniamy temat. Co dobre, szybko się kończy.
13: Zakończył się sezon na poznańskich pływalniach letnich. Przez te nieco ponad 2 miesiące działania pływalni na Chwiałce oraz w Parku Kasprowicza odwiedziło nas blisko 60 tysięcy poznaniaków i poznanianek. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za te odwiedziny, za to, że byliście z nami przez 2 miesiące. Cieszymy się, że osoby, które odwiedzały pływalnie, brały również udział w różnego rodzaju zajęciach, które się na tych pływalniach odbywały. No a teraz zapraszamy już na pływalnie Kryte. Już 1 września, czyli razem z rokiem szkolnym pełną parą, wystartowała Akademia Pływania, czyli nasza akademia, w której dzieci praktycznie od niemowlęcia aż po wiek dorosły mogą uczyć się pływania, doskonalić swoje pływanie. Mamy również zajęcia dla dorosłych, zajęcia dla seniorów, także rozpoczął się już ten sezon zajęć zorganizowanych na pływalniach krytych, a zajęcia prowadzimy na wszystkich 5 krytych pływalniach POSIR, a więc na pływalni miejskiej Winogrady, na pływalni miejskiej Atlantis, na pływalni miejskiej Grunwald i tutaj na tych 3 pływalniach już te zajęcia od 1 września trwają. Natomiast nieco później nastąpi rozruch pływalni miejskiej Rataje gdzieś w drugiej połowie września i także pod koniec września wystartuje również pływalnia miejska Chwiałka, która w tej chwili przygotowuje basen po sezonie letnim. Do basenu krytego nalewamy wodę z basenu letniego. Ona zostanie uzdatniona i po przeprowadzeniu tego procesu będziemy mogli zaprosić na pływalnię krytą poznanianki i poznaniaków. No i tak jak powiedziałem, tam również będziemy prowadzić zajęcia w ramach Akademii Pływania. Także zapraszam wszystkich poznaniaków do korzystania z oferty basenów krytych w Poznaniu.
1: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Było o miejskich pływalniach, a teraz inwestycje w miejscu starego boiska przy szkole podstawowej numer 36 przy ulicy Słowackiego w Poznaniu powstało zupełnie nowe. Można na nim nie tylko grać w piłkę nożną, jego wielofunkcyjny charakter umożliwia uprawianie różnych aktywności sportowych. W ramach zagospodarowania przyszkolnego terenu wyznaczono także 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wielofunkcyjne boisko znajduje się na tyłach zabytkowego kompleksu szkolnego wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku. Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim. A to nie jedyna inwestycja w Poznaniu. Zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Dzięki inwestycji placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
10: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swą

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercu.

0: promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst.

0: emocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
5: Tak.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na szansą.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
0: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to żebyś ty patrzał wesele.
0: Jej słowa, melodia i rytm.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to